łez, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się. Ja przed Jezusem dziś niebo szykuje się na deszcz, deszcz, który znów zapowiada burzę, a woda w wino sama zmienia się. Ja przed Jezusem. Jest ból, który

kolor twoich łez, łez, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Mamy piątek, 24 dzień lipca. Jest godzina 5:55. Dziś poranek z Radiem Warszawa od godziny 7 w wyjątkowym miejscu z Serocka. Już za godzinę przeniesiemy się właśnie tam.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

albowiem dając otrzymujemy. Wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Msza Święta w języku polskim w Kaplicy Objawień Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie od 3 października będzie odprawiana codziennie o 7 rano. Przekazał za pośrednictwem mediów Episkopatu Polski przewodniczący Rady do spraw turystyki i pielgrzymek biskup Piotr Przyborek. Inicjatywę podjął kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, a zatwierdziła ją jednogłośnie Rada Koordynacyjna Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. 50 lat temu polskie władze komunistyczne w ramach walki z Kościołem skierowały kilkudziesięciu kleryków do specjalnej jednostki wojskowej, licząc, że porzucą wiarę. 14 z nich jako księża pojawiło się dziś na czwartkowej porannej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II, Piotr Kowalczuk.
2: Przybyli do Rzymu, by podziękować za dar powołania i kapłaństwa. Ze świętym Janem Pawłem II łączy ich w sposób szczególny to, że zakończyli służbę wojskową, gdy został wybrany papieżem. W rozmowie z Vatican News przypomnieli, że 50 lat temu komunistyczne władze powołały do specjalnej jednostki w Bartoszycach 64 kleryków, by złamać ich wiarę. Plan zakończył się klęską. 46 z nich pozostało wiernych powołaniu i zostało wyświęconych na kapłanów. Do dziś utrzymują ze sobą bliskie kontakty. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Nocą wyruszą do Ostrówka. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę, która rozpocznie się w najbliższą sobotę w Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie, w miejscu jej pierwszego klasztoru. Cel drogi także związany jest z tą świętą, wyjaśnia przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
4: Idziemy do Ostrówka, do domu świętej Faustyny, gdzie na rok przed wstąpieniem do zakonu, jeszcze jako Helena Kowalska, pracowała jako służąca. Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. Są to słowa samego Pana Jezusa do świętej Faustyny.
1: Pielgrzymkę poprzedzi msza święta o 20 do 8 rano. Pielgrzymi maszerować będą w ciszy.
4: Dlaczego nocą? Bo noc sprzyja

0: medytacji. Noc sprzyja modlitwie, w nocy idziemy w ciszy. Łatwiej się jest zastanowić nad swoim życiem i łatwiej się skupić na Panu Bogu.
1: Zwieńczeniem przejścia będzie msza święta o 15 przed domem siostry Faustyny w Ostrówku. Zapisywać można się mailowo lub telefonicznie. Szczegóły na stronie internetowej Radia Warszawa. Uroczystością upamiętniającym 82. rocznicę Powstania Warszawskiego towarzyszyć będzie także modlitwa w intencji poległych, zmarłych i żyjących powstańców. W najbliższą niedzielę o 18.00 mszę świętą w Parku Pamięci przy Muzeum Powstania Warszawskiego odprawi ojciec Jacek Pietrzak, dominikanin. Uczestnicy będą modlić się za wstawiennictwem jednego z kapelanów powstania.
2: 1 sierpnia 1944 roku wyruszył na Powiśle ojciec Michał Czartoryski, który nigdy wtedy później do klasztoru nie wrócił, ponieważ został kapelanem działającego właśnie podczas powstania zgrupowania Konrad i tam opiekował się chorymi. Razem z nimi został rozstrzelany i spalony na barykadzie, a Jan Paweł II w 1999 roku zaliczył go w poczet błogosławionych i za jego wstawiennictwem będziemy się modlić o miłosierdzie Boże dla tych wszystkich, którzy walczyli i o potrzebne łaski dla tych, którzy jeszcze z nami żyją.
1: 31 lipca przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, w przeddzień rocznicy wybuchu, odbędzie się apel pamięci, a rozpocznie go msza święta na Placu Krasińskich o godzinie 18.00. Przewodniczyć będzie jej biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

0: Zaglądamy na termometry w Warszawie. Tutaj w ten piątkowy poranek zobaczymy 17 stopni, cieplej jest w Legionowie, stopni 19, a dziś maksymalna temperatura w stolicy to 21 stopni. Pochmurny poranek i deszczowe przedpołudnie, tak zapowiada się ten piątek w Warszawie. Słońce może pojawić się na warszawskim niebie po południu.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Jarek, skoro już napompowałeś flaminga, to myślisz, że mogę go zabrać na poranek do Serocka?
5: Jak ma ci pomóc?
4: Pomoże na pewno.
5: Tylko pomyśl, czy flaming tego chce.
4: Chyba nie lubi jeździć samochodem.
5: Szanuj flaminga, zostaw go w radiu, bo w Serocku będziemy płynąć statkiem.
4: Będziemy też podziwiać uroki rynku i zajrzymy do Izby Pamięci.
5: To już w piątek, 24 lipca od 7 do 10. Letni poranek z Radiem Warszawa w Serocku.
4: Zapraszają Jarek Wydra
5: i Weronika Ostrowska.
6: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
9: Romuald Kamiński, biskup Warszawsko-Praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: O reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6. Radio Warszawa i Big Mountain na początek. Za moment Golec Orkiestra.

0: Konferenc po godzinie 6 to czas na fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważania opracował ksiądz dr Jarosław Kwiatkowski.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: Wróćcie, synowie wiarołomni, bo ja jestem Panem waszym i przyjmę was po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił Arka Przymierza Pańskiego. Nikt już nie będzie o niej myślał, ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc.
2: Jeremiasz to jedna z najbardziej tragicznych postaci wśród proroków. Młody kapłan świątyni w Jerozolimie, na wyraźne życzenie Pana bezżenny, powołany, aby nieść Słowo Boże do ludu w schyłkowym okresie istnienia Królestwa Judy. Oglądał na własne oczy upadek Jerozolimy i zniszczenia świątyni. Cierpiał wewnętrzny ból i rozterki. Chciał nieść błogosławieństwo, musiał głosić przekleństwo jako karę za odstępstwo. Chciał budować i sadzić, musiał wyrywać i niszczyć. Nadzieję widział dopiero w przyszłości, kiedy buntowniczy i bałwochwalczy lud nawróci się wreszcie i powróci do Pana. Na te czasy zarezerwowane zostało słowo, które dziś słuchamy. Wiarołomni synowie powrócą i nie będą już skupiać się wyłącznie na zewnętrznych oznakach kultu, lecz zrozumieją, że Bóg odbiera cześć od czystych serc, Jemu oddanych. Sama Jerozolima otworzy również swe bramy i stanie się celem pielgrzymek ludzi ze wszystkich narodów. Uniwersalizm, którego nie byli w stanie zrozumieć i przyjąć współcześni proroka. Słowo wypowiedziane przez Jeremiasza znalazło swoje ostateczne wypełnienie w chwili narodzin Kościoła, nowego ludu Bożego. Już nie Arka Przymierza, ale Bóg sam, mieszkający pośród swego ludu, uczynił z wielu narodów jedną rodzinę, pielgrzymującą zgodnie przez ziemię w stronę niebieskiego Jeruzalem.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Jakub Stonarski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
2: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak ważne jest, abyśmy starali się zrozumieć, co Słowo Boże rzeczywiście oznacza i co Bóg chce mi przez nie powiedzieć. Na wszystkie ewangeliczne gleby padło ziarno, a więc wszystkie miały kontakt ze Słowem Bożym, ale tylko ta jedna gleba wydała plon. Możemy przez to zrozumieć, że nie wystarczy, abyśmy pośpiesznie czytali Pismo Święte, jego fragmenty, czy słuchali liturgii słowa podczas mszy świętej. Przemiana naszego życia zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, co Bóg do mnie mówi przez swoje słowo i zrozumiawszy to, będziemy mogli świadomie wybrać Jego drogę, świadomie opowiedzieć się za tym, co On proponuje, albo świadomie to odrzucić. Dopiero nasz wybór ma moc przemienić nasze życie. Nie tylko to, co usłyszymy, ale dopiero to, co wybierzemy.

Matko Najświętsza.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Tę najświętszą ofiarę sprawuję za świętej pamięci Marianę Szewczyk, kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej. Moi drodzy, serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na tej liturgii, na tym spotkaniu z Panem Bogiem, również nas wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa. Niech połączy nas wspomnienie dzisiejszej świętej, świętej Kingi, dziewicy. Przypomina nam ona o życiu pełnym oddania Bogu i ludziom. Urodzona w 1234 roku na Węgrzech, wybrała życie modlitwy i ubóstwa. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu, gdzie służyła Bogu i bliźnim. Zmarła 24 lipca 1292 roku w opinii świętości. Jej życie uczy nas, jak łączyć modlitwę z działaniem. Prośmy, abyśmy na wzór świętej Kingi oddawali swoje życie na służbę Bożą i świadczyli o Jego miłości w codziennych obowiązkach. Przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił Arka Przymierza Pańskiego. Nikt już nie będzie o niej myślał, ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między cierniem oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Drodzy bracia i siostry, w Ewangelii słyszymy o ziarnie, które padło na ziemię żyzną i wydało owoc 30, 60 i 100-krotny. To oznacza, że z jednego ziarna posianego wyrasta 30 ziaren, albo 60 ziaren, albo 100 ziaren. Kiedy teraz mniej mamy do czynienia w miastach, szczególnie z rolnictwem, ale jeszcze są tacy, co jakby kojarzą, to wiedzą, że bardzo trudno jest uzyskać nawet dziesięciokrotny wynik. Tymczasem Jezus mówi o 30, 60, a nawet stukrotnym plonie. I już tutaj widać, że jest w tym wzroście i plonie jest udział samego Boga, który daje ten plon. Plon nie należy do nas, jakby my nie odpowiadamy za ten plon. Wzrost jest czymś, co jest łaską. My odpowiadamy, albo powinniśmy przygotować nasze serce na zasiane słowo, by ono było tą glebą żyzną. Ale wiadomo, że w naszych sercach pojawiają się różne troski, pojawiają się różne sytuacje. Co więc zrobić? Potrzeba w tym wszystkim nauczyć się oddawania Panu Bogu tego wszystkiego. Czasem mówimy do siebie czy do innych, że nie mam już siły, że to jest ponad moje miary. Tak więc warto o tym pamiętać, że nie jesteśmy sami w życiu, że idziemy naprzód ku Bogu, ale razem z Bogiem, że On nam towarzyszy, że i na dobre, i na złe. Tak więc jeżeli Mu będziemy oddawać, jeżeli będziemy trzymali się takiej złotej zasady, która mówi, że rób wszystko, jakby zależało od Ciebie, módl się, jakby wszystko zależało od Boga. I ta zasada sprawia, że człowiek nie nosi w sobie trosk, nie nosi w sobie utrapienia, nie jest zdekoncentrowany, ale widzi cel i dąży do niego. Tym celem jest Bóg i życie wieczne, bliskość Boga. I wtedy dopiero będziemy wydawali ten niesamowity, nadzwyczajny plon, 30, 60 i 100-krotny. Prośmy Boga, aby nasze serce było zawsze gotowe na posiane ziarno słowa. Amen. Powstańmy. Powierzmy nasze intencje Bogu, który jest źródłem wszelkiej łaski i miłości. Módlmy się za Kościół Święty, aby tak jak święta Kinga był znakiem ubóstwa, pokory i całkowitego oddania Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud został wynagrodzony obfitymi plonami i sprzyjającą pogodą. Ciebie prosimy. Módlmy się za ubogich, samotnych, cierpiących, aby dzięki pomocy bliźnich odnaleźli wsparcie i nadzieję Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Mariannę Szewczyk, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania weszła do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas samych, zgromadzonych przy ołtarzu Pańskim i także wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy na wzór świętej Kingi potrafili łączyć modlitwę z pracą dla dobra innych. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który powołał świętą Kingą, by była wzorem miłości i pokory, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Pamiętajcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w świętej Kindze Dziewicy i pokornie Cię prosimy, aby nasza ofiara podobała się Tobie, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.
1: Święty, święty, święty,

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głośmy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego śmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas
0: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament przez zasługi świętej Kingi, dziewicy, nieustannie pobudza nas do dobrego i oświeca, abyśmy godnie oczekiwali przyjścia Twojego Syna i zostali dopuszczeni do Jego niebieskiej uczty, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Już za chwilę gorąco zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa. Dzisiaj specjalne wydanie Wprost z Serocka.

0: Radio Warszawa, minęła godzina 7.
1: Prezydent ponownie chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jedna ofiara katastrofy wojskowego śmigłowca w Czechach. GKS Katowice i Raków Częstochowa po meczach eliminacji do Ligi Konferencji. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prezydent chce, by Polacy za 2 miesiące wypowiedzieli się w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To drugi taki wniosek złożony do Senatu. Tym razem w pytaniu referendalnym nie ma sugestii, że polityka klimatyczna doprowadza do wzrostu kosztów życia obywateli. O nowym, zmodyfikowanym wniosku Karol Nawrocki poinformował wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Nic nie sugeruje, do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Wniosek, podobnie jak pierwszy, złożony na początku maja, trafi do Senatu. Wówczas senatorowie byli przeciw. Kontrowersję budziła wtedy treść pytania referendalnego. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Jedna osoba nie żyje, 4 zostały ranne w katastrofie wojskowego śmigłowca w Czechach. Maszyna spadła na ziemię z wysokości około 50 metrów podczas powrotu z rutynowego lotu szkoleniowego.
4: Do katastrofy doszło w bazie wojskowej na Mieście nad Oslawą na południu kraju. Ofiarą śmiertelną jest żołnierka. Kolejnych 4 żołnierzy przewieziono do szpitali w Brnie i Igławie, stan niektórych z nich jest ciężki. Do wypadku doszło w końcowej fazie lotu szkoleniowego. Był to nowy śmigłowiec Venom, pozyskany na podstawie umowy z 2019 roku. Mówimy o stracie sprzętu, ale oczywiście najważniejsza i najpoważniejsza jest strata człowieka. Podkreślił minister obrony Jaromir Zuna. Do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy czeska armia uziemiła śmigłowce Venom oraz Viper. Dotyczy to również 2 maszyn stacjonujących obecnie w Polsce, które Czesi wysłali do zabezpieczenia wschodniej flanki NATO.
1: Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba.
3: To dzieje się w okolicy.
1: Teraz Warszawa. W weekend kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na Stołecznej ulicy Wólczyńskiej. Od piątku 22. popularny skrót w rejonie cmentarza północnego przejdzie szybki remont. Drogowcy wymienią nawierzchnię na odcinku między ulicami Estrady i Wójcickiego. Zapowiada Maciej

0: Jubiński z ZDM.
1: Wólczyńska przejdzie weekendowe frezowanie. Roboty potrwają dokładnie 54 godziny. Wólczyńska będzie zamknięta pomiędzy ulicą Estrady a Wójcickiego. Zamknięte będzie też skrzyżowanie z ulicą Wójcickiego. Kierowcy pojadą objazdem Estrady, Arkuszową, Wólczyńską, Opłotek i Palisadową.
0: Wyznaczony został także alternatywny objazd.
1: Drugi objazd poprowadzi ulicami Estrady i Trenów, a następnie Brukową i Kolejową w Umiankach i z powrotem do Warszawy ulicami Pułkową, Wójcickiego, Palisadową oraz Opłotek.
0: Zmiany obejmą również komunikację miejską. Autobusy linii 181, 250 i 409 pojadą zmienionymi trasami. Prace zakończą się o 4 rano w poniedziałek.
2: Dzieje się w sporcie.
0: GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MŚK Żilina 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Goście z Katowic pierwsi zdobyli gola już w 6 minucie, potem strzelali tylko miejscowi. W innym spotkaniu tej fazy kwalifikacji piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta FC 3-1. Rewanże 30 lipca.
3: Trochę pochmurno o poranku, ale już widać błękit nieba i chyba to się później przebije i będziemy mieli słońce.
4: No takie są nadzieje na rejs, żeby było słonecznie, pięknie, ciepło. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 20 stopni, o tej porze w Serocku 14, ale naprawdę taka odczuwalna to jest bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o okolice Warszawy 14, też w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie. Jutro maksymalnie 25 i w niedzielę 30.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Zobacz, fontannę uruchomili dla nas.
3: Nie, ona chyba o 7 rano się uruchomiła automatycznie, tak podejrzewam. Bo już 5 minut po godzinie 7, a my witamy Państwa z Serocka.
4: Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
4: No jest tutaj naprawdę przepięknie. Ja mogę powiedzieć też, że trasa z Warszawy absolutnie widokowa. Można już poczuć się jak na wakacjach. Ja dzisiaj rzeczywiście po tym poranku rozpoczynam swoje wakacje, więc niezmiernie się cieszę, że w takiej przyjemnej atmosferze możemy Państwu...
3: Dzisiaj rozpoczęłaś.
4: Tak, w zasadzie to tak. Mam ze sobą torbę plażową i obiecałam sobie, że na pewno skorzystam z plaży tutaj w Serocku i będę się kąpać.
3: No właśnie, bo jesteśmy na szlaku możliwości, bo takie jest hasło Serocka. No i my te możliwości dzisiaj będziemy poznawać i odkrywać.
4: Jest już z nami gospodarz miejsca, za chwilę się przywitamy, ale przypominamy Państwu, że dzisiaj także w planach rejs statkiem. Czekamy już na naszych słuchaczy, którzy zdobyli te zaproszenia rodzinne na nasz statek. Kapitan przygotowany w porcie. I my czekamy na Was, żebyście też dzisiaj razem z nami byli. Tutaj zaczynamy piosenką, chyba że pomimo burz, ale burz się nie spodziewamy.
3: Nie, trochę może popadać po południu, ale to już nie będziemy się tym przejmować.
4: Zostańcie z nami, zapraszamy.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A razem z nami jest burmistrz miasta i gminy Serocka Artur Borkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Jak nam miło, że w końcu mogliśmy do pana przyjechać tutaj i przywitać się teraz z tego pięknego miejsca. Czy pan zdradzi, jak to jest z tą fontanną? Czy ona rzeczywiście o 7 startuje każdego dnia?
2: Jak jest w formie, to zawsze startuje.
1: Nie, daję radę.
2: Dzisiaj jest i mam nadzieję, że tak zostanie.
1: Daję radę, szum słychać, ale to jeszcze nie jest szum Narwi, nie jest szum rejsu. To wszystko po godzinie 9, ale my podziwiamy, jesteśmy w centralnym miejscu Serocka. Piękny rynek. Co tutaj się dzieje na co dzień?
2: Ja, panie redaktorze, szanowni państwo, chciałem przede wszystkim powitać widzów, ale również cały zespół Radia Warszawa w Serocku na rynku. Na co dzień dzieje się tutaj wiele rzeczy, które przyciągają ludzi z zewnątrz, ale też myślę, że są dumą dla naszych mieszkańców. Dokładnie w tym miejscu mamy, zwłaszcza w wakacje, szereg wydarzeń kulturalnych.
3: Koncerty, spotkania na pewno.
2: Ale na przykład jutro, ale też w środę tradycyjne targowisko, a więc życie tutaj się toczy, kwitnie. Mnóstwo chętnych do odwiedzenia urzędu, z reguły w sprawach służbowych, formalnych. Także życie w Serocku się toczy.
3: Na targowisku po co pan najchętniej sięga?
2: Ja sięgam z obserwacjami swoich mieszkańców, ich zachowań, bo z tego okna wszystko doskonale widać.
1: A które to pana?
2: To z balkonem i obok.
1: Czyli centralne.
2: Zdecydowanie.
3: Czyli po co pan najchętniej na targowisku, wracam do pytania, sięga? Borówki, bo my dzisiaj po pyszne borówki sięgnęliśmy.
2: Takowe też są na targowisku. Wszystko, co w sklepach jest na targowisku i co ciekawe, wielu naszych mieszkańców wybiera tą formę zakupu.
1: To już za chwilę. Będziemy dłużej rozmawiać. Panie burmistrzu, dziękujemy za to powitanie i już za chwilę Dziękuję. Główna część naszej rozmowy.

0: Kwadrans po siódmej, sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Po Warszawie jeździ się na razie bez korków, ale jeśli chodzi o okolice Nieporętu, to słynne rondo, o którym tak często mówimy. Tutaj już ciaśniej, wyjazd z Nieporętu w kierunku Warszawy i Zegrza Południowego. Tutaj też już kilka chwil w korku postoicie, ale poza tym brak utrudnień.
1: Tu i teraz.
2: Artur Borkowski, burmistrz miasta i gminy Serock, nas już powitał i jest razem z nami, ale dołącza do nas Renata Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Pan burmistrz mówił już o wydarzeniach kulturalnych, zatem jak dużo ich odbywa się tutaj na rynku, na którym jesteśmy?
3: Szanowni Państwo, na rynku, na którym właśnie tutaj się znajdujemy, organizujemy cykliczne wydarzenia wakacyjne, ale nie tylko, ponieważ Centrum Kultury i Czytelnictwa jest organizatorem wszystkich największych wydarzeń w mieście, począwszy od koncertów noworocznych, wydarzeń takich jak Święto Gminy, i to właśnie święto organizujemy tutaj w centralnym punkcie miasta. Wakacje to czas relaksu, więc spotykamy się również na plaży, gdzie ustawiamy scenę, gdzie odbywają się imprezy związane z atmosferą żeglarską, takie jak tutaj wianki. Zawsze dbamy o to, aby atmosfera była gorąca i tak, aby przyciągnąć jak największą ilość mieszkańców. Ten rynek to miejsce, gdzie odbywa się cykl Fontan Muzyki. Są to koncerty, które odbywają się co 2 tygodnie. W niedzielę odbył się koncert jazzowy, natomiast już za 2 tygodnie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko, ponieważ zapraszamy również działkowiczów, turystów do tego, aby spędzili z nami czas. Zawsze są to niedziele, godzina 18 i na tym serockim rynku spotkamy się z piosenką francuską 2 sierpnia.
2: Panie burmistrzu, to hasło na szlaku możliwości, to wydaje mi się, że nie jest na wyrost, bo jednak jest to taki szlak, który prowadzi do Warszawy. Bliskość Warszawy pozwala łączyć karierę w stolicy, jednocześnie mieszkając bardzo blisko natury, bo mamy tutaj już za chwilę Narew, parę kroków.
4: Zdecydowanie, panie redaktorze. I jest oczywiście to droga, którą odkryło wielu naszych mieszkańców, podążają nią. To nasze hasło nie wzięło się z niczego, bo dostrzegamy i tą linię Serock-Warszawa i te życiorysy naszych mieszkańców, ale oczywiście Serock promieniuje we wszystkich kierunkach i mamy na to namacalne dowody.
2: A jeśli chodzi o tę naturę, no to niewiele miast może pochwalić się tym, że leży u zbiegu dwóch rzek i jeszcze ma jezioro Zegrzyńskie, więc w ogóle tutaj możliwości spędzania czasu nad wodą jest mnóstwo.
4: Tak, to prawda. Cieszy mnie to, że bardzo wielu naszych mieszkańców, ale też gości odkrywa te możliwości. Nawet tak prześmiewczo powiem, że promując i reklamując to chociażby przez pryzmat tej audycji, trochę się narażam naszym mieszkańcom, bo oni w weekendy naprawdę mają problem, żeby z tej infrastruktury skorzystać. Naprawdę jest bardzo mocno wykorzystywana, zwłaszcza jak jest troszkę promieni słońca.
2: Ale no właśnie, wspomniał pan też o tej drugiej stronie, bo więcej osób, które odkrywają Serock, to większe potrzeby infrastrukturalne. Jak zatem to zadowolenie mieszkańców i rozwój placówek edukacyjnych, kulturalnych, infrastruktury też dla rodzin połączyć? Bo to wyzwanie.
4: To sztuka, ale chyba na tym polega też nasza praca. Widzimy, obserwujemy to, co się dzieje na co dzień. No, na przestrzeni 3 w zasadzie ostatnich lat co najmniej 1000 mieszkańców przybyło. To 5%. Jesteśmy w odwróconym trendzie w stosunku do tego, co się dzieje w wielu gminach w Polsce, ale Serocka metropolii to nie dotyczy, a więc musimy się w tym odnaleźć. Faktycznie to jezioro, zbieg dwóch rzek nas definiuje. Jest to nasz stały wyróżnik od 1000 lat i to, jak mądrze to wykorzystamy i zagospodarujemy, to oczywiście z tego, przez pryzmat tego będziemy oceniani. Tak jak pan redaktor powiedział, no, za przyrostem mieszkańców, za wzrostem ich zainteresowania tą przestrzenią muszą iść konkretne, zsynchronizowane działania i one się pojawiają, czy przez pryzmat właśnie budowy żłobków, przedszkoli, infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej. Oczywiście myślę, że wszyscy to rozumieją, że zawsze jest tego za mało, ale zapewniam, że staramy się monitorować sytuację i w miarę możliwości i koncepcyjnych, intelektualnych, ale też oczywiście ekonomicznych nadążać za tą rzeczywistością. Czasami nawet udaje nam się ją wyprzedzić.
2: A z tych atrakcji kulturalnych, które przygotowywane są w Serocku, korzystają mieszkańcy miasta i gminy, czy przede wszystkim one przyciągają z zewnątrz miłośników dobrej muzyki albo wydarzeń kulturalnych?
3: Myślę, że to jest atrakcja dla wszystkich, czyli głównie dbamy o naszych mieszkańców, tak? Staramy się, aby ta oferta była atrakcyjna, żeby była dopasowana do ich gustów. Natomiast bardzo przyjacielsko tutaj podejmujemy naszych gości i zapraszamy również z zewnątrz wszystkich.
2: A goście wracają?
3: Wracają. Dzisiaj na przykład
4: niektórzy
3: mamy...
4: Niektórzy na stałe.
3: Tak, niektórym się tak podoba, że po prostu postanawiają tutaj na stałe się zagościć. Dzisiaj na przykład mamy takie wydarzenie bardzo lokalne, ale już z tradycjami w Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ognisku w ogrodzie organizujemy Wieczór Poezji Śpiewanej. Kilku naszych mieszkańców, którzy świetnie grają na instrumentach, dużo dobrej muzyki. Rozpoczynamy wieczorem i kończymy późno w nocy, także zapraszamy na nasze dzisiejsze ognisko.
2: A jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zostać, to z pewnością bierze pod uwagę dojazdy, infrastrukturę, komunikację, drogi. No i tutaj znów możemy wrócić do tematu kolei, która będzie z Przasnysza do Zegrza, ale tutaj też przez teren gminy przebiegać. Czy wszystko jest na dobrej drodze, czy jakieś problemy się pojawiają i czy jakiś termin realny możemy wskazać?
4: Gdyby się nie pojawiały problemy, to naprawdę zacząłbym się niepokoić, że coś jest z tym tematem nie tak. Oczywiście komunikat dla wszystkich zainteresowanych jest taki, że te prace mimo wakacji bardzo intensywnie trwają. Jesteśmy na takim naprawdę newralgicznym etapie, gdzie kształtujemy ostateczny przebieg tejże linii kolejowej. Wiem, że wielu mieszkańców, też osób zainteresowanych z całego przebiegu tej linii czeka na te informacje, więc może troszkę takiej nieformalnej wiedzy. No, wygląda na to, że we wrześniu powinniśmy mieć już ten przebieg wskazany. Tam się pojawiło ponad 800 uwag, nad którymi pracujemy i chcę zapewnić, że nie traktujemy tego jako czystej formalności, tylko właśnie po to ten czas, żeby jednak maksymalnie pozytywnie odpowiedzieć na wiele postulatów. Na pewno na te wszystkie też uwagi odpowiemy, mam nadzieję, właśnie we wrześniu. No cóż, no kolej jest wyzwaniem, ale ogromną szansą. Ja powiem tak górnolotnie, że staramy się sprawić, żeby północne Mazowsze, łącznie z Serockiem, żyło właściwym rytmem życia, żeby ludzie, którzy kochają swoje miejscowości, mogli w nich zostawać, z nich wyruszać ku lepszym miejscom pracy, nauki, ale tam się zakorzenić i funkcjonować. Jeśli obserwujemy jednak te zjawiska migracyjne, które się między innymi z tego biorą, że ta komunikacja nie rozwija się dostatecznie. W Serocku chyba też tutaj troszkę ten trend odwróciliśmy, ale też jestem realistą i wiem, że czegokolwiek tutaj nie zrobimy, zawsze będziemy gonili tą rzeczywistość. Myślę, że mentalnie jesteśmy na to gotowi.
2: A jak ta linia będzie przebiegać przez gminę i miasto Serock w planach na dziś?
4: Ja może, panie redaktorze, dodam jeszcze jedno zdanie, bo to trzeba cały czas objaśniać, że de facto jest to linia z Przasnysza do Warszawy.
2: Tak.
4: To, że do Zegrza ona już funkcjonuje, to jeszcze niczego nie oznacza. Fakt, że to jest, to pokazało, jak to jest potrzebne rozwiązanie, ale będziemy musieli wzmacniać moce przepustowe tejże linii. Natomiast tak, w gminie Serock dosyć prosty ten przebieg. Myślę, że wielu mieszkańców już go zna. Generalnie będziemy mocno przyklejeni do obwodnicy miasta, do tej głównej drogi krajowej 61. Ten przebieg prawdopodobnie będzie zmieniany, bo tam przewidujemy jedno przejście w kierunku Jadwisina, a później powrót, ale generalnie wytyczona już przez drogowców trasa będzie takim silnym punktem odniesienia. Dodam, że bardzo mocno pracujemy nad mocną ofertą właśnie przystankową w gminie. Jest szansa, że tych przystanków będzie kilka, na pewno co najmniej jeden przystanek w samym Serocku.
2: Czy wrzesień to już będzie ten moment, kiedy będzie można przystąpić do wykupów?
4: Nie, panie redaktorze, to będzie ten moment, gdzie wytyczymy tą linię. Oczywiście musimy wrócić do mieszkańców i to oznajmić. Zakładam, że to jeszcze będzie generowało jakieś pytania. Dopiero w oparciu o wytyczoną linię podjęte zostaną prace projektowe. Myślę, że jak uzyskamy decyzję lokalizacyjną, to będzie dopiero podstawa. Nie ukrywam, że to pewnie mieściłoby się w tym górnym terminie realizacji projektu, a więc do roku 2029. Mam nadzieję, że gdzieś od przyszłego bylibyśmy w stanie do tematu wykupów, które faktycznie są dla ludzi newralgicznym aspektem, podejść.
2: My jeszcze wrócimy do naszej rozmowy, więc nie żegnamy naszych gości, bo będziemy jeszcze rozmawiać o geotermii, o niezależności energetycznej, o wydarzeniach kulturalnych w wakacje i o tym, co czeka najmłodszych także po rozpoczęciu roku szkolnego. Renata Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Artur Borkowski, burmistrz miasta i gminy Serock, z nami zostają. Dziękuję za tę część naszej rozmowy.
4: Również dziękujemy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy dziś o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
4: To można przyjemnie się budzić?
3: Jarek!
4: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
3: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
4: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
3: radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
4: Dziękujemy za każdą wpłatę.
3: I życzymy samych udanych poranków.
0: Po reklamie.
5: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
6: Dwie warszawskie dzielnice z dofinansowaniem na inwestycje w oświacie. Na Ursynowie zmodernizowany zostanie budynek przedszkola nr 79 przy Kajakowej. Z kolei na Woli szkoła podstawowa 236 zyska nowe skrzydło, boisko wielofunkcyjne i garaż podziemny. Środki, 7 milionów złotych, pochodzą z programu Mazowsze Pomagam. Tegoroczna edycja programu obejmuje w sumie 147 inwestycji w całym regionie. Centralne obchody Święta Policji odbędą się w południe na placu Piłsudskiego. W czasie przemarszu pododdziałów czasowo zamknięte będą ulice w rejonie placu. Policjanci przejdą z placu teatralnego na plac Piłsudskiego, a po uroczystości wrócą Królewską do krakowskiego przedmieścia. Objazdami pojadą też autobusy. Od dziś kierowcy znów przejadą Grzybowską między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Na razie tylko w jednym kierunku, w stronę Przyokopowej. Na przebudowanym fragmencie zakończyły się już prace podziemne i ułożono nowy asfalt. Trwają roboty brukarskie oraz montaż oświetlenia. Modernizacja ulicy ma zakończyć się wiosną 2027 roku. W sobotę ulicami Warszawy pobiegną uczestnicy 35. biegu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie inauguruje tegoroczne obchody rocznicy zrywu. Zawodnicy zmierzą się z dystansami 5 i 10 km. Trasa poprowadzi przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Szczegółowe informacje na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Meczem z Pogonią Legia Warszawa zainauguruje dziś w Szczecinie nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Z kolei Puszczenie Połomice będzie pierwszym rywalem Polonii Warszawa w nowym sezonie pierwszej ligi. Ten mecz w niedzielę. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Ja czuję, że to będzie dobry dzień. Troszeczkę wieje, ale to taki orzeźwiający wiatr, nieporywisty. Powoli chmury przechodzą i już fragmenty błękitnego nieba widać. Przynajmniej tak jest w Serocku.
3: Na termometrach w Serocku o tej porze 14 stopni. Maksymalnie dzisiaj w stolicy i w okolicy będzie stopni 21, ale jeżeli ktoś czeka na weekend, w sobotę maksymalnie 25, sporo słońca, w niedzielę nawet 30 stopni.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 23 minuty zostały do godziny 8. My dzisiaj jesteśmy na rynku w Serocku w tym momencie i wciąż z nami pan Artur Borkowski, burmistrz miasta i gminy Serock, pani Renata Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa. Chciałam się zapytać, panie burmistrzu, o geotermię i inwestycje w tę niezależność energetyczną. Jak się sprawy mają w tym momencie?
2: No, dążymy do tej niezależności. Myślę, że jesteśmy aktywnym samorządem na tym polu. Ja też dodam, że nie tylko my, bo tutaj już w trakcie realizacji jest potężny, nowoczesny ośrodek, który będzie bazował na geotermii i to nas będzie definiowało. My jako samorząd jesteśmy w trakcie odwiertu geotermalnego. Chciałem przy okazji przeprosić tych, którzy cierpią troszkę ze względu na hałas, który towarzyszy temu próbnemu odwiertowi. Tak się okazało, taka symbolika, że na głębokości 1066 metrów gdzieś tam ten świder utknął. Próbujemy sobie z tym poradzić. Jeszcze 600 metrów nam zostało, ale oczywiście założenia są takie, że jeśli źródło będzie efektywne, no to spróbujemy zbudować wokół tego jakąś infrastrukturę społeczną. W zamyśle chcielibyśmy to wykorzystywać do ogrzewania szkoły, żłobka, sąsiednich budynków, ale też być może produkować z tego energię. Pozyskaliśmy na to ponad 14 milionów środków. Przed nami docelowo jeszcze budowa odwiertu właśnie tego eksploatacyjnego, ale chcę też powiedzieć, że na innych polach właśnie założyliśmy niedawno spółdzielnię energetyczną. Pracujemy na tym, żeby wykorzystywać energię wody, słońca. No, mamy takie ekonomiczne uwarunkowania, ale też środowiskowe. Ludzie czekają na tego typu inicjatywy. Staramy się wykorzystywać wszystkie szanse, które widzimy w tej materii.
3: Sporo się dzieje, także jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. Co nas czeka jeszcze do końca wakacji, jeżeli ktoś jakiś weekend będzie chciał sobie zaplanować i poznać Serock, bo może go nie zna, to kiedy warto przyjechać do Serocka i z jakiej okazji?
4: Okazji myślę, że nie trzeba sobie wymyślać, można przyjechać zawsze. Ja zapraszam wszystkich na animacyjne środy. To są środy, które organizujemy przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w naszym ogrodzie, animacje dla dzieci. Myślę, że tutaj oferta jest atrakcyjna, bo to zarówno dmuchańce, popcorn dla dzieci, zajęcia rękodzielnicze i sportowe, i rekreacyjne, i plenery malarskie dla najmłodszych. Także każda środa obfituje w takie wydarzenia. Pozostało nam kilka koncertów w ramach Fontan Muzyki. To są niedziele, godzina 18. Pozostało nam kilka ognisk. Dzisiaj właśnie to z poezją śpiewaną. Już za tydzień, również w środę, zapraszamy do Jadwisina, gdzie spotkamy się z naszym ukochanym Szaniawskim, z Szaniawskim przy ognisku. Zapraszamy do czytania profesora Tutki. Myślę, że jeszcze kilka wydarzeń na plaży, takich jak milongi, ponieważ mamy mocno działającą grupę tanga argentyńskiego i tutaj zapraszam na Molo, gdzie te wydarzenia są naprawdę niezwykłe. Po zachodzie słońca można potańczyć tango argentyńskie.
1: Tak. Panie burmistrze, jutro też możliwość, żeby podzielić się szlachetnym darem krwi.
2: Pani redaktor, w poniedziałek.
1: Poniedziałek, a dobrze.
3: Jutro, myśląc o następnym dniu pracy.
2: Tak jest, zdecydowanie. Pierwszy, kolejny dzień pracy. Zapraszamy mieszkańców, tutaj nasza dobra współpraca z wojskiem, które też się otwiera na takie inicjatywy, spowoduje, że tutaj przez pół dnia ten rynek, mam nadzieję, będzie oblegany przez tych, którzy doceniają wagę tego lekarstwa, jakim jest krew, potrafią się nim dzielić. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak to jest istotne, również z perspektywy kształtowania takiej solidarności i odpowiedzialności społecznej. Staramy się od wielu lat promować te postawy, współpracujemy z klubem HDK, z krwiodawcami, jesteśmy w szkołach, w przedszkolach, promujemy te postawy. Taki mały wakacyjny sprawdzian naszej obecności w poniedziałek.
3: No właśnie,
1: poniedziałek, przypominamy.
3: W poniedziałek jest okazja do tego, żeby odwiedzić tak Serock, jednocześnie pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, a krwi nie da się wyprodukować. Artur Borkowski, burmistrz miasta i gminy Serock.
1: Dziękujemy za to miłe
3: przywitanie. I Renata Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Dziękujemy za te wszystkie kulturalne zaproszenia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Utrudnienia i korki. Rozpoczynamy od utrudnień. One są na szlaku kolejowym Warszawa-Dęblin. Tu mogą być opóźnienia.
1: Jeśli chodzi o korki, trasa S8 standardowo okolice Mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań, i okolice Wilanowa, to południowa obwodnica Warszawy, tutaj w kierunku także na Poznań. Odrobinę utrudnień będziemy monitorować. Te sytuacje ciaśniej także w Jerozolimskich, na Prymasa Tysiąclecia i na Wawelskiej.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Nic nas nie powstrzyma od tego, żebyśmy powiedzieli coś o dzisiejszej patronce. Znasz ją trochę?
1: No, to patronka samorządowców, więc myślę, że burmistrza Serocka bardzo zainteresuje.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Ona miała lat 13, on 21, kiedy stanęli w końcu na ślubnym kobiercu. W perspektywie czekało ich jeszcze 40 wspólnie spędzonych lat w zgodnym małżeństwie w niespokojnych czasach dzielnicowego rozbicia Polski. Co więcej, po niedawnym najeździe Tatarów konieczna stała się odbudowa zrujnowanych księstw, które Kinga i Bolesław dostali we wspólne władanie. W tym celu owa węgierska królewna ofiarowała nawet małżonkowi część swego potężnego posagu. To jednak nie wspólnota majątkowa, ani nawet nie 8 lat narzeczeństwa, jakim mogli się pochwalić małżonkowie, stanowiło największą siłę i jednocześnie najtrwalszy fundament ich związku. Co zatem nim było? Duchowa więź, której wyrazem był najbardziej spektakularny ślub, jaki złożyli nowożeńcy po udzieleniu sobie sakramentu małżeństwa w roku 1347. Oto oboje zgodzili się żyć ze sobą w czystości, co dla księcia Bolesława oznaczało publiczną rezygnację z męskiego potomka, który dziedziczyłby po nim dzielnicę krakowską i sandomierską. Tym samym razem z żoną zgadzał się on nie tyle traktować te księstwo jako swoją własność, ile raczej jako lenno dane od Boga, by służyć dobru poddanych. I to jest właśnie ideał chrześcijańskiego władcy w praktyce. Z tego tytułu historia nadała Bolesławowi przydomek wstydliwy, a jego żona, Kinga, została wyniesiona do chwały ołtarzy i jest dzisiaj wspominana w kościele.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Dziewczyny lubią brąz, a ja bardzo lubię Serock już. Bardzo, bardzo, bardzo.
1: Poznajemy
0: pięknie tu
1: go.
0: Jest.
1: Tak, ale teraz już nie ma nas chwilowo na rynku. Zwiedzamy dalej. Gdzie będziemy po godzinie 8? Proszę być razem z nami. Odpowiedź już za chwilę.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Dzwony biją w Serockim Kościele. Jest godzina 8, czas na wiadomości.
3: Nowoczesne technologie w polskiej armii w kolejnej odsłonie programu Perun. Oddala się perspektywa porozumienia na Bliskim Wschodzie. USA grożą atakami na Iran. Dziś dotrą do Wilna. 500 pątników wywędruje z Suwałk do Ostrej Bramy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. 14 umów na ponad 720 milionów złotych w ramach programu Perun. Środki na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lista nagrodzonych projektów liczy już prawie 30 pozycji. Wszystkie dotyczą wzmacniania obronności poprzez opracowanie i dostarczenie dla polskiego wojska nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu. Wszystkie też są w 100% polskie.
4: Projekt, który dotyczy laserowego systemu zwalczania dronów, jest absolutnie kluczowy. Kilka firm zagranicznych proponowało nam to rozwiązanie za setki milionów złotych. Możemy kupić coś z spółki, ale jestem tego absolutnym przeciwnikiem. Jeżeli możemy coś wymyślić, jeżeli taka technologia jest w Polsce, to należy ją rozwijać i kupować tutaj.
3: Mówi o jednym z projektów wicerze w MON Cezary Tomczyk. Inny dotyczy pocisku przeciwpancernego Moskit. Rakieta opracowana została przez konsorcjum firm z grupą WB na czele. Projekt zyskał wsparcie finansowe w postaci grantów w wysokości ponad 120 milionów złotych.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Iran odrzucił przekazaną przez irackich mediatorów amerykańską propozycję zawieszenia broni, uznając, że nie rozwiązuje ona kluczowej kwestii przyszłości cieśniny Ormus. Tymczasem zakończyła się 13 noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Prezydent Donald Trump zapowiada możliwość jeszcze silniejszego uderzenia. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ sekretarz generalny Antonio Guterres ostrzegł, że region zbliża się do niebezpiecznej eskalacji, która może przerodzić się w szeroki konflikt. Rosnące napięcie odbija się także na światowych rynkach. Cena ropy przekroczyła 100 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od maja.
2: To dzieje się w okolicy.
3: Ulica Bohaterów na warszawskiej Białołęce do przebudowy. Na remont przejdzie prawie kilometr drogi, mówi Maciej Dziubiński ze Zarządu Dróg Miejskich.
5: Powstanie nowa nawierzchnia, przebudowane zostaną również chodniki, a tam, gdzie ich brakuje, wybudujemy zupełnie nowe odcinki. Zmodernizujemy także przystanki autobusowe. Duży nacisk w tej inwestycji kładziemy na bezpieczeństwo. Przed przejściami dla pieszych pojawią się progi zwalniające. Dodatkowo przebudujemy azyle, wyznaczymy nowe przejścia i wprowadzimy zmiany na skrzyżowaniach, które wymuszą wolniejszą i bezpieczniejszą jazdę.
3: Remont czeka nie tylko ulicę, ale również jej otoczenie.
5: Przebudowa będzie także okazją do posadzenia nowej zieleni. Tutaj posadzimy ponad 20 nowych drzew oraz ponad 5,5 tysiąca krzewów. Dzięki temu ulica Bohaterów będzie nie tylko bardziej funkcjonalna i bezpieczna, ale także znacznie bardziej przyjazna dla mieszkańców.
3: Przetarg na wykonawcę inwestycji potrwa do 13 sierpnia. Wybrana firma będzie miała 400 dni na wykonanie prac. Do Wilna dotrze dziś 36. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk. W środę wyruszyło blisko 500 pątników. Ostra Brama od wieków jest jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego na Litwie i celem pielgrzymek Polaków.
6: Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Królowa Pokoju. Jej cała trasa wynosi około 270 km. W ostatnich dniach pątnicy przeszli

0: m.in. przez Soleczniki i Turgiele, a wczoraj zatrzymali się w Niemierzu pod Wilnem. W południe w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie odprawiona msza święta. Do Suwałk pątnicy wrócą jutro. Suwalska pielgrzymka po raz pierwszy wyruszyła do Wilna w 1991 roku po odzyskaniu przez Litwę niepodległości.
1: Z Wilna relacjonował Kamil Zalewski.
2: Pochmurno, ale spokojnie. Opady deszczu możliwe dopiero po południu, więc wszystko to, co przed południem i w południe, będzie niesamowite.
3: W Seracku o tej porze 15 stopni, podobnie w Otwocku 14, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie maksymalnie dzisiaj 21 stopni, w sobotę maksymalnie 25 i 30 nawet w niedzielę, więc wakacyjny prawdziwie weekend przed nami.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Pora się obudzić. Jeśli ktoś jeszcze taki trochę niedobudzony, my zdecydowanie już dzisiaj obudzeni, dlatego że od samego rana jesteśmy w Serocku, byliśmy na rynku, a teraz zmieniliśmy miejscówkę. Jeszcze chwila niepewności. Gdzie my jesteśmy?
2: To już słychać, ale to można powiedzieć, że będziemy łączyć przynajmniej teraz nowoczesność z historią i tradycją. Nowoczesność za sprawą naszego dzisiejszego muzycznego budzika.
3: Vixen i Zostać tu to nasza muzyczna propozycja na dzisiejszy budzik. A jest to piosenka o tym, co w życiu najważniejsze. Opowieść o odnalezieniu spokoju, bliskości i o miejscu, do którego naprawdę chce się wracać. Czyżby była to piosenka o Serocku?
2: Być może, no bo przecież przypomnijmy, miasto na szlaku możliwości. Ale żeby poznać teraźniejszość i myśleć o przyszłości, to też trzeba znać tę przeszłość. I o tej przeszłości Serocka będziemy rozmawiać już za chwilę. Ale teraz ta nowoczesność, o której wspominaliśmy, czyli Vixen.
3: Ale jednocześnie łączymy historię. Zostać tu, zostać w tym miejscu. Nam jest tu bardzo dobrze, więc miłą chęcią tutaj jesteśmy i nadal tu zostajemy. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
3: Dzień dobry.
5: Pobudka, muzyczny budzik.
6: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy. Co chcesz, to mów.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Bardzo jest nam tutaj przyjemnie, to zdradzamy Państwu, gdzie my teraz już jesteśmy. Izba Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku, a razem z nami pan Mirosław Pakuła. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Kiedy który rok to pierwsze wzmianki o Serocku?
2: No, pierwsza wzmianka to jest rok 1065, więc już grubo ponad 1000 lat. To jest falsyfikat mogileński i tam kilka miejscowości, nawet kilkanaście miejscowości na Mazowszu zostało podanych jako pierwsze, pierwszy raz.
1: Czyli Serock jest starszy od Warszawy?
2: No tak. Tak, i nawet większy rynek ma niż staromiejski w Warszawie.
1: Panie Mirosławie, ja chciałam się zapytać o ten piękny domek, bo musimy opowiedzieć trochę naszym słuchaczom, jak on z zewnątrz wygląda. Drewniany jest, jest piękny, brązowy też, wygląda troszeczkę tak dworkowo. Co to jest za miejsce?
2: To była szkoła i właściwie budynek został zbudowany od początku jako szkoła. Przełom XIX-XX wieku i wpisany do rejestru zabytków. Z zewnątrz wygląda ładnie jak nowy, w środku jeszcze bardziej, bo w sumie wszystko tutaj jest nowe, ale te wszystkie ściany, to jakbyśmy tak odkryli, to wszystko jest początek XX wieku.
3: Klimatyczne miejsce, klimatyczny budynek w sąsiedztwie kościoła i już za chwilę będziemy poznawać historię Serocka, poznawać też to miejsce, w którym jesteśmy. Mirosław Pakuła z Izby Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku będzie naszym gościem już za chwilę.
1: Zostańcie z nami koniecznie, tutaj jest bardzo pięknie, jak słyszycie, my widzimy, jest co zwiedzać też, a ile eksponatów w tej Izbie Pamięci, będę pytać szczegółowo, co tu możemy znaleźć.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: 14 minut po godzinie 8 i teraz mówimy o utrudnieniach i o korkach. Utrudnienia na linii Warszawa-Dęblin. Chodzi o utrudnienia w ruchu pociągów. Niektóre z nich mogą być opóźnione, odwołane. Niektóre mogą też mieć skrócone relacje, więc trzeba uważać. Na linii Warszawa-Łuków podobnie. Tu też mogą wystąpić opóźnienia. A jeżeli chodzi o korki, to w Serocku nigdzie takich korków w tym momencie nie ma, a w Zegrzu Południowym tam też jak na sytuację za mostem, jadąc od strony Serocka, to też jest całkiem spokojnie, więc ten remont w drodze krajowej numer 61 większych utrudnień teraz nie przysparza. W Warszawie można jeździć samochodem spokojnie, bo większych utrudnień i korków teraz nie odnotowujemy. Trochę może korkować się Puławska przed południową obwodnicą Warszawy, ale poza tym jest spokojnie. Można jechać szerokiej drogi.
1: Gość poranka.
2: Przepiękne, urokliwe miasto i przepiękne, urokliwe miejsce, czyli Izba Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku. W tym miejscu jesteśmy, a razem z nami pan Mirosław Pakuła. Dzień dobry, jeszcze raz witam serdecznie. W zasadzie to my u pana dzisiaj gościmy. Panie Mirosławie, to przypomnijmy tę historię Serocka, bo myślę, że wielu mieszkańców stolicy i okolicy może sobie nie zdawać sprawy, że jest to tak stare miasto. Jak daleko sięga historia tego miejsca?
3: Wczesnego średniowiecza. Czasy, kiedy Piastowie wkroczyli na te tereny, powstał gród, później miasto. Historia Serocka jest, można powiedzieć, bardzo burzliwa, bo ta bliskość Warszawy jednak determinowała pewne sprawy i właściwie Serock na przemian był niszczony i odbudowywany, bo cały czas wojny, cały czas powstania. Tragiczny okres dla Serocka to jest na pewno potop szwedzki, a potem II wojna światowa. Ale to miasto ciągle się dźwigało, mieszkańcy ciągle odbudowywali i właściwie istnieje, pięknieje.
2: Czy dzisiaj mieszkańcy pamiętają te różne etapy historyczne, tych bohaterów, którzy także w tym miejscu, przez to miejsce przechodzili, czy też zostawili tutaj swój ślad?
3: Robię, co mogę. Robię, co mogę. Właśnie nasza izba to nie jest tylko ekspozycja, to jest tylko jakiś fragment naszej działalności. Naszym zadaniem jest właśnie odkrywanie i prezentowanie historii Serocka, ale nie tylko, bo całej gminy. Także robimy co możemy, staramy się bardzo.
2: To zapytam w takim razie o te eksponaty, które widzimy. Ja widzę przed sobą świętego Wojciecha i ten święty Wojciech bardzo mnie interesuje. Dlaczego akurat święty Wojciech stał się patronem Serocka? Jak to się stało?
3: Nikt tego nie wie tak naprawdę. No, świętego Wojciecha na pewno w Serocku nie było. Ale święty Wojciech był, pewnie jest, bardzo popularnym świętym i parafie, kościoły są pod wezwaniem świętego Wojciecha i kościół serocki, który mamy tuż obok, był pod wezwaniem świętego Wojciecha. W XVIII wieku zmieniono to wezwanie, nie wiadomo dlaczego, ale święty Wojciech cały czas był gdzieś obecny w Serocku, był na pieczęciach miejskich. No, ale w 2016 roku pomyśleliśmy, żeby sprawę jakoś sformalizować. Poprosiliśmy Stolicę Apostolską, żeby nam oficjalnie napisała, zatwierdziła tego świętego Wojciecha jako patrona miasta i właśnie widzimy tam dekret papieski, w którym papież już oficjalnie potwierdzam.
2: Przyklepane w takim razie także przez Kościół świętego Wojciecha. W takim razie tutaj w taki duchowy sposób na pewno też można spotkać. Kościół jest absolutnie przepiękny. Ja Państwu bardzo polecam, żeby także do kościoła zajrzeć, jak tylko tu będziecie. Ale my spróbujmy przejść oczywiście z naszymi słuchaczami w taki trochę wirtualny, radiowy sposób przez to miejsce, w którym jesteśmy. Proszę nam opowiedzieć, od którego miejsca najlepiej tutaj zacząć swoją podróż, swoje zwiedzanie. Wchodzimy przez drzwi i mi się wydaje, że pewnie na lewo bym się skierowała.
3: Tak. Przez drzwi, na lewo i znowu na lewo. Zaczynamy prezentowanie, na naszej wystawie prezentowanie historii Serocka od wyjaśnienia genezy nazwy miasta, która nazwa ta zmieniała się wielokrotnie. No i później kolejne miejsce to jest najstarsze miejsce w Serocku, czyli Grodzisko Barbarka. Później Gród już nie istnieje, jak wiemy, ale tuż obok opowiadamy historię kościoła, który jest o połowę młodszy, ale stoi. No i właściwie później, jak już jesteśmy w tym pierwszym pomieszczeniu, to warto powiedzieć o tej osi czasu, którą widzimy, bo tam jest właściwie cała historia naszego miasta od tej pierwszej zmianki aż do współczesności. Potem część poświęcona społeczności żydowskiej, która stanowiła przed wojną prawie połowę mieszkańców miasta. Potem o zawodach, jakie uprawiali w przeszłości mieszkańcy Serocka, żyli głównie z rzeki. Potem ludzie zasłużeni dla Serocka, a takich było dużo. A później część poświęcona twierdzy napoleońskiej, ale to już w korytarzyku.
2: To ja zapytam o tych, którzy są zasłużeni dla Serocka. Jakie osoby możemy tutaj poznać? Kogo możemy spotkać i zapoznać się z jego historią?
3: Nie wymienię tutaj burmistrzów, nie wymienię tutaj radnych. Oni byli zasłużeni. Na pewno wiele osób ucisnęło tutaj swoje piętno. Wiele osób znanych się tutaj urodziło. Chyba należałoby zacząć od Jerzego Szaniackiego, który co prawda w Serocku nie mieszkał, tylko w Zegrzynku, ale to jest chyba numer jeden. Znany dramaturg, całe życie swoje spędził w dworku w Zegrzynku. Cóż, jeszcze Apoloniusz Kędzielski, znany malarz, który był też związany z Serockiem. Stefan Chubicki, to już wybitna postać, która w Serocku na koniec życia była lekarzem, ale wcześniej był żołnierzem Legionów Polskich, był szefem Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, ale był też ministrem pracy w kilku rządach II Rzeczpospolitej. Premierzy się zmieniali, a Chubicki zawsze był na stanowisku. A na koniec życia właśnie przyjechał do nas i był lekarzem pierwszego kontaktu, tak byśmy dzisiaj powiedzieli.
2: Tych postaci związanych z Serockiem dużo, dużo więcej na pewno moglibyśmy wymieniać. Ja teraz zerkam na tutaj przepiękną też planszę, która mówi o historii samego budynku Izby Pamięci i tradycji rybackich tym razem, no bo to sąsiedztwo Narwi naznaczyło bardzo mocno Serock. Czy wśród eksponatów znajdziemy też te elementy związane chociażby z tym poławianiem ryb?
3: W jakiejś części tak. Jest na przykład haczyk na ryby z wczesnego średniowiecza, bo to właśnie z tego grodziska. Mamy też, bo Serock to nie tylko rybacy, tak? W dawnych wiekach flisacy też, którzy tutaj od XVII wieku u nas byli. No i z tych eksponatów związanych właśnie z flisakami, no to kotwica. Kotwica właśnie z Berlinki, czyli z łodzi towarowej, jaką pływali flisacy.
2: Tkaniny też Serock?
3: Nie.
2: Nie. Dobrze, znalazłam taką informację, dlatego się o to dopytuję. No tutaj możemy zapytać
3: o źródła. W dawnych wiekach oczywiście też, ale to jakiś tam epizod, nie główne zajęcie.
2: Chciałam się pana też zapytać, bo pan mi zdradził, że nie mieszka pan tutaj na co dzień, ale zakochał się pan w tym mieście. Co jest takiego szczególnego w Serocku? Za co pan bardzo kocha to miasto?
3: Klimat. Znaczy nie mówię tutaj o pogodzie, tak? Tylko o tej atmosferze, jaka tu panuje. Miasto jest kieszonkowe, czyli niewielkie, bardzo klimatyczne. Ludzie się tutaj znają. Ja tutaj jestem taki, powiedzmy, że trochę od niedawna, ale dużo osób mi mówi dzień dobry. To jest bardzo miłe. Ja też mówię, znamy się, codziennie się spotykamy na tych uliczkach. Fajny jest rynek. Rynek jest naprawdę klimatyczny i tam się życie Serocka.
2: Byliśmy tam, potwierdzam.
3: Wiem.
2: Czyli Serock to miasto do odwiedzenia na weekend, czy nawet na trochę dłużej?
3: Zawsze, w każdym momencie. Na dłużej też.
2: Na dłużej też, oczywiście. Panie Mirosławie, w takim razie chciałabym jeszcze zapytać o to, co tutaj widzimy za nami, sąsiedzi Serocka i zdjęcia. Jakby mógł pan nam opowiedzieć trochę o tych zdjęciach, na które możemy tutaj spojrzeć?
3: Właśnie mówiłem wcześniej o Jerzym Szajaskim. No to właśnie jego dworek, w którym się urodził i w którym żył właściwie do końca życia, dworek w Zegrzynku. A tuż obok zdjęcie takiej rodziny Radziwiłłów. Mamy swoją odnogę tutaj. Rodzina ta mieszkała w pałacu w Jadwisinie, który widać na zdjęciu po prawej stronie. Cóż, a na dole ta rycina to jest młyn, który był kiedyś w Zegrzynku, właśnie dokładnie obok tego dworku. Niestety Zegrzynek jest takim miejscem, w które właściwie jak Państwo odwiedzicie, to niewiele tam dzisiaj zobaczycie, bo dworek niestety spłonął i młyn znacznie wcześniej też, ale jest to niewątpliwie urokliwe miejsce, w które warto odwiedzić.
2: My jesteśmy w Izbie Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku. Jeśli Państwo tutaj przyjadą, to na pewno dużo więcej o historii samego Serocka i o tych, którzy tutaj zostawili swój ślad, będą się mogli Państwo dowiedzieć. Przepiękne miejsce, bardzo przyjemnie w środku, na zewnątrz też. No i Pan Mirosław, Państwo słyszą, jak wspaniale opowiada o tym miejscu. My jeszcze Pana nie zostawiamy, ale na ten moment musimy naszym słuchaczom dać chwilę muzycznego oddechu. Pan Mirosław Pakuła, Izba Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jak działa taki rozregulowany kompas?
2: W taki sposób, że nie działa. Moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej.
3: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Rok 1956 i 2026.
5: 70 lat.
4: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
4: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
8: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
9: W Warszawie wciąż istnieje problem tzw. bomb ekologicznych, czyli historycznie zanieczyszczonych terenów, na których powstają nowe osiedla, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola wykazała poważne zaniedbania w identyfikowaniu i ewidencjonowaniu skażonych gruntów oraz brak skutecznego nadzoru ze strony władz miasta. Po ponad 25 latach rozpocznie się modernizacja linii kolejowej nr 12, czyli popularnej Esełki łączącej Skierniewice z Czachówkiem Wschodnim. Inwestycja obejmie przebudowę torów, stacji i przystanków oraz pozwoli na przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego na tej trasie. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie znalazły się uroczystości państwowe, spotkania z powstańcami, koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, a także wystawy, spacery historyczne oraz wydarzenia organizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Modernizacja przedszkola na Ursynowie i rozbudowa szkoły podstawowej na Woli zostaną zrealizowane dzięki wsparciu z programu Mazowsze Pomaga. Na Ursynowie przebudowane zostanie przedszkole nr 79, a na Woli szkoła podstawowa nr 236, która zyska nowe skrzydło oraz dodatkową infrastrukturę sportową i komunikacyjną. W weekend w Łazienkach Królewskich odbędzie się akcja edukacyjna zachęcająca do odpowiedzialnego dokarmiania dzikich zwierząt. Organizatorzy będą bezpłatnie rozdawać specjalną karmę dla kaczek i wiewiórek, przypominając, że pieczywo może szkodzić ptakom i innym zwierzętom. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
10: Przebija się słońce do nas, przebija się bardzo mocno.
8: Choć na razie jeszcze tych chmur naprawdę jest sporo, ale później mają sobie pójść gdzieś i ma być słonecznie. Przyjdą po południu, ale razem z deszczem.
10: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni, w Serocku o tej porze 15, podobnie w Legionowie 14, w Piasecznie, w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim. Weekend cieplejszy, w sobotę maksymalnie 25 i 30 w niedzielę.
6: Poranek z Radiem Warszawa.
5: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Tak lubimy sobie lokalizację trochę zmienić, a że mamy pod ręką przewodnika najlepszego po Serocku, pana Mirosława Pakułę z Izby Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku, no to pan pokazał nam przepiękny punkt widokowy, który znajduje się na tyle kościoła. No właśnie, wyjaśnijmy tę zagwozdkę. Kiedyś parafia świętego Wojciecha, dzisiaj jakie ma wezwanie ten kościół?
2: Parafia pod wezwaniem świętej Anny, kościół...
1: W niebowzięcie.
2: Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
1: No właśnie, to można pomylić. Jak słyszycie Święta Anna, Święty Wojciech i w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, to chodzi o ten sam kościół. Ten kościół niesamowicie wygląda, cały jest ceglany. Dlaczego jest to kościół, który właśnie wygląda w taki bardzo charakterystyczny sposób, trochę jak twierdza?
2: No tak, przypisuje mu się jakieś cechy obronne, chociaż tak naprawdę chyba bardziej te cylindryczne wieże miały takie znaczenie dekoracyjne, taka moda była. Zresztą ta moda podobno na Mazowszu została zapoczątkowana właśnie tutaj w Serocku, w kościele w Serocku. No cóż, kościół w XVI wiek, wyjątkowe szczęście przez wieki, bo właściwie nigdy nie był zniszczony. Był uszkodzony, był naprawiany, ale to się rzadko zdarza, że właściwie został w tej postaci, w jakiej był w tym późnym średniowieczu. Więc naprawdę niesamowity kościół. No i przede wszystkim ładny i w środku, i z zewnątrz.
1: A w środku co możemy zobaczyć?
2: Wystrój kościoła nie pochodzi ze średniowiecza, wiadomo, że nie dotrwałoby to. To jest XVIII wiek. Te podstawowe elementy, czyli ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, szczelnica, to jest XVIII wiek.
3: To, o czym pan mówił, jaką rolę pełnił ten kościół, to też ta lokalizacja dziś nam to wszystko tłumaczy. Kościół na takim wzniesieniu, a dziś dzięki temu możemy podziwiać piękny widok na wodę. No to, co my teraz widzimy i chcemy państwu opowiedzieć, naprawdę jest niesamowite.
2: No tak, połączenie Bogu z Narwią. Ale to połączenie jest w tym miejscu dopiero od roku 1963, kiedy zbudowano Jezioro Cegrzyńskie, bo kiedyś Bóg uchodził do Narwi trochę w innym miejscu i dzisiaj, z tego co wiem, to państwo tam będziecie, bo to akurat naprzeciwko dzisiejszej plaży i mola.
3: Ja już się nie mogę doczekać. A czy ten widok i taki klimat, spokój jest tak codziennie, czy tylko dlatego, że jest 8:40?
2: Pewnie dlatego, że jest 8:40, pewnie dlatego, że jeszcze się weekend nie zaczął. No zdecydowanie w weekendy, w soboty, niedzielę tutaj sporo żaglówek, motorówek.
3: Dzieje się.
1: A to miejsce, w którym my teraz jesteśmy, czy to jest najlepsze miejsce, jeśli chodzi o widok, jeśli chodzi o jakieś zdjęcia?
2: Najlepsze.
3: No to dobrze się ustawiliśmy tutaj, dzięki panu, bo to pan nam polecił to miejsce.
2: To jest chyba takie najlepsze miejsce, zresztą bardzo popularne wśród turystów, bo wszystkie fotografie to są właśnie tutaj.
3: To wszystko na tyłach serockiego kościoła. A my co? Dalej będziemy odkrywać Serocki już za chwilę.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: sobie spacerujemy teraz po Serocku. Wróciliśmy
1: pięknie
0: w okolice rynku.
1: Zobacz, no tutaj i... nawet miejsca parkingowe
0: tak,
1: są jeszcze wolne.
0: I chcemy powiedzieć o korkach, tylko że
1: nie ma,
0: nie ma korków. Co więcej, ja nawet nie widzę żadnego samochodu, który by jechał teraz po ulicy, więc jeżeli ktoś chce przyjechać do Serocka, to droga wolna, żadnych utrudnień nie ma. W Warszawie także jest dość spokojnie, nawet w tych miejscach, gdzie zazwyczaj te korki są.
1: No nie ma, nie ma o czym mówić.
0: S8 Most Grota, proszę bardzo. Dzisiaj wyjątkowo bez żadnego korka.
1: Dojazd do Serocka, proszę bardzo, prawie bez korka.
0: Także zapraszamy.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: My już mamy w nogach kilkaset metrów co najmniej i to było na szczęście zejście, a nie podejście. Wciąż razem z nami pan Mirosław Pakuła z Izby Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Ale podejście też nas czeka, ale to będziemy się tym przed dziesiątą dopiero przejmować. No właśnie, gdzie pan nas zabrał teraz?
2: No, przeszliśmy od kościoła przez rynek, ulicą Brukową, na której bruku nie widać, ale pierwotnie był i podejrzewam, że jest tam dalej pod asfaltem i zeszliśmy na plażę. I to miejsce na plażę Imolo, to miejsce zawsze było takim miejscem, do którego przypływały statki, łodzie rybackie, takie centralne miejsce parkingowe, powiedzmy, dla sprzętu pływającego i dawniej, no i dzisiaj też.
3: No już widzimy też statek, którym nasi słuchacze będą płynąć.
1: I już chyba nasi goście nawet wsiadają jako pierwsi na ten
3: właśnie
1: statek. Trochę zazdroszczę już w tym momencie. Jakie są najpopularniejsze rodzaje tych wodnych różnych urządzeń, stateczków, z których tutaj się korzysta?
2: No cóż, z Warszawy coś do nas nawet przypływa. Statek, który chyba Zephyr się nazywa,
3: tak,
2: i płynie on kanałem żarańskim, ale są też katamarany, które pływają tutaj po Bugu, po Narwi. Oprócz tego inny sprzęt pływający już taki dla indywidualnych korzystających.
1: Kajaczki też?
2: Kajaczki też.
3: Ale to molo, które tutaj się znajduje i naprawdę niezbyt dużo ludzi dziś, teraz, to jest też moment, żeby powiedzieć, że ci, którzy chcą znaleźć ciszę w Serocku, mogą ją znaleźć i zrobić sobie piękne zdjęcia, na przykład na molo, bez nikogo w tle tak naprawdę.
2: Mogą nawet Warszawę sfotografować, bo z mola widać.
3: A w tym kierunku?
2: No tam na południe, tak. Z mola widać większe budynki w Warszawie.
3: No proszę bardzo, więc zapraszamy do Serocka i bardzo dziękujemy za to oprowadzenie po Serocku, opowiedzenie o jego historii. Mirosław Pakuła z Izby Pamięci i Tradycji Lokalnych w Serocku razem z nami w tej godzinie nam towarzyszył. Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: krokiem lambady wchodzimy na pokład naszego dzisiejszego statku. Razem z nami pan Zbigniew Szumera, dyrektor zarządzający i kapitan żeglugi śródlądowej. Nasz kapitan dzisiaj.
1: Witam serdecznie radiosłuchaczy i przede wszystkim państwa, wszystkich, którzy kiedykolwiek będą chcieli przypłynąć albo przyjechać do Sorocka.
2: Gdzie płyniemy?
1: Płyniemy teraz do Jadwisina, wsiadamy na statek, przepłyniemy do jednego z najpiękniejszych portów.

0: 10 dni.
1: 3 grupy.
2: 320 km i możliwość zmiany życia.
3: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
0: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
1: Chodź z nami.
3: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
5: Ale masz słodkie skarpetki.
6: A, no w Garfielda.
5: Słodziutkie.
6: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
5: Mają swoje radio.
6: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
5: Ale my mamy słuchaczy.
6: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
5: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
6: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
5: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
4: Po reklamie.
7: Jest godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Część członków PiSu nie złożyła deklaracji. W południe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Jest ostateczna zgoda na 21 pakiet sankcji na Rosję. Startuje kolejny sezon piłkarskiej ekstraklasy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. O północy minął termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji o przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
9: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcjonowaniem PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości, dlatego też nie chcą odchodzić z partii, ale nie chcą też rezygnować ze stowarzyszenia, tłumaczył poseł Robert Gontarz.
10: Zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
9: Tymczasem wiceprezes PiS Patryk Jaki uważa, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest nieuzasadniona i apeluje.
11: Chodzi o ambicje, więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
9: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia.
8: Relację przygotował Witold Banach.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła 21 pakiet sankcji wobec Rosji. Jego najważniejszym elementem jest utrzymanie przez rok limitu cenowego na rosyjską ropę na poziomie $44 za baryłkę, co ma ograniczyć dochody Kremla z eksportu surowców. Sankcje obejmują także ponad 600 statków tzw. floty cieni, kolejne rosyjskie banki odłączone od systemu SWIFT oraz nowe ograniczenia dla handlu metalami, technologiami wykorzystywanymi w produkcji dronów i rynku kryptowalut. Ostateczna wersja pakietu została jednak złagodzona. Między innymi po naciskach Grecji zrezygnowano z części planowanych ograniczeń dotyczących tranzytu rosyjskiego gazu LNG, a niektóre propozycje komisji, takie jak zakaz importu rosyjskiego dorsza czy wpisanie patriarchy Cyryla na listę sankcyjną, nie znalazły się w przyjętych przepisach.
12: To się dzieje lokalnie.
8: Jeszcze we wrześniu mieszkańcy mają poznać ostateczny przebieg planowanej linii kolejowej z Przasnysza do Warszawy, która przejedzie przez gminę Serock. Burmistrz Artur Borkowski powiedział w poranku z Radiem Warszawa, że obecnie analizowanych jest ponad 800 uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Trwają też prace planistyczne.
13: Te prace mimo wakacji bardzo intensywnie trwają. Jesteśmy na takim naprawdę newralgicznym etapie, gdzie kształtujemy ostateczny przebieg tejże linii kolejowej. Wiem, że wielu mieszkańców, też osób zainteresowanych z całego przebiegu tej linii czeka na te informacje, a więc może troszkę takiej nieformalnej wiedzy. No wygląda na to, że we wrześniu powinniśmy mieć już ten przebieg wskazany.
8: Burmistrz liczy też, że powstanie linii zapewni dalszy rozwój.
13: Kolej jest wyzwaniem, ale ogromną szansą. Staramy się sprawić, żeby północne Mazowsze, łącznie z Serockiem, żyło właściwym rytmem życia, żeby ludzie, którzy kochają swoje miejscowości, mogli w nich zostawać, z nich wyruszać ku lepszym miejscom pracy, nauki, ale tam się zakorzenić i funkcjonować.
8: Władze liczą, że na terenie gminy powstanie kilka przystanków kolejowych, w tym co najmniej jeden w Serocku. Inwestycja ma poprawić dostępność komunikacyjną północnego Mazowsza.
12: Sport na Mazowszu.
8: Startuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa zainauguruje rozgrywki spotkaniem z Pogonią Szczecin. Mimo, że poprzednie rozgrywki były dla stołecznej ekipy nieudane,

0: to kibice mają podstawy do optymizmu, mówi Radiu Warszawa szef sportów Polska Press Adam Godlewski.
1: Jest nadzieja. Nadzieja związana z osobą trenera Marka Papszuna, który w bardzo krótkim okresie naprawdę poskładał wszystkie klocki. Wiosną to wyglądało już zupełnie inaczej. Oczywiście gra jeszcze nie była błyskotliwa i pewnie takie też nie za bardzo możemy się po tym szkoleniowcu spodziewać, natomiast była skuteczna, a o to w tej dyscyplinie przede wszystkim chodzi.
0: Do drużyny tego lata dołączyli m.in. Iwan Byrkicz z Motoru Lublin, Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa i Zoran Arsenicz z Rakowa Częstochowa. Głównymi rywalami wojskowych w walce o europejskie puchary będą Lech Poznań, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze, Jagiellonia, Białystok. Wysoko notowany jest też Widzew Łódź.
2: I wypłynęliśmy, a gdy wypłynęliśmy, to coraz więcej słońca się pojawiło.
3: A prognozę pogody przedstawi 11-letnia Łucja.
4: Dobrze, dzisiaj jest częściowe zachmurzenie, słońce, 16 stopni i wieje lekki wiatr.
3: A maksymalnie dzisiaj 21 stopni. Bardzo Ci, Łucja, dziękuję. No pełna profeska.
2: A deszcz to dopiero po południu, nie przejmujmy się nim teraz.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
7: Dzień dobry!
3: Słyszeliście? To właśnie oni. Ci, którzy zwyciężyli w naszym konkursie. Dwie rodziny, przepiękne rodziny. Pani Marta z panem Piotrem i siedmiorgiem dzieci. Pani Kasia z panem Michałem i siedmioro dzieci. I pani Marta z panem Piotrem i trójka dzieci razem z nami. Jest tutaj bardzo przyjemnie, trochę się zakręciłam, bo dużo nas tutaj jest.
2: No właśnie, bo i tak gremialnie płyniemy sobie do portu w Jadwisinie i słońce coraz mocniej grzeje, więc nasze wszystkie obawy, że może padać, to absolutnie się nie sprawdziły. Piękne słońce, piękny rejs i zresztą słychać, że już ten statek płynie.
3: Mogą państwo słyszeć te silniki, nam jest tutaj bardzo przyjemnie, no i będziemy też rozmawiać i o tym, jak zachować bezpieczeństwo nad wodą, i o tym, jak spędzić dobrze czas nad wodą też, i o tym, jak to jest prowadzić taki statek.
2: No właśnie, bo pan kapitan za sterami w tej chwili stoi. Czy to trudne, czy nie? A może nam się trochę uda poprowadzić z 2 metry?
3: Wiesz co, ja to mam ochotę wyskoczyć stąd i trochę popływać.
2: Nie, ja nie umiem pływać, więc nie będę cię ratował. Zostań tutaj. Weronika Ostrowska.
3: Jarek Wydra.
2: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Czy mogę powiedzieć, że czuję się prawie jak w Wenecji? Naprawdę, nie żartuję. To jest przepięknie. I na statku jest bardzo przyjemnie.
2: Tak jest. A tutaj...
3: Witam, dzień dobry.
2: Tak, najważniejszym człowiekiem na tym statku jest Zbigniew Szumera, kapitan żeglugi śródlądowej. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry jeszcze raz.
2: Pan tak często tę trasę tutaj pokonuje, ten statek cały czas w eksploatacji?
3: To znaczy w ogóle rejsy takie naprawdę, takie dla pasażerów mamy od 15 lat. 15 lat temu sprowadziliśmy ten statek z Mazur i ciekawostką o statku, którą warto powiedzieć, bo to jest ostatni statek zbudowany w warszawskiej Stoczni Rzecznej, która już nie istnieje od 1968 roku, a takich statków jeszcze zostało 9. I Albatros jest jednym z tych ostatnich statków.
2: To ile on ma lat?
3: On pali 5 litrów.
2: Ile lat ma?
3: A on 64 roku, czyli ma 62 lata.
2: Ojej!
1: Mężczyzna, czyli konkret, to ile pali?
3: A pali 5 litrów na godzinę, jeżeli chodzi o ropę, ale między nami mówiąc, to kosztem nie spali po na statku, tylko marynarze, których jest jak na lekarstwo, ale nam przez te 15 lat udało się wyszkolić 5 kapitanów, 6 bosmanów jest z marynarzami, jak nikt z armatorów nie mamy problemu.
1: Proszę opisać naszym słuchaczom nieco ten statek, jak on wygląda, ile osób tu się może zmieścić, tak żeby mogli sobie trochę wyobrazić, jak duży jest ten statek.
3: Statek Albatros jest typowym statkiem rzecznym, zabiera na pokład 35 pasażerów. Mamy kabinę, która jest idealna do kameralnych spotkań dla 12-15 osób, w zależności jak duże są te osoby. I na pokładzie słonecznym, bo jest taki pokład słoneczny, mamy 24 miejsca, także więcej niż te 35, ale wygodnie, żeby zrobić imprezkę na statku, to jest 20-25 osób, dlatego statek jest ulubionym miejscem na rejsy panieńskie i kawalerskie, spotkania seniorów, sentymentalne i przede wszystkim dla tych, którzy kochają wodę, kochają takie piękne miejsca jak Jezioro Zygrzyńskie, czyli Perełkę Mazowiecką, jeżeli chodzi o sporty wodne, rekreacje nad wodą.
2: No tak, to najbliżej chyba Warszawy, gdzie tak dużo aktywności właśnie sportowych można prowadzić, ale czy te aktywności sportowe nie przeszkadzają w takim spokojnym rejsie, jak teraz sobie płyniemy i podziwiamy okolice?
3: Znaczy dzisiaj mamy szczęście, jeżeli chodzi o spokój, nie ma motorówek, nie ma skuterów wodnych, które robią dużo hałasu. Ale mówmy sobie szczerze, rekreacja na wodzie to nie tylko żagle, nie tylko kajaki, nie tylko rowery wodne, ale również sporty motorowodne. Także tutaj nad Jeziorem Zegrzyńskim nie jest to problem duży, ale jest. Czego brakuje nad Jeziorem Zegrzyńskim, na pewno kolega z Wopczle opowie, to jest kultury zachowania się na wodzie. Niestety te ostatnie lata nie pomogły ten rozwój cywilizacyjny, motorówki, skutery wodne. To jest coś, gdzie ludzie, którzy mają pieniądze, kupują piękne, ale brak jest tego zachowania na wodę. Dlatego ja zachęcam do przyjeżdżania, żeby ktoś, kto ma małe dzieci, tak jak tutaj, przyjechać nad Jezioro Zygrzyńskie, zapisać się do szkółki żeglarskiej i wtedy to jest ten pierwszy moment tej przygody z wodą, z sportem wodnym. Bardzo, bardzo polecam.
1: Jeżeli chodzi o kulturę zachowania na statku, w takim razie, jakie są takie zasady, które powinniśmy zachować jako pasażerowie statku?
3: To jest tak jak wszędzie, żeby się nie wychylać, prawda? Ale jeżeli chodzi o statek, statek jest bezpieczny. My jako marynarze gwarantujemy bezpieczeństwo, mimo że są i kamizelki, i pontony, i koła ratunkowe. Przez 15 lat, jak pływamy tutaj nad Jeziorem Zegrzyńskim, nigdy nie było sytuacji takiej, że było jakieś zagrożenie dla pasażerów, a statek jest idealny właśnie na takie krótkie rejsy, 2 godziny, no 3 godziny max, ze względu na to, że dzieci tak długo nie wytrzymują. I taka ciekawostka, jak zaczęliśmy pływać w Serocku, mieliśmy rejsy 1,5-godzinne. Niestety dzieci tyle czasu nie mogły wytrzymać, bo mówmy sobie szczerze, na takim małym statku to jedyna atrakcja to są schody, toaleta, no i z powrotem to pokład słoneczny, gdzie jest fajnie, ale to jest na 45 minut na godzinę rejsu, tak jak dzisiaj
4: płynie.
2: Czyli idealnie, bo mnóstwo dzieci tutaj jest i bardzo dobrze się bawią, robią zdjęcia, podziwiają sobie krajobrazy, a naprawdę jest co podziwiać. Jest pięknie. Na razie panu dziękujemy, ale jeszcze powrócimy. Kapitan żeglugi śródlądowej Zbigniew Szumera, dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: No to teraz powiemy o korkach, których na szczęście mało. Pomoże nam w tym nasz słuchacz, jednocześnie uczestnik naszego dzisiejszego rejsu, pan Piotr Jaskulski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się dojeżdżało tutaj?
1: Wyjechaliśmy zgodnie z planem i dotarliśmy bez większych trudności. Korków było naprawdę niewiele, właściwie wcale podczas dojazdu w tą stronę, także jesteśmy usatysfakcjonowani, polecamy wcześniej wyjechać.
0: Z Ożarowa Mazowieckiego państwo?
1: Tak jest, zgadza się, z Ożarowa Mazowieckiego.
2: Czyli wszystkie drogi prowadzą do Serocka, nie do Mrągowa.
1: Zgadza się.
0: Dzisiaj zdecydowanie do Serocka, a jak się panu podoba rejs statkiem?
1: No wspaniale, planowaliśmy bardzo dawno temu i nareszcie spełniliśmy nasze marzenie i plany.
0: No to my się cieszymy, że możemy uczestniczyć w realizacji tych marzeń, a my bardziej o tym, że przyjemnie na wodzie. O, teraz zaczęło trochę bujać, czuję
2: się. Tak, czuję, ale ja nie mam choroby morskiej, więc dla mnie to okej.
0: Okay. U nas nie ma, słuchajcie, na wodzie korków w tym momencie i korków większych w samej Warszawie też nie ma, więc można bez problemu przez Warszawę samochodem jechać. Jakby ktoś chciał do Serocka, też bez problemu dojedziecie.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: A razem z nami teraz kolejny gość, prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Rodziewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czy gdy pan myśli tutaj o tych pięknych okolicach, to pan się upaja tym pięknym widokiem, czy od razu to zawodostwo wchodzi? A ten tutaj niebezpiecznie się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. My tu wszyscy bezpiecznie. Na wodzie też nie widzę większej aktywności, ale czy to jest taki pana pierwszy punkt, który pan dostrzega? Bezpieczeństwo zachowania tych, którzy są nad wodą.
4: Z natury się upajam, bo taki mam charakter. Ale zawodowo jednak patrzę, kto płynie, jak płynie, w czym płynie, na czym płynie i czy płynie bezpiecznie.
2: A czy często takie niebezpieczne zachowania pan obserwuje, czy raczej mamy do czynienia z wyedukowanym społeczeństwem, które wie, jak nad wodą się zachowywać?
4: Niestety często, natomiast ja widzę postęp w tej edukacji i to, że wiele podmiotów obronionych do ratownictwa, wiele inicjatyw takich społecznych zmierza do tego, żeby edukować młodzież, żeby edukować tych najmłodszych. Niektórzy mówią, że te moje pokolenie to już takie stracone do edukacji, no ale jednak nie, to tylko kwestia doboru metod pedagogicznych, żeby zmotywować do jakiejś aktywności, zmotywować do tego, żeby się uczyć i zmotywować do tego, żeby przestrzegać jakieś zasady.
0: Jakie są te najczęstsze zagrożenia, czy też błędy popełniane? Zacznijmy od plaży, bo na plaży najczęściej się wybieramy. No i wtedy korzystamy z kąpieli. Jakie pan najczęściej te niebezpieczne zachowania obserwuje wśród tych, którzy przychodzą na plażę i potem wchodzą do wody?
4: Najczęstsza to jest brawura. To jest najgorsze, co może nas spotkać, ale niestety ta brawura jest poprzedzona najpierw alkoholem. Bo z natury jednak widzimy przychylność ludzi do ratowników, natomiast już po tym alkoholu już wtedy jest agresja w stosunku do ratowników, jest chęć popisania się przed kolegami, koleżankami, jest nadmierne zaufanie swoim umiejętnościom i swojej sprawności fizycznej. I to jest chyba podstawowe taki na kąpieliskach. No jeszcze jeżeli mówimy o osobach dorosłych z dziećmi, to takim podstawowym błędem to jest to, że jak ludzie z dziećmi wchodzą na kąpielisko, to myślą, że już od tej chwili ratownik będzie się opiekował ich dzieckiem, czyli już nie zwracają uwagi na dziecko i tak myślą sobie, że to no, już jest dziecko bezpieczne, więc ratownik się opiekuje, więc ja mogę sobie odpocząć.
2: A to nie do końca tak. Czy trudno państwu jest prowadzić swoją działalność jako wodnemu ochotniczemu pogotowiu ratunkowemu?
4: My swoją działalność prowadzimy nie tylko latem. My pracujemy 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, więc dla nas sezon jest podwyższonym stanem gotowości. Natomiast my wykonujemy swoje ratownictwo przez cały rok. My w ogóle walczymy ze stereotypem ratownika, który siedzi na plaży w ciemnych okularach i pracuje tylko i wyłącznie w słoneczne dni.
2: Za dużo słonecznego patrolu był oglądany, jeżeli
4: za dużo
2: tak
4: było słonecznego patrolu i za dużo takich naleciałości historycznych w naszym ratownictwie wodnym zostało.
0: To ja jeszcze teraz pana zapytam o to bezpieczeństwo już na wodzie. Na ścieżkach rowerowych, na drogach rowerowych możemy zaobserwować takie hulajnogi, które z ogromną prędkością jeżdżą i zagrażają rowerzystom i innym prawidłowym uczestnikom ruchu drogowego. Jak to wygląda na wodzie? Czy też mierzą się państwo z tymi różnymi sprzętami, z których ludzie korzystają w nieprawidłowy sposób?
4: Och, z racji mojego wieku to ja mogę powiedzieć, że ja przeżyłem cały rozwój sprzętu, który mógłby pływać. No kiedyś, ja zawsze podaję taki przykład windsurfingu, gdzie windsurfing był kiedyś uznany za sport ekstremalny. Nawet jak się chciałem ubezpieczyć i mówiłem w ubezpieczeniu, że pływam na windsurfingu, to już była wyższa składka, bo ekstremalny. A teraz no, nie wyobrażam sobie, że jeszcze może człowiek coś wymyślić, co może jeszcze pływać więcej niż to, co teraz pływa. A jednak co rok mnie coś zaskakuje i te nowości są takie troszeczkę dziwne. Ludzie nie wiedzą, jak się zachować. No i ten postęp motoryzacji, czyli więcej koni mechanicznych, większej mocy maszyny, więc szybsze te maszyny są i one są chyba niebezpieczne w takim ruchu żeglugowym.
0: Deski SUP?
4: No deski SUP są okej. Ale trzeba pamiętać o asekuracji, o laszu, żeby się wpiąć jednak tą nogę w linkę asekuracyjną, że ta deska nam nie odpłynęła po wywrotce. Kapok, to już jak mantrę powtarzamy zawsze, że kapok to wszędzie i... Ale deska SUP jest super.
2: Ja raczej jestem wierny tych zdobyczom techniki z lat 60., które sobie dostojnie płyną i właśnie na pokładzie takiego statku jesteśmy. Bardzo panu dziękujemy. Robert Rodziewicz, prezes Legionowskiego WOPR, był razem z nami.
4: Dziękuję bardzo.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: widoki na Narwi i Jeziorze Zegrzyńskim, a na zegarze jest już godzina 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. 50 lat temu polskie władze komunistyczne w ramach walki z Kościołem skierowały kilkudziesięciu kleryków do specjalnej jednostki wojskowej, licząc, że ci porzucą wiarę. 14 z nich jako księża pojawiło się w czwartek na porannej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II.
2: Przybyli do Rzymu, by podziękować za dar powołania i kapłaństwa. Ze świętym Janem Pawłem II łączy ich w sposób szczególny to, że zakończyli służbę wojskową, gdy został wybrany papieżem. W rozmowie z Vatican News przypomnieli, że 50 lat temu komunistyczne władze powołały do specjalnej jednostki w Bartoszycach 64 kleryków, by złamać ich wiarę. Plan zakończył się klęską. 46 z nich pozostało wiernych powołaniu i zostało wyświęconych na kapłanów. Do dziś utrzymują ze sobą bliskie kontakty. Piotr Kowalczuk.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Wracamy do kraju. Trwa wakacyjna ewangelizacja Bieszczadów. Od poniedziałku w Rzepedzi trwały rekolekcje dla ewangelizatorów.
4: Prowadzili dla nas te rekolekcje misjonarze z takiej wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, którzy przygotowali dla nas bardzo dobry czas, żeby też wejść w siebie, żeby się spotkać z Panem Jezusem, żeby się przygotować tak intelektualnie, duchowo do tego, co nas czeka w weekend.
1: Mówi ksiądz Mateusz Rutkowski, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Jakuba Apostoła w Archidiecezji Przemyskiej. Dziś ewangelizatorzy uczestniczyli w mszy świętej Posłania, której przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek.
4: To jest jakby takie podsumowanie i właśnie już posłanie, bo od piątku będziemy już dojeżdżać nad Jezioro Solińskie, czy do Polańczyka, czy na Solinę, żeby tam już bardziej dla ludzi, bardziej na zewnątrz działać w ramach ewangelizacji.
1: Piątek, sobotę i niedzielę uczestnicy wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów odwiedzą Polańczyk, Solinę, aby tam głosić dobrą nowinę. W programie m.in. Piątkowa Droga Krzyżowa, sobotnia ewangelizacja na Zaporze w Solinie i niedzielna Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nocna pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka po raz 18. W sobotę wieczorem z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej wyruszą pątnicy, którzy w ciszy i modlitwie przejdą nocną trasę, by rano dotrzeć do miejsca związanego ze Świętą Faustyną. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem „Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz”. To słowa z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, a jej celem jest pogłębienie wiary, refleksja nad własnym życiem i zawierzenie Bogu. Potrzebujemy Boga i Jego opieki, nawet jeśli niektórzy z nas o tym zapominają, wskazuje jeden z przewodników pielgrzymki, ksiądz Tadeusz Siewko.
5: Myślę, że współczesny świat zapomina dzisiaj o grzechu i dopóki człowiek żyje tak, jakby Pana Boga nie było, to tego miłosierdzia nie potrzebuje. Ale w momencie, kiedy człowiek się nawraca, nagle odkrywa, że Bóg jest nieskończenie święty, nieskończenie czysty, a człowiek w porównaniu do Boga jest nieskończenie grzeszny. I w tym momencie przychodzi z pomocą Boże miłosierdzie.
1: Uczestnicy rozpoczną drogę mszę świętą o 20 w Warszawie, zakończą w niedzielę o 15 przy domu świętej Faustyny w Ostrówku. Organizatorzy podkreślają, że nocna wędrówka ma symboliczny wymiar, jest przejściem od ciemności do światła oraz okazją do modlitwy, rachunku sumienia i skorzystania z sakramentu pokuty. Do pielgrzymki można dołączyć także w niedzielę rano w Wołominie, skąd o godzinie 8 wyruszy etap dzienny. I na koniec Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który znalazł się w gronie najwyżej ocenianych uczelni w Polsce, w najnowszej ewaluacji resortu nauki i szkolnictwa wyższego. O szczegółach Artur Chmielewski.
6: Spośród 16 ocenianych dyscyplin aż 12 otrzymało najwyższe kategorie A+ lub A, a 5 z nich nauki biblijne, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, nauki socjologiczne i prawo kanoniczne uzyskało prestiżową ocenę A+, przyznawaną jednostkom prowadzącym badania na światowym poziomie. Rektor KUL, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski podkreślił, że wynik wzmacnia pozycję uczelni, zwiększa jej możliwości pozyskiwania grantów, rozwoju szkół doktorskich i współpracy międzynarodowej. Jak podaje Vatican News, według uczelni KUL osiągnął także najlepszy w Polsce wynik pod względem kategorii A+ i A wśród klasycznych uniwersytetów spełniających kryteria uczelni badawczej. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
7: Znalazłam ekspertki do prognozy pogody na naszym statku Albatros. Zosia i Zuzia razem z nami. Zosiu, jaka temperatura teraz?
8: Jest 17 na
7: stopni.
8: 17 stopni i świeci słońce.
7: A jaka maksymalna dzisiaj temperatura?
8: Maksymalna temperatura na dzisiaj to jest 21 stopni, a po południu będzie deszcz.
7: Perfekcyjnie.
0: Perfekcyjnie. My jesteśmy już w okolicach Arciechowa.
9: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Trwa rejs statkiem Albatros. Nasi pasażerowie, jeszcze widzę, że zainteresowani. Czyli pana sugestie, że 45 minut to będzie idealnie. Myślę, że idealnie trafione. A ja chciałam zapytać pana Zbigniewa Szumerę, kapitana, o specyfikę żeglugi właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zbieg Narwi, Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego. Jak to wygląda?
2: Tak, to jest właśnie to miejsce takie magiczne. My jak chodziliśmy do szkoły, to mówili, czy to jest Bug o Narew. I co wpływa do czego? Czy Bug do Narwi, czy Narew do Bugu? No, oczywiście Bug wpływa do Narwi. Bug jest rzeką szybką, a Narew leniwą. I to jest jakaś specyfika? Akurat w Serocku, w tym miejscu, do którego zaraz dopłyniemy, pływają statki pasażerskie, jedyne statki na Jeziorze Zegrzyńskim, które pływają regularnie. Ten statek Albatros, którym płyniemy w każdą sobotę i niedzielę, pływa na takie spacerowe rejsy oraz są takie małe statki, które służą do przewozu rowerzystów. I to jest atrakcja na Jeziora Zegrzyńskiego, to jest rowerowa pętla, która jest rowerową pętlą, dzięki temu, że tymi statkami można pokonać Bug. Bo jeżeli się nie przepłynie Bugu, to następny most jest w Wyszkowie, czyli 35 km dalej. A to jest 70 km dłuższa trasa. Nie dla każdego rowerzysty.
3: A ja jestem jeszcze tak zainteresowany, jak ta żegluga ogólnie wygląda. Bo tak, mamy Bug, mamy Narew, mamy Jezioro Zegrzyńskie. Czy tak jak w przypadku samolotów jest jakiś taki kapitan główny, który tym wszystkim dowodzi, żeby się nikt nie zderzył? Czy każdy jak na drodze musi na siebie uważać?
2: Jeżeli chodzi o szlak wodny, czyli ten, po którym płyniemy, to jest oznaczony, którym pływamy, tu jest głęboko, tu jest pięknie. Jezioro Zegrzyńskie jest generalnie płytkie, ale tutaj w tym miejscu na Narwi mamy 4,5-5 metrów, co jest dla nas ważne, bo statek ma 90 cm zanurzenia, także po płytkim, jak spojrzymy w prawo, tam już jest 30-40 cm i tam kajakiem można popłynąć. Co jest ważne, jest to droga wodna, czyli droga taka sama publiczna, jak szosa. I są pewne zasady, jak zachować się na wodzie, to koledzy z Wopru wiedzą najlepiej.
3: No właśnie, to jak zachowywać się na wodzie, to jest pytanie do Roberta Rodziewicza, prezesa Legionowskiego Wopr.
4: No przede wszystkim bezpiecznie i rozważnie. I to, co tutaj pan kapitan mówił, że szlak żeglowny jest drogą publiczną i trzeba respektować przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych. Ja przypomnę, że na wodzie również obowiązuje zasada prawej strony, prawej ręki. No i tak w skrócie mówiąc, dla tych, którzy nie wiedzą o żegludze zbyt wiele, no to ten, który jest z prawej strony, ma pierwszeństwo. Ale to w takim bardzo dużym skrócie.
1: Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. W dużym skrócie oczywiście, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, jak tu się poprawnie zachować.
4: Rozwaga, środki asekuracyjne i olbrzymia zasada ograniczonego zaufania.
1: Czyli podobnie jak na drogach też.
4: Nawet więcej.
1: Więcej potrzeba rozwagi, ale też trzeba mieć oczy szeroko otwarte na to, jak tutaj jest pięknie. Panie kapitanie, czy te widoki mogą się znudzić?
2: Na pewno nie, a szczególnie Narew, Bug, Jezioro Zegrzyńskie, magiczna kraina Jeziora Zegrzyńskiego, która nie tylko dla sporty wodne, nie tylko latem, nie tylko wczesną wiosną i jesienią, ale również w zimie. Jeżeli mamy szczęście, że przyjdzie zima i lód zamarznie, to wtedy bojery, zabawy na lodzie, piękna rzecz. No ale niestety nas aura nie rozpieszcza i zimę mieliśmy w tym roku pierwszy raz od 8 lat.
3: Na bojery mieliśmy pogodę.
2: Na bojery. Nikt nie było bojery ze względu na to, że nikt nie wierzył w to, że aż tak długo ta zima będzie. Co prawda, jak kolega z Wopru na pewno pamięta, pojawił się specjalista, który chciał samochodem pokonać jezioro. i zdemolował trochę molo właśnie w Bobrze, w Zagórzu Połowie.
3: No to tego, takiej rozrywki oczywiście nie polecam.
1: Nie. Takich rzeczy nie robimy, ale na pewno warto tu przyjechać. Warto zapytać też, zadać pytania tym, z którymi dzisiaj mamy okazję rozmawiać i bardzo dziękujemy za te rozmowy na pokładzie statku Albatros. Nasz rejs wciąż trwa, zbliżamy się powoli do Serocka. Razem z nami pan Zbigniew Szumera, kapitan żeglugi śródlądowej. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
3: I Robert Rodziewicz, prezes Legionowskiego WOPR-u. Dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Jak to w piątek spokojnie na drogach, nie ma większych utrudnień w Warszawie, w okolicach Warszawy także nie i dziś, jeżeli ktoś się obawia tych newralgicznych punktów, o których mówimy codziennie, to nie ma się czego obawiać. To w piątki tak zazwyczaj bywa.
1: Ewentualnie dostrzegam, że trasa S8, standardowe miejsce przed mostem Grota Roweckiego, jeżeli jedziecie na Łódź, tutaj kierowcy zaczęli zgłaszać, że doszło do być może kolizji. Będziemy monitorować tę sytuację i odrobinę korka się tworzy.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Radio Warszawa na lato.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Bywały w niektórych programach gorące krzesła, to u nas jest gorąca ławeczka na pokładzie statku Albatros i razem z nami tatusiowie tych rodzin, które dzisiaj wybrały się z nami statkiem w rejs z Serocka do Serocka. Wracamy już powoli. Pan Piotr, tata trójki. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry, witam.
3: I pan Michał z Wawra. Witamy serdecznie. No jak się podoba, bo już jesteśmy tak na trasie powrotnej do Serocka. Za chwilę zabijemy do portu.
4: Super, podoba się. Dzieci zachwycone. Trzeba tylko pilnować, żeby za burtę nie wypadły.
3: Wyglądają, ale jest bezpiecznie.
1: A pan ma siódemkę do pilnowania.
4: Tak, no i tak. W samochodzie łatwiej, bo się pasy zapina nie uciekają, a tu na wodzie to trzeba węzły morskie przećwiczyć, przywiązać wszystkich i później tylko nadzorować, czy się słupły nie rozwiązały i jest spokojnie.
3: Ale jest radość, słychać śmiechy, więc chyba się podobało.
4: Nawet bardzo, bo tak chyba wracać jeszcze nie chcą. Jeszcze będziemy kapitana prosić, że jedno kółeczko może.
1: Panie Piotrze, zadania taty trójki na takim statku to?
2: No przede wszystkim taka barierka ochronna. Zbieramy, obserwujemy, czuwamy, żeby rejs wyglądał bezpiecznie, żeby sprawnie wszystko przebiegło i jak zwykle zgodnie z planem.
1: Zawsze zgodnie z planem. Tatusiowie wiedzą lepiej, jak to wszystko tak zgrać, żeby było i na czas. No właśnie, no bo to jest ta logistyka domowa. Panowie ogarniają logistykę domową przede wszystkim. Jak to wygląda na co dzień?
2: Przede wszystkim logistyka.
4: Na co dzień to wygląda tak, że zawsze brakuje czasu. Niestety te godziny są nierozciągliwe.
3: Ale znaleźliście czas, żeby stworzyć pracę plastyczną, dzięki której jesteście tutaj na pokładzie tego statku.
4: To takie, nie wiem, małe cuda się zdarzają, że się udaje wszystko ogarnąć.
1: Panie Piotrze,
4: na czas.
1: Pan dumny z córki, bo tutaj przepiękną pracę nam przywiozła ze sobą.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Już wcześniej, jak dziewczynie napisała mama, że wygraliśmy rejs, to bardzo się cieszyłem i pogratulowałem.
3: Świetna historia i to są takie właśnie małe cuda, ale to oczywiście nie jest przypadek, że nagle znajduje się chwila czasu w tym całym napiętym grafiku, a my tutaj mamy też najmłodszych uczestników rejsu, którzy cały czas są głośni, aktywni, a to oznacza, że się nie nudzi im absolutnie.
1: Sekret udanego ojcostwa?
2: Dużo miłości, wytrwałości, cierpliwość.
1: Panie Michale?
4: No ja się z tym zgodzę, tak. Chyba miłość najważniejsza, bo z tego się i cierpliwość rodzi.
1: Radio Warszawa polecają panowie?
2: Jak najbardziej. W przyszłym roku ponownie rejs statkiem.
4: Tak, jak najbardziej. Polecamy nie lekceważyć żadnych konkursów, bo to nigdy właśnie. Nic nie wiadomo.
3: No właśnie, bardzo dziękujemy i cieszymy się, że się podobało. Bardzo dziękujemy za to, że państwo są też razem z nami. Pan Piotr z Ożarowa Mazowieckiego i pan
2: dziękuję.
3: Michał z Wawra razem z rodzinami. Bardzo dziękujemy.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: robiliśmy tutaj próby specjalnie po to, żeby nasi goście mogli coś powiedzieć i do pana kapitana, i do wszystkich, którzy sprawili, że ten rejs podczas poranka z Radiem Warszawa jest możliwy. To 3, 2, 1...
1: Dziękujemy!
0: Słyszeliście? Jest ich tutaj dużo, są zadowoleni i chcieliby jeszcze, ale to zaraz będziemy rozmawiać z panem kapitanem. A Zofia jest już w studiu podobno.
2: Dzień dobry, tak, ale wam fajnie.
3: Zofia, jak tam
2: pozdrawiam
3: u
2: wszystkich.
3: Bo u nas znakomicie.
2: No słyszę właśnie, że znakomicie, więc ja korzystając z waszym znakomicie też mam się znakomicie.
3: Zofia Kozerawska i latę na wynos już za chwilę. My bardzo dziękujemy. Ze statku Albatros żegnają się
0: Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: A ja zapraszam.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
3: Prawie minuta po 10:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Ponad wieku są na służbie. Dziś centralne obchody święta policji. Od sierpnia hulajnogi elektryczne w Irlandii tylko dla pełnoletnich. Na Lubelszczyźnie zaczyna się dziś czwarty Tour de Pologne kobiet. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Policja służy obywatelom już od 107 lat. Dziś w południe na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody Święta Policji.
5: To święto jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w ochronę obywateli, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas.
6: Podczas uroczystego apelu odbędzie się m.in. ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń, awansów, a także uroczysta defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie również pokazu musztry paradnej, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
5: Integralną częścią święta mundurowych jest też piknik, który odbędzie się jutro w godzinach od 11 do 17 w warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.
4: A przygotowaniom do dzisiejszych obchodów przyglądał się Krzysztof Kuczyński.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Od sierpnia na hulajnogach elektrycznych w Irlandii będą mogli jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się jednośladem. Hulajnogi elektryczne mają też zostać uznane w Irlandii za pojazdy mechaniczne. To oznacza, że będą musiały być rejestrowane, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnog osobom poniżej 18 roku życia oraz wycofać z rynku modele rozwijające prędkość ponad 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci. Rząd nie wyklucza, że jeśli nowe przepisy nie zwiększą poziomu bezpieczeństwa, rozważy całkowity zakaz korzystania z takich pojazdów. W Zjednoczonym Królestwie prywatnymi hulajnogami elektrycznymi nie wolno jeździć po drogach, chodnikach ani ścieżkach rowerowych. Można ich używać wyłącznie na terenie prywatnym za zgodą właściciela.
7: To się dzieje lokalnie.
4: Dziś poranek z Radiem Warszawa gościł w Serocku o jednym z najcenniejszych zabytków miasta, kościele Najświętszej Maryi Panny, mówił Mirosław Pakuła z Izby Pamięci i Tradycji Lokalnych.
8: Przypisuje mu się jakieś cechy obronne, chociaż tak naprawdę chyba bardziej te cylindryczne wieże miały takie znaczenie dekoracyjne, taka moda była. Zresztą ta moda podobno na Mazowszu została zapoczątkowana właśnie tutaj w Serocku, w kościele w Serocku. W XVI wiek wyjątkowe szczęście przez wieki, bo właściwie nigdy nie był zniszczony.
4: Wrażenie robi także wnętrze kościoła.
8: Wystrój kościoła nie pochodzi ze średniowiecza, wiadomo, że nie dotrwałoby to. To jest XVIII wiek. Te podstawowe elementy, czyli ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, szczelnica, to jest XVIII wiek.
4: Za kościołem rozciąga się widok ze skarpy na okoliczną rzekę. Jak podkreślił Mirosław Pakuła, malowniczy widok jest stosunkowo młody. Jezioro Zegrzyńskie powstało dopiero w 1963 roku. Wcześniej Narew wpłynęła w tym miejscu innym korytem, a krajobraz miasta wyglądał zupełnie inaczej. Dziś okolice kościoła i punkt widokowy należą do najważniejszych atrakcji Serocka, szczególnie w sezonie letnim, gdy na jeziorze pojawiają się żaglówki i łodzie.
7: Dzieje się w sporcie.
4: Startuje czwarty Tour de Pologne kobiet. Pierwszy etap liczy 138 km i prowadzi z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. O walorach trasy tegorocznej edycji mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
9: Wyścig to nie tylko same emocje sportowe. Tutaj wiadomo też pod względem sportowym, że była skala trudności, jakieś pagórki, jakieś takie utrudnienia dla zawodniczek, ale też i piękne tego, co chcemy pokazać, bo z każdego etapu mamy transmisję live. No jest to fantastyczna promocja województwa lubelskiego, Roztocza, całej Polski.
4: Wyścig rozpocznie się na rynku w Tomaszowie Lubelskim o 13.05. Kolarki na metę na Alei Piłsudskiego w Zamościu powinny dotrzeć około 16.40.

Dziś sporo chmur nad naszymi głowami, ale nie tylko one będą nam towarzyszyć, bo za nich będzie wyglądać słońce. I chmury przyniosą nie tylko chwilę takiego spokoju i cienia, ale też trochę deszczu. 16 stopni teraz w Piasecznie i w Otwocku, 17 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Wołominie i Wożarowie, w Warszawie 18, a dzisiejsze maksimum to 21 stopni. Dzień dobry, witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. 6 minut po 10, Zofia Kozorawska tutaj, w studiu. Nie tak jak niektórzy, na statku. Tak, troszkę im zazdrościłam, ale przyjemnie się słuchało, prawda? No i mam nadzieję, że ja kiedyś wsiądę na ten statek. Bardzo, bardzo się czuję zachęcona do tego, żeby poznać Serock. Pozdrawiam wszystkich w Serocku, w okolicy Serocka i tych, którzy do Serocka się wybierają na ten weekend. A na początek naszego spotkania Bonnie Tyler. 6 minut po 10.

0: Zawsze, zawsze wysyłamy miłość. Pektus już za nami, 13 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, ale ta miłość, co to takiego ta miłość? Czy to jest uczucie? No, wielu mówi, że to uczucie jest niezbędne, no, bo coś dostaliśmy taki dar, żeby się zakochać, zauroczyć, a potem iść dalej, iść w głąb, nie rezygnować. No i mądrzy ludzie mówią, że miłość to jednak wybór, to jest wybór i odwaga też do tego, żeby się nie poddawać. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają tych bardzo zakochanych, zauroczonych. Wspaniały, piękny czas. Niech ten czas zostaje jako pamiątka też Was, ale ci, którzy już długo kochają, też mają to doświadczenie, że można się na nowo zauroczyć i zakochać. Pozdrawiam serdecznie mojego kochanego męża. A w ogóle to dziś jest, słuchajcie, dzień pszczółki Mai. Czy pszczółka Maja kochała Gucia? Chyba tak, na pewno. Dlaczego by nie? Zresztą nie tylko jego chyba. Wspaniały serial animowany, który kochają wszyscy Polacy. Ja byłam przekonana przez większość swojego życia, że to jest po prostu polska bajka. Wiadomo. Ale okazuje się, że nie. Austriacko, japońsko, zachodnio, niemiecka bajka. Tak. Mam nadzieję, że nie rozbiłam teraz waszego świata. Wszystkich wielkich miłośników pszczółki Mai pozdrawiam. Dziś rozglądamy się za pszczółką Mają. Może lata gdzieś tutaj, gdzie jesteście, bo przecież niekoniecznie jesteście w Warszawie. Oprócz tego, że mnóstwo słuchaczy Radia Warszawa jest dziś w Serocku, to wiem, że jesteśmy słuchani w różnych miejscach naszego pięknego kraju i poza jego granicami. Wielkie uściski dla wszystkich. 14 minut po 10.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy. Oczywiście, chcemy być szczęśliwi i mamy na to ogromne szanse. 21 minut po 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Głęboko wniknęły świadomość młodej władczyni z rodu Antegawenu te słowa Chrystusa. Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby, swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne. Całkowicie oddala na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swoje życie również na służbę powierzonego jej ludu. Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swojej epoki, a przy tym ona, córka króla Węgier, potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją bronieniu polskiej racji stanu.

0: Michael Bublé o wszystkim wyśpiewał na antenie Radia Warszawa. Jest 10:30. Zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Warszawskie dzielnice z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza. Wsiądziemy na chwilę do pociągu słoneczny, który zawozi pasażerów nad morze. A na koniec pojawimy się w Brudzeniu Dużym, gdzie odbędzie się kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Blisko 8 milionów złotych na obiekty sportowe trafiło do warszawskich dzielnic. Pieniądze pomogą w budowie i rozbudowie m.in. boisk czy basenów, a także dostosowaniu ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O dofinansowanych projektach mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
3: Podpisaliśmy 8 umów na dofinansowanie zadań z dziedziny sportu, to znaczy inwestycji, które będą służyć sportowej bądź to rywalizacji, bądź rekreacji mieszkańców. 7,9 miliona złotych na realizację tych zadań.
2: Jednym z dofinansowanych projektów jest budowa pływalni przy ulicy Ostruckiej na warszawskiej Białołęce, mówi Anna Majchrzak, burmistrz dzielnicy i radna województwa mazowieckiego.
4: Pływalnia na ulicy Ostruckiej to inwestycja w dzielnicy, ale myślę, że będzie z tego korzystać całe miasto stołeczne Warszawa, a nawet Mazowsze, dlatego, że będzie to jedna z największych pływalni w tych okolicach. Jest to ogromny obiekt z dużymi możliwościami zarówno rekreacyjnymi, jak i podnoszeniem kwalifikacji w pływaniu.
2: Wsparcie przekazywane jest przez władze Mazowsza w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
1: Mazowsze dla działkowców.
2: Do 23 rodzinnych ogródków działkowych z Warszawy trafiło ponad 400 tysięcy złotych. To pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Środki umożliwią realizację wielu małych, ale ważnych inwestycji, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
5: Współfinansujemy drobne inwestycje niezbędne dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi, czy też inne inwestycje.
2: Łącznie w tym roku na program Mazowsze dla działkowców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 1 000 000 złotych. To umożliwi realizację aż 64 inwestycji na całym Mazowszu.
1: W drodze.
2: Za nami prawie połowa wakacji. To czas podróżowania i odpoczynku. Od lat Koleje Mazowieckie zapewniają szybki i tani transport nad morze. O pociągu słonecznym mówi prezes spółki Robert Stępień.
6: Od kilku lat jest też zdublowany przez pociąg słoneczny BIS, który jeździ do Gdyni z kolei, a zatem są dwa wakacyjne pojazdy Kolei Mazowieckich, jeden do Ustki, drugi do Gdyni.
2: Ta forma transportu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza.
7: Kilka lat już z rzędu jeździmy słonecznym na wakacje, szczególnie jak jest w soboty właśnie jeszcze dodatkowo słoneczny BIS.
8: Jest to też taki wygodny sposób podróży, omijamy wszystkie korki, w miłej atmosferze dotrzemy na miejsce nad morzem.
2: Więcej o ofercie pociągu słoneczny można znaleźć na mazowieckie.com.pl.
1: Warto wiedzieć.
2: Ta petycja może mieć duże znaczenie. Sejmik województwa mazowieckiego rozpatrzył pismo od mieszkańca dotyczące honorowych dawców krwi. W petycji wskazano, żeby ta grupa miała dodatkowe zniżki na transport publiczny na Mazowszu, mówi radna województwa mazowieckiego Katarzyna Łęgiewicz.
9: Ta petycja jest dosyć szeroka. Zakłada ulgi zarówno w kolejach mazowieckich, jak i w pociągach Polregio na terenie Mazowsza, czy w warszawskiej kolei dojazdowej. I komisja pochyliła się nad tą petycją. Uważamy, że ten dar krwi, jaki dają honorowi dawcy krwi, to jest tak cenny dar, że trzeba promować taką postawę.
2: Radni województwa mazowieckiego chcą, aby system zniżek był podobny jak w innych miastach, dodaje Katarzyna Łęgiewicz.
9: Ważne jest, żeby te zniżki były podobne, żeby systemy się przenikały, że uzupełniały i żeby nie wprowadzać jakichś różnic, które by utrudniały zrozumienie systemu.
2: Sprawą zniżek dla honorowych dawców w krwi zajmie się teraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze zaprasza.
2: Przed nami pierwszy w tym roku Mazopiknik w regionie płockim. Wydarzenie odbędzie się w Brudzeniu Dużym. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
10: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
2: Mazopiknik odbędzie się w parku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Szkolnej 15 od godziny 13 do 22. Widzimy się już 25 lipca w Brudzeniu Dużym.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: i Goran Bregowicz. No śpi, kiedy spać, to spać, a kiedy słuchać, wstać i być świętym, to tak, to teraz. 20 minut zostało do 11.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część piąta. Ofensywa o nazwie Świętość.
2: Jak to jest z tą świętością? Bo to jest temat, który naprawdę trzeba przetrawić w życiu. Świętość, omijamy ten temat. No, cieszę się, że nie zgrzeszyłem jeszcze dzisiaj. To jest radość. Kiedyś do seminarium przyjechał taki człowiek, ewangelizator. To był Azjata, ale nie wiem, na jakiej narodowości. Natomiast mówił świetnie po polsku. I zgromadzono nas na sali, 300 chłopa. I on mówił do nas jakieś takie ewangeliczne teksty. A potem zadał nam pytanie, czy chcecie być święci. Myśmy zrobili minę pod tytułem... ale on nie dawał za wygraną. Do chłopaka z pierwszego rzędu mówi, powiedz, chcesz być święty? A on mówi, próbuję. Próbujesz? To spróbuj wstać. To on wstał. A nie, źle, siadaj. Wstań, próbuj wstać. To on wstał. Źle, próbuj wstać. No jak mam próbować wstać? Albo siedzę, albo stoję. O właśnie. Jesteśmy w domu. Albo dzisiaj jesteś święty, albo nie jesteś święty. Albo jesteś w stanie łaski uświęcającej, albo nie jesteś w stanie łaski uświęcającej. Nie można być trochę w ciąży. Nie można być trochę w ciąży. Nie można być trochę świętym. Albo masz z Jezusem relację, a jeśli nie, jeśli się zerwały przez grzech ciężki, trzeba się wyspowiadać z tego. Z tym, że proszę Państwa, kiedyś byłem zwolennikiem takiej tezy, że popełnisz grzech, to leć szybko do konfesjonału. Tak, tego się trzeba pozbyć jak najszybciej. Ale posłuchaj tego grzechu. Co on ci mówi? Przypomnij sobie, jak do niego doszło, jak szatan to rozegrał, żebyś pamiętała następny raz. I bądź skoncentrowana, bo szatan po grzechu potrafi zaatakować błyskawicznie, jeszcze z tego samego wieczoru. Kiedy powiemy, że chcemy być święci, zaraz przyjdzie do nas zły duch. Jako najserdeczniejszy kumpel na świecie. On ma taką minę, że nas tak rozumie, że po prostu to niesamowite jest. Przyjdzie i powiedz tak życiowo. Bo w kościele to nie jest życiowo, ale tam jest życiowo. Słuchaj, pamiętasz tę lekcję z zeszłego roku? Pamiętam. Postanowiłeś, że będziesz święta. No i długo ci wyszło? Z 3 dni. A teraz ci ma wyjść lepiej? A w ogóle to znasz kogoś świętego? U ciebie jakiś wujek jest święty, ciotka, koleżanka w pracy? Nie. A ty chcesz być święta? Słuchaj, nie lepiej być przyzwoitą dziewczyną? Taką, na której kumpelka dobra, można na niej polegać. Tam modlitewkę z taką zmówisz, ale od razu świętość. Co na to trzeba odpowiedzieć? A ja będę bezczelny i chciał świętości. A jak to Pan Bóg zrobi? Nie wiem. Nie wiem, on od 90 lat potrafi przerobić. Więc on ma różne sposoby. Idź precz. Jeśli ja ośmielam się mówić, że będę święty, to tylko dlatego, że wezwał mnie do tego Jezus. A on przychodzi 15 minut za późno z pomocą. Przychodzi 15 minut za późno z pomocą. Matka Teresa z Kalkuty była kiedyś u sióstr w jednej wspólnocie i zobaczyła, że siostry złamały przepis. Mianowicie dostały od kogoś dywan, rozłożyły sobie w kaplicy i klękały na dywanie. To jest zabronione. Jak dechy, to dechy. Jak klepisko, to klepisko. Kamienie, to kamienie. Żadnych dywaników, żadnych śpiworów czy czegoś takiego. I matka Teresa wchodzi, patrzy ten dywan. Mówi, proszę sióstr, proszę stanąć pod ścianami, zejść z tego dywanu. Ona sama, staruszka, zwinęła ten dywan, oparła jednym końcem o okno, drugim wywaliła na podwórko i powiedziała, a teraz zapraszam wszyscy do modlitwy. Proszę zwrócić uwagę, nie powiedziała, zastanówmy się, co z tym zrobić, mężu, może zróbmy takie sympozjum, dywan, a chrześcijaństwo, wezwijmy specjalistów, poradźmy się kogoś, wywal to natychmiast. Jeśli masz w domu taki plik, który jest szczególnie mocno zahasłowany, to wywal go natychmiast. Jeszcze nie zdejmuj kurtki, idź do pokoju i go wywal. Bo szatan powie, zaraz, nie wywalaj wszędzie, zobacz jaka jakość, HD. Pogadajmy o tym, porozmawiajmy o tym. Nie tak, że wywalasz tego od razu. Szatan dzisiaj się posługuje, proszę Państwa, dwoma słowami, które robią furorę. W zasadzie to 3. Fanatyzm. Nie jesteś fanatyczką. Jesteś. Chodzisz do kościoła, latasz na jakieś spotkania, to fanatyczka. Albo jesteś... wpadasz w skrajności. Nie wolno wpadać w skrajności. Tylko Bóg, Kościół. Trzeba wszystkiego spróbować. Ja mówię, no tak, jak zakładasz zamek do drzwi, to chyba nie założysz takiego zamka, że złodziej żaden nie wejdzie. No, niech z jeden wejdzie, nie? Nie chcesz w ogóle złodzieja? W skrajność wpadasz. Wiesz, moim zdaniem, to jest skrajna. Albo taki mały nowotworek, co? Niech Święta Ręka Boska broni, żeby mi się coś przydarzyło. Ale teraz to taki uliczalny, tylko taki... Nie chcesz żadnego nowotworka? Nie. No, fanta, to skrajna jesteś, no. Myślałem, że jesteś umiarkowana. Ja chcę być świętym. Nie wiem, jak to Pan Bóg zrobi. Ja się boję krzyża, boję się cierpienia. Ja jestem pyszny, ale mam nadzieję, że Pan Bóg ma i na to pośpiech, w sposoby. Tylko gwałtowni ludzie zdobywają Królestwo Boże. Tylko gwałtowni. Pamiętacie słowo natychmiast? Kiedy Jezus powiedział, pójdźcie za mną, szli natychmiast. Kiedy Piotr zaczął tonąć, natychmiast chwycił go za rękę. Kiedy łódź po burzy jeszcze się chwiała, natychmiast znalazła się przy brzegu. Natychmiast w Ewangelii jest natychmiast i natychmiast, natychmiast. W Ewangelii jest słowo natychmiast użyte 28 razy, a słowo próbować jeden raz. Jeden raz. Takie częste słowo wydaje się, próbować. Nie próbujcie sobie mówić, że ojca macie za Abrahama za ojca. Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże.

0: To The Fun z zachętą, żebyśmy jednak razem wiele robili razem. 2 minuty zostały do godziny 11. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więź w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy dziś o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
7: Zapraszamy!
8: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy

0: Hulajnogi elektryczne w Irlandii tylko dla pełnoletnich. Na Lubelszczyźnie zaczyna się dziś czwarty Tour de Pologne kobiet. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Policja służy obywatelom już od 107 lat. Dziś w południe na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody Święta Policji.
1: To święto jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w ochronę obywateli, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas.
2: Podczas uroczystego apelu odbędzie się m.in. ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń, awansów, a także uroczysta defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie również pokazu musztry paradnej, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Integralną częścią święta mundurowych jest też piknik, który odbędzie się jutro w godzinach od 11 do 17 w warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.
0: A przygotowaniom do dzisiejszych obchodów przyglądał się Krzysztof Kuczyński.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Od sierpnia na hulajnogach elektrycznych w Irlandii będą mogli jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się jednośladem. Hulajnogi elektryczne mają też zostać uznane w Irlandii za pojazdy mechaniczne. To oznacza, że będą musiały być rejestrowane, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnog osobom poniżej 18 roku życia oraz cofać z rynku modele rozwijające prędkość ponad 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci. Rząd nie wyklucza, że jeśli nowe przepisy nie zwiększą poziomu bezpieczeństwa, rozważy całkowity zakaz korzystania z takich pojazdów. W Zjednoczonym Królestwie prywatnymi hulajnogami elektrycznymi nie wolno jeździć po drogach, chodnikach ani ścieżkach rowerowych. Można ich używać wyłącznie na terenie prywatnym za zgodą właściciela.
3: To się dzieje lokalnie.
0: Dziś poranek z Radiem Warszawa gościł w Serocku o jednym z najcenniejszych zabytków miasta, kościele Najświętszej Maryi Panny, mówił Mirosław Pakuła z Izby Pamięci i Tradycji Lokalnych.
4: Przypisuje mu się jakieś cechy obronne, chociaż tak naprawdę chyba bardziej te cylindryczne wieże miały takie znaczenie dekoracyjne, taka moda była. Zresztą ta moda podobno na Mazowszu została zapoczątkowana właśnie tutaj w Serocku, w kościele w Serocku. W XVI wiek wyjątkowe szczęście przez wieki, bo właściwie nigdy nie był zniszczony.
0: Wrażenie robi także wnętrze kościoła.
4: Wystrój kościoła nie pochodzi ze średniowiecza, wiadomo, że nie dotrwałoby to. To jest XVIII wiek. Te podstawowe elementy, czyli ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, szczelnica, to jest XVIII wiek.
0: Za kościołem rozciąga się widok ze skarpy na okoliczną rzekę. Jak podkreślił Mirosław Pakuła, malowniczy widok jest stosunkowo młody. Jezioro Zegrzyńskie powstało dopiero w 1963 roku. Wcześniej Narew wpłynęła w tym miejscu innym korytem, a krajobraz miasta wyglądał zupełnie inaczej. Dziś okolice kościoła i punkt widokowy należą do najważniejszych atrakcji Serocka, szczególnie w sezonie letnim, gdy na jeziorze pojawiają się żaglówki i łodzie.
3: Dzieje się w sporcie.
0: Startuje czwarty Tour de Pologne kobiet. Pierwszy etap liczy 138 km i prowadzi z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. O walorach trasy tegorocznej edycji mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
5: Wyścig to nie tylko same emocje sportowe. Tutaj wiadomo też pod względem sportowym, że była skala trudności, jakieś pagórki, jakieś takie utrudnienia dla zawodniczek, ale też i piękne tego, co chcemy pokazać, bo z każdego etapu mamy transmisję live. No jest to fantastyczna promocja województwa lubelskiego, Roztocza, całej Polski.
0: Wyścig rozpocznie się na rynku w Tomaszowie Lubelskim o 13.05. Kolarki na metę na Alei Piłsudskiego w Zamościu powinny dotrzeć około 16.40.
6: Teraz do tego Radia Warszawa się nieco przejaśniło i taka to dzisiaj pogoda, że słońce chowa się za chmurami i zza nich wygląda. Będzie też z tych chmur padać najpewniej, tak przewidują prognozy na dziś. 17 stopni teraz w Piasecznie i w Mińsku Mazowieckim, w Warszawie 18 i tak jak w Warszawie jest już w Lekionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, Grudzisku, Otwocku, w Wołominie i Wożarowie dzisiejsze maksimum to 21 stopni. Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, jak to dobrze, że jesteście z nami 5 minut po 11 i ja się cieszę, że tu jestem przy mikrofonie Radia Warszawa, przy prawie otwartym oknie, tak leciutko uchylonym. No i zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Dziś świętują policjanci i świętuje też Pszczółka Maja razem z nimi najpewniej. A Paweł Domagała zaśpiewa na antenie Radia Warszawa, że wystarczy. 6 po 11.

0: Centra, zawsze słuchajcie Radia Warszawa na 106,2 FM, 13 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zawsze, a dzisiaj szczególnie uważnie, dlatego że nie wiadomo jeszcze dokładnie, w którym momencie, ale to będzie dziś, będzie można wygrać wyjazd do Bartnika Sądeckiego. Tak, dziś jest Dzień Pszczółki Maji, to pewnie dlatego taki właśnie piękny prezent będzie można dostać, słuchając Radia Warszawa na antenie Radia Warszawa. Sądecki Bartnik to jest firma rodzinna, wspaniała, założona w 1973 roku w bardzo pięknej miejscowości Stróże i ta pasieka liczy 1500 rodzin pszczelarskich, które w większości są zlokalizowane w regionie polskich Karpat. Kochani, i właśnie dziś na antenie Radia Warszawa, ale nie powiemy dokładnie, w którym momencie, będzie można wygrać pobyt dla dwóch osób, taki pełny, wspaniały, dwudniowy pobyt. Właśnie tam. Także słuchajcie nas uważnie. No, bardzo jestem ciekawa, komu się trafi taki słodki pobyt w Bartniku Sądeckim.

0: Nick Kershaw wyśpiewał dla nas na antenie Rady Warszawa. 21 minut po godzinie 11. Wróćmy do słów papieża Leona.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Lata Soboru Watykańskiego II. Punkty 35 i 36. Z pontyfikatu Świętego Pawła VI wyłania się takie rozumienie pokoju, które nie sprowadza się do braku wojny, lecz nabiera kształtu na drodze integralnego rozwoju człowieka. Populorum Progressio opisuje on rozwój jako przejście od warunków życia mniej ludzkich do warunków bardziej ludzkich i pojmuje go jako proces obejmujący każdego człowieka i całego człowieka, to znaczy każdy wymiar osoby oraz wszystkie narody bez wyjątku. Na tej podstawie Paweł VI może stwierdzić, że tak rozumiany rozwój w istocie oznacza to samo co pokój, ponieważ zmierza do usunięcia korzeni niesprawiedliwości i konfliktu oraz do otwierania dla wszystkich przestrzeni bardziej godnego życia. Ustanowienie papieskiej komisji Justitia et Pax należy także odczytywać w tym świetle jako próbę nadania tej intuicji trwałej formy na płaszczyźnie eklezjalnej i międzynarodowej, przy jednoczesnym podtrzymywaniu żywej świadomości narastającej przepaści między krajami bogatymi a ubogimi oraz potrzeby takiej polityki, która będzie sprzyjać rzeczywiście bardziej ludzkim warunkom życia dla wszystkich. W liście apostolskim Octogesima Adveniens, napisanym z okazji 80. rocznicy Rerum Novarum, Paweł VI wnosi tę perspektywę w rzeczywistość społeczeństwa postindustrialnego, naznaczonego przemianami urbanistycznymi, nowymi formami ubóstwa, zmianami w świecie pracy i szybkimi przeobrażeniami kulturowymi, które stawiają pod znakiem zapytania przyszłość osób i wspólnot. Dla Pawła VI Ewangelia, chociaż została ogłoszona, napisana i wprowadzana w życie w kontekście historyczno-kulturowym, bardzo odmiennym od naszego, nie jest przesłaniem przestarzałym, lecz wizją osoby ludzkiej, relacji, władzy i dobra wspólnego, zdolną również dzisiaj ukierunkowywać wybory ekonomiczne, polityczne i kulturowe. Innymi słowy, Ewangelia pozostaje zawsze aktualna, ponieważ daje kryteria pozwalające rozpoznać to, co humanizuje i to, co dehumanizuje, to, co wyzwala i to, co uciska pośród nieustannie nowych sytuacji. Dla nauki społecznej Kościoła najbardziej wymagającym dziedzictwem Pawła VI pozostaje właśnie to. Dopóki w świecie będą istniały narody wyłączone z rozwoju godnego człowieka, dopóty wspólnota chrześcijańska nie będzie mogła zadowolić się abstrakcyjnym głoszeniem pokoju, lecz będzie musiała pozwolić, by Ewangelia osądzała, wychodząc od tych, którzy pozostają na marginesie, te struktury ekonomiczne i polityczne, które, jak przypomniałby Jan Paweł II, mogą stać się prawdziwymi strukturami grzechu, tak aby żadna osoba i żaden naród nie były traktowane jako coś, co można poświęcić w procesach rozwoju.

0: to Shepherd. 24 minuty zostały do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ach, to te dni. Dziś Kościół katolicki wspomina świętą Kingę, między innymi Kingę zwaną też Kunegundą, która urodziła się w 1234 roku jako trzecia córka króla węgierskiego i córki cesarza bizantyjskiego. Miała 7 rodzeństwa i siostra Małgorzata została kanonizowana, druga siostra Jolenta jest beatyfikowana, a jej ciotka Elżbieta jest świętą, a szwagierka Saloma błogosławioną. I tak wspominam słowa, które dziś padły na antenie Radia Warszawa, słowa księdza Piotra Pawlukiewicza, że jesteśmy do tej świętości wezwani i jak widać ta świętość owocuje w życiu bliskich, więc bądźmy świętymi. Kinga poślubiła Bolesława na Zamku Krakowskim w 1247 roku i spory posag, który wniosła w małżeństwo, posłużył w dużej części do odbudowy księstwa krakowskiego sandomierskiego po zniszczeniach od najazdu Tatarów. Święta Kingo, módl się za nami, też chcemy być święci.

0: Hero i David Guetta już za nami. Za 16 minut będzie godzina 12. Ja mam to szczęście, że niektórzy pobożni i mądrzy ludzie przysyłają mi czasem jakieś wiadomości, które poruszają moje serce i taką wiadomość dostałam wczoraj. Ta wiadomość brzmiała tak, że owoce rodzą się wtedy, gdy kwiaty tracą swe kolory i obumierają. I może dziś jesteś w tym miejscu, że masz wrażenie, że coś tam w twoim życiu traci kolor i obumiera. No to odwagi i nadziei w Panu, bo owoce rodzą się właśnie wtedy, kiedy kwiaty znikają.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.

0: Dean. Za nami 4 minuty zostały do godziny 12. To jest ta chwila, kiedy na antenie Radia Warszawa wybrzmiewa Boże Słowo i my mamy szansę je usłyszeć i naprawdę dać się nim dotknąć. Niech tak się stanie. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz dr Jarosław Kwiatkowski, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: Wróćcie, synowie wiarołomni, bo ja jestem Panem waszym i przyjmę was po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił Arka Przymierza Pańskiego. Nikt już nie będzie o niej myślał, ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc.

Jeremiasz to jedna z najbardziej tragicznych postaci wśród proroków. Młody kapłan świątyni w Jerozolimie, na wyraźne życzenie Pana bezżenny, powołany, aby nieść Słowo Boże do ludu w schyłkowym okresie istnienia Królestwa Judy. Oglądał na własne oczy upadek Jerozolimy i zniszczenia świątyni. Cierpiał wewnętrzny ból i rozterki. Chciał nieść błogosławieństwo, musiał głosić przekleństwo jako karę za odstępstwo. Chciał budować i sadzić, musiał wyrywać i niszczyć. Nadzieję widział dopiero w przyszłości, kiedy buntowniczy i bałwochwalczy lud nawróci się wreszcie i powróci do Pana. Na te czasy zarezerwowane zostało słowo, które dziś słuchamy. Wiarołomni synowie powrócą i nie będą już skupiać się wyłącznie na zewnętrznych oznakach kultu, lecz zrozumieją, że Bóg odbiera cześć od czystych serc, Jemu oddanych. Sama Jerozolima otworzy również swe bramy i stanie się celem pielgrzymek ludzi ze wszystkich narodów. Uniwersalizm, którego nie byli w stanie zrozumieć i przyjąć współcześni proroka. Słowo wypowiedziane przez Jeremiasza znalazło swoje ostateczne wypełnienie w chwili narodzin Kościoła, nowego ludu Bożego. Już nie Arka Przymierza, ale Bóg sam, mieszkający pośród swego ludu, uczynił z wielu narodów jedną rodzinę, pielgrzymującą zgodnie przez ziemię w stronę niebieskiego Jeruzalem.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: i śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem Radia Dobrą Nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
3: Prawie 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Jakub Stolarski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak ważne jest, abyśmy starali się zrozumieć, co Słowo Boże rzeczywiście oznacza i co Bóg chce mi przez nie powiedzieć. Na wszystkie ewangeliczne gleby padło ziarno, a więc wszystkie miały kontakt ze Słowem Bożym, ale tylko ta jedna gleba wydała plon. Możemy przez to zrozumieć, że nie wystarczy, abyśmy pośpiesznie czytali Pismo Święte, jego fragmenty, czy słuchali liturgii słowa podczas mszy świętej. Przemiana naszego życia zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, co Bóg do mnie mówi przez swoje słowo i zrozumiawszy to, będziemy mogli świadomie wybrać Jego drogę, świadomie opowiedzieć się za tym, co On proponuje, albo świadomie to odrzucić. Dopiero nasz wybór ma moc przemienić nasze życie. Nie tylko to, co usłyszymy, ale dopiero to, co wybierzemy.

To Annie Grant i Michael W. Smith. Już za nami 10 minut po 12. Rozjaśnia się chwilami, co jest bardzo miłe, ale przypominam, że te chmury dzisiaj będą zasłaniać też słońce i przyniosą nam deszcz, a może nawet zagrzmieć. Towarzyszy nam delikatny, umiarkowany wiatr, który wieje z północnego zachodu, a jeśli chodzi o temperaturę, to teraz 18 stopni w Mińsku Mazowieckim, 19 w Warszawie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, ale też w Grodzisku, w Otwocku i w Ożarowie. Dzisiejsze maksimum to 21 stopni. Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa, tych, którzy uśmiechają się, bo to już wczesne, ale jednak popołudnie piątkowe rozpoczęliśmy. 11 minut po 12, Zofia Kozorawska, witam raz jeszcze i zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę, ponieważ jest piątek, to w tej godzinie przegląd tygodników katolickich, na które zapraszam szczególnie gorąco. A na początku tej godziny Aneta Faltskog. 11 po 12.

0: Josephine i Chris Rea już za nami, 22 minuty po 12.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zawsze smakuje kawa lepiej w towarzystwie i bardzo się cieszę, że do tego towarzystwa tak podnosi kawę. Dołączyła Weronika Ostrowska, już wróciła z Serocka, opalona, wypoczęta.
2: Prawie zaczęłam urlop, no ale to na razie jeszcze te ostatnie dopinanie, wiecie, jak to jest, trzeba dopiąć ostatnie obowiązki, a poza tym zaprosić też dzisiaj na godzinę 20 na kanał YouTube Radia Warszawa. Myślę, że naprawdę warto z nami być, dlatego że będzie miała miejsce premiera niezwykłej rozmowy i to słowo niezwykła dziennikarze odmieniają przez wszystkie przypadki i powtarzają ciągle, ale tutaj to niezwykłe powinno być pisane wielkimi literami i jeszcze najlepiej w jakimś takim potężnym kolorze, być może nawet w kolorze czerwonym, który oznacza krew, dlatego że Harun, z którym dzisiaj będę rozmawiać, no właśnie, ważne pierwsze zastrzeżenie, to nie jest prawdziwe imię. Dlaczego nie? Dlatego, że Harun jest poszukiwany przez ekstremistów islamskich. Ciążą nad nim 4 fatwy, czyli 4 wyroki śmierci. Także oficjalny wyrok śmierci w Pakistanie. Dlaczego? Dlatego, że został chrześcijaninem. Jak to się stało? Jaka była i jaka wciąż jest ta droga? Czy boi się o swoją żonę i o 2 małych synów? 3-latka i bobaska. 1 roczek skończył jego młodszy synek. Gdzie mieszkają? Co robią i dlaczego Jezus daje tyle siły, żeby trwać mimo tak trudnych doświadczeń? O tym dzisiaj godzina 20, kanał YouTube Radia Warszawa.
0: Zapraszała Weronika Ostrowska, która z Harunem rozmawiała.

0: Desireless już za nami, jest 12:30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Papież Leon XIV w 85. rocznicę urodzin prezydenta Włoch Sergio Mattarelli podziękował mu za troskę o Kościół. Z Watykanu Piotr Kowalczuk.
2: Ojciec Święty zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za jego służbę narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny ze Sieny. Wywodzący się z lewicy Sergio Mattarella sprawuje swój urząd od 11 lat. Jest wierzący, cieszy się zaufaniem i szacunkiem wszystkich sił politycznych. Uważany jest za bezstronnego rozjemcę sporów. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Na obchodzone dziś święto policji na Jasną Górę dotarła rowerowa pielgrzymka policjantów Lubelszczyzny.
3: Podinspektor rezerwy Mariusz Ciechanowski. To jest już 11. pielgrzymka i będziemy jeździć dalej. Mam nadzieję taką. Dlaczego rowery? Dlatego, że przede wszystkim każdy człowiek powinien uprawiać jakikolwiek sport. Rower jest ćwiczeniem cardio, a policjant musi być zdrowy. Dlaczego akurat tutaj przyjeżdżamy? No, jest to takie wewnętrzne zatrzymanie i czas na przemyślenia, bo człowiek jadąc rowerem jest niejednokrotnie sam. No, może sobie z Bogiem porozmawiać.
1: Podczas porannej mszy świętej policjanci modlili się za funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych przez NKWD, za poległych na służbie i za wszystkich przedstawicieli tej formacji mundurowej. Eucharystii przewodniczył kapelan garnizonu lubelskiego ksiądz Bogdan Zagórski.
4: Za całą naszą formację, bo to jest potrzebne i to, co powiedziałem przy wyjeździe z Lublina, nasze siły też nie są wszechmocne. Intencja to jest też taka, że wtedy, kiedy już naszych sił brakuje, to żeby Pan Bóg swoje siły dołożył i żebyśmy mogli zrealizować to wszystko, co staje przed nami jako też zadaniem.
1: W tym roku mija 100 lat od czasu, kiedy pierwszy raz dzielnicowi pojawili się w strukturach polskiej policji.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pójdą do świętej Faustyny Kowalskiej. W najbliższą sobotę z sanktuarium przy ulicy Żytniej wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18. taka nocna wyprawa, mówi Radiu Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
6: Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej Faustynie.
1: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 km. Jutrzejszą drogę zainauguruje msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego o 20. Pielgrzymka ma charakter pokutny, postoje ze względu na porę nocną są nieco dłuższe niż zwykle.
6: Sama pielgrzymka jest wyjątkowa, bo ona ma dużo głębszy nacisk na modlitwę. Zwłaszcza czas ciszy. Kiedy idziemy w nocą, idziemy w ciszy. To jest czas sprzyjający modlitwie, kontemplacji. Na każdy nocny odcinek pielgrzymi mają inne zadania modlitewne. Czy to odmówienie części różańca, czy to zrobienie rachunku sumienia, czy rozmyślanie nad innymi tekstami, często zaczerpniętymi też z samego dzienniczka.
1: A szczegółowe informacje o pielgrzymce i zapisach można znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl.

0: Tylko za 22 minuty będzie godzina 13.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jest kawa w kubku w kropki. Dziękuję bardzo, że mi ją Weronika przyniosła. I są gazety, dlatego że to jest ta chwila, w której sięgam po nasze tygodniki katolickie. Dziś zaczynam od Idziemy, gdzie o fenomenie Medjugorja też, ale nie tylko. Zaraz dojdziemy do tego artykułu, to jest taki artykuł z okładki. Ale na początku w Idziemy można znaleźć rozmowę z kardynałem Pietrem Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, z którym rozmawia Lucja Capuzzi z włoskiego dziennika katolickiego i pyta księdza kardynała między innymi o to, czy pokój jest naprawdę możliwy, czy to jest tylko nasze naiwne marzenie i musimy pogodzić się z wojną. Zachęcam gorąco do lektury tej rozmowy. Idziemy. Najświeższym i pachnącym jeszcze. Zachęcam do artykułu, który napisał ksiądz Dariusz Kowalczyk do jego felietonu o tym zatytułowanego Aborcja jako antykoncepcja. Bo kiedy pod koniec XX wieku wprowadzono w szkołach zachodniej Europy powszechną edukację seksualną i otwierano kolejne punkty bezpłatnej antykoncepcji, obiecywano mniej niechcianych ciąż, a więc mniej aborcji. A dziś, patrząc na dane z Wielkiej Brytanii, trzeba stwierdzić, że jest dokładnie na odwrót. I było to do przewidzenia. Więcej na ten temat w felietonie księdza Dariusza Kowalczyka. Zachęcam, to na łamach Idziemy. W Idziemy również przeczytamy o tym miejscu właśnie z okładki, czyli o Medjugorje. Niewielkie Medjugorje, które jest jednym z największych ośrodków pielgrzymkowych na świecie, przyciąga rocznie niemal 2 miliony pielgrzymów z całego świata. Dwa artykuły na ten temat. Jeden to jest rozmowa z księdzem Sławomirem Ciarcińskim, palotynem, który posługuje tam i rozmawia Barbara Stefańska. A drugie to jest świadectwo Waldemara Draga. Magdalena Prokop-Duchnowska to świadectwo spisała. Zachęcam serdecznie do lektury tych artykułów. No i o dziadkach oczywiście. Czas z dziadkami. Irena Świerdzewska taki artykuł napisała. Ten artykuł jest dostępny w Idziemy. Kontakty ze starszymi ludźmi zmieniają nasze życie. Mówią ci młodzi i ci dojrzali wiekiem, którzy utrzymują relacje ze swoimi dziadkami i z zaprzyjaźnionymi seniorami. Więcej o tym na łamach Idziemy. W Idziemy też znajdziecie wszystkie to nie, ale wybrane wydarzenia w związku z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego. Bardzo przystępnie jest to wszystko rozpisane, więc zachęcam, żeby sięgnąć. No i Magdalena Prokop-Duchnowska przybliża nam w artykule zatytułowanym W ramionach babci Jezusa ponad 550-letnią parafię w Jakubowie, która 26 lipca będzie podniesiona do rangi sanktuarium. Na ten temat więcej widzimy. No i jeszcze podsumowanie mundialu. Mariusz Jankowski nam to wszystko zebrał w jednym miejscu, gdyby ktoś czuł taką potrzebę, żeby sobie ten mundial jeszcze podsumować. To jak najbardziej. Ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby się zmienić. Pisze też na łamach Idziemy, przechodzę dalej. Można by tak wszystkie artykuły po prostu zachęcić do lektury wszystkich artykułów. Niedziela o tym, dlaczego zło dotyka dobrych ludzi, dlaczego cierpią ci, którzy starają się żyć uczciwie, kochać i czynić dobro. Michał Zborowski spróbuje znaleźć odpowiedź na te pytania na łamach najnowszej niedzieli. W niedzieli o wymawianiu Bożego imienia. O tym, czym jest wymawianie Bożego imienia, a czym nie jest. Ksiądz Janusz Lekan przybliża nam ten temat. I dalej w niedzieli. Niedziela ma takie cienkie karteczki, które się sklejają. Też o dziadkach. Po co nam dziadkowie? Po co właściwie są nam potrzebni starsi ludzie? Ksiądz Andrzej Cieślik odpowiada na to pytanie tutaj na łamach niedzieli. Za chwilkę wracam do przeglądu tygodników katolickich.

0: Third Generation. Za 14 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich. Niedziela teraz otwarta przede mną. No to ja dziś księdza rozgrzeszam. Taki tytuł ma artykuł autorstwa Anety Nawrot o tym, jak to jest z tym świętym Krzysztofem i z nami kierowcami. Agresja za kierownicą, nieżyczliwość wobec innych użytkowników drogi, a potem 25 lipca, w Dniu Patrona Kierowców i Podróżnych, pokornie idziemy poświęcić swój pojazd i modlić się o szczęśliwą jazdę. Więcej na ten temat zachęcam w niedzieli. W niedzieli też o powstaniu warszawskim. Powstańczy testament. Bogdan Kędziora przybliża nam ten temat. Latem 1944 roku, kiedy z Armią Czerwoną zaczynała się nowa okupacja, pytanie brzmiało: bić się czy nie? No i tak często towarzyszące naszym zmaganiom w walce o niepodległość wróciło z całym swoim dramatyzmem. Ten artykuł w najnowszej niedzieli. W niedzieli również bardzo ciekawy artykuł, zachęcam serdecznie, o dwóch aktorkach, które miliony kojarzą z lekkiego serialu, a w rzeczywistości niosły meldunki pod ostrzałem, uciekały z transportów i ocierały się o śmierć. Ich losy pokazują, że za blaskiem scen kryją się historie większe niż fikcja. Wojciech Bobrowski nam przybliża, a te aktorki to Irena Kwiatkowska i Alina Janowska, bohaterki dwóch wojen. Pod takim tytułem znajdziecie artykuł w niedzieli. Przechodzę teraz do gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym tradycyjni benedyktyni uratowali przed zamknięciem słynny klasztor opuszczony przez inny zakon. To jest znak zdumiewającej żywotności niektórych ośrodków benedyktyńskich we Francji. Tomasz Rowiński nam ten temat przybliża na łamach najnowszego gościa niedzielnego. Zachęcam serdecznie. W gościu niedzielnym też o sytuacji księdza Galusa i jego zwolenników. Zagubiony pasterz. Tutaj Franciszek Kucharczak przybliża nam ten trudny i bolesny temat, czyli o wierności i niewierności złożonym przysięgom. Więcej o księdzu Danielu i o całej sytuacji tej wspólnoty na łamach gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym również znajdziemy taki temat dotyczący szkół wyższych, Wyższa Szkoła Pozorów. Tak jest zatytułowany artykuł. Piotr Lgutko próbuje nam opowiedzieć i opowiada w zasadzie o tym, jaka to była matura w tym roku, jakie są ogólnie te matury, jakie są wyniki, no i co się dzieje na wyższych uczelniach. Słuchajcie, uczelnie wyższe przygotowały 450 tysięcy miejsc dla przyszłych studentów, a maturę w tym roku zdało niewiele ponad 260 tysięcy osób. Taka sytuacja. I o tym więcej na łamach gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym też artykuł Między grzechem a łaską o Singrid Unstedt, która niebawem być może będzie beatyfikowana. No i oczywiście też ten artykuł z okładki, która teraz mi się oczywiście schowała, jak to zwykle bywa. Zachęcam Was gorąco, kochani. Sięgnijcie do gościa niedzielnego również i do innych gazet naszych katolickich.

0: Tak brzmiał Don Henley na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do 13:00.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Nie zmuszą mnie niczym do tego, żebym ich nienawidził. To spojrzenie po Bożemu, nawet na to, co nas spotyka przykrego, i ofiarowanie tego Bogu jest zachowaniem wolności.
7: Dlaczego przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej? O tym, jak zachować szacunek do siebie, gdy jesteśmy niesprawiedliwie osądzani i poniżani, porozmawiam z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
8: Rok 1956 i 2026.
9: 70 lat.
8: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
9: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
8: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
9: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
10: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Ponad 30 posłów opuszcza Prawo i Sprawiedliwość. Hulajnogi w Irlandii tylko dla pełnoletnich. Na Mazowszu powstanie nowa linia kolejowa. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii, ogłosił Jarosław Kaczyński. Podczas konferencji prasowej poinformował, że w przyszłym tygodniu decyzję tę potwierdzi Komitet Polityczny PiS.
13: 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjdzie.

0: pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się tym pojazdem. Anna Rączkowska.
1: Zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych przez osoby poniżej 18 roku życia ma wejść w życie w sierpniu. Wtedy obowiązkowe staną się również kaski i kamizelki odblaskowe. W dalszej części roku hulajnogi elektryczne mają zostać uznane za pojazdy mechaniczne. Oznaczałoby to obowiązek ich rejestracji, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnóg osobom niepełnoletnim oraz wycofać z rynku modele rozwijające prędkość większą niż 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, szczególnie z udziałem dzieci. Liczba młodych pacjentów z urazami mózgu po takich zdarzeniach wzrosła w ciągu roku o 50%. Irlandzka policja informuje również o coraz większej liczbie interwencji. Od początku roku funkcjonariusze skonfiskowali ponad 1400 hulajnóg. Londyn, Anna Rączkowska.
2: Dzieje się blisko.
0: Jeszcze we wrześniu mieszkańcy mają poznać ostateczny przebieg planowania linii kolejowej z Przasnysza do Warszawy, która przejedzie przez gminę Serock. Burmistrz Artur Borkowski podczas nadawanego dziś z Serocka poranka z Radiem Warszawa poinformował, że obecnie analizowanych jest ponad 800 uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Zapewnił, że są one bardzo ważne dla samorządu.
3: Że nie traktujemy tego jako czystej formalności, tylko właśnie po to ten czas, żeby jednak maksymalnie pozytywnie odpowiedzieć na wiele postulatów. Na pewno na te wszystkie też uwagi odpowiemy, mam nadzieję, właśnie we wrześniu.
0: Prace planistyczne cały czas trwają.
3: Te prace mimo wakacji bardzo intensywnie trwają. Jesteśmy na takim naprawdę newralgicznym etapie, gdzie kształtujemy ostateczny przebieg tejże linii kolejowej. Wiem, że wielu mieszkańców, też osób zainteresowanych z całego przebiegu tej linii czeka na te informacje, a więc może troszkę takiej nieformalnej wiedzy. No, wygląda na to, że we wrześniu powinniśmy mieć już ten przebieg wskazany.
0: Władze liczą, że na terenie gminy powstanie kilka przystanków kolejowych, w tym co najmniej jeden w Serocku. Inwestycja ma poprawić dostępność komunikacyjną północnego Mazowsza.
2: To dzieje się w okolicy.
0: Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwają centralne obchody Święta Policji. Prezydent Karol Nawrocki przyznał awanse generalskie czterem oficerom polskiej policji. Odbyła się także promocja absolwentów Akademii Policyjnej w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski. Przed nami defilada funkcjonariuszy. Więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach Radia Warszawa.
4: Dziewiętnaście stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, podobnie jest w Mińsku Mazowieckim i w Wołominie, ale też w Otwocku i w Grodzisku, 20 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze i w Piasecznie, 21 w Pruszkowie, 21 to jest dzisiejsze maksimum. Z tych chmur, które nam porywają na chwilę słońce, może dzisiaj popadać, może też zagrzmieć, zobaczymy. A na wieczór będzie bardziej słonecznie, słońce wtedy do nas wróci pod wieczór, chyba tak się mówi. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. 5 minut po 13. Kochani, mamy piątek. Pewnie niektórzy się pakują i jutro ruszają gdzieś w świat. No, oby bezpiecznie tam i z powrotem. Cieszymy się, że jesteście z nami. Zostańcie, zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę. O, trochę z ptasiego świata w tej godzinie będzie można usłyszeć na antenie Radia Warszawa. Zofia Kozrawska. Commodores. Już teraz. 6 po 13.

0: Carla Fernandez tak zaśpiewała dla nas na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Radio Warszawa pachnie latem i late pachnie latem, dokładnie tak. Ciekawa jestem, jakie late wy najbardziej lubicie pić. No ja już mówiłam to kilka razy, że ja najbardziej lubię takie czarne. Czarne to smakuje mi najlepiej. Kochani, w niedzielę o godzinie 11 Plac Powstańców Warszawy, który nosił w przeszłości kilka różnych nazw i zmieniał bardzo swoje oblicze, może stać się miejscem waszego ciekawego spaceru. Spacerolog praski z grupy Praska Ferajna, przewodnik warszawski z państwową licencją, nieprzerwanie aktywną od 2009 roku, co jest bardzo istotne, bo to znaczy, że wie wszystko co i jak, zaprasza na spacer z ulicy Tadeusza Czackiego 3/5 przed warszawskim domem Technika Not, blisko stacji metra, na spacer właśnie od godziny 11, około 2,5 godziny. I spacer zakończy się w okolicach Placu Powstańców Warszawy. Właśnie, spacer jest darmowy, chociaż jak ktoś wrzuci do kapelusza 3 grosze na koniec, to na pewno temu, który oprowadza, będzie bardzo miło. To już najbliższą niedzielę o 11. Miły, dobry spacer prozdrowotny i proinformacyjny też. Serdecznie zapraszamy. A już teraz na antenie Radia Warszawa, Kylie Minogue.

0: Cały ja, o ten tu, to ja, Zakopower na antenie Radia Warszawa, 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Dał nam Bóg taką łaskę, możliwość, że zaprosił nas do współpracy w najważniejszym dziele. Oto mamy trudzić się przy formacji człowieka, którego Bóg powołuje do tego, aby był mężem, żoną, ojcem, matką, do tego, aby tworzył wspólnotę małżeńską, potem wspólnotę rodzinną. Wezwał do tego, żeby był odpowiedzialny przez swoje powołanie za najważniejszą część fundamentu życia społecznego. Już samo to jakby zestawienie mówi nam, że nie ma w zasadzie nic poważniejszego w tym sensie, że ta praca, która staje przed nami do wykonania, jest najważniejszym wysiłkiem. Formacja dla wspólnoty po to, aby zaczęły żyć w człowieku wszystkie te dary, którymi Bóg nas obdarza. To jest też budowa tej przestrzeni, w której człowiek odnajduje swoje powołanie i realizuje swoją drogę do nieba.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran o to prosił muzycznie, jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie na antenie Radia Warszawa przedstawi Wojciech Dudkowski.
2: Kierowcy znów mogą przejechać Grzybowską między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Na razie tylko w jednym kierunku w stronę Przyokopowej. Zakończyły się prace podziemne i ułożono nowy asfalt. Trwają roboty drukarskie oraz montaż oświetlenia. Modernizacja zakończy się wiosną. Ulicami Warszawy pobiegną jutro uczestnicy 35. biegu Powstania Warszawskiego. Zawodnicy zmierzą się z dystansem 5 i 10 km. Trasa poprowadzi przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Po ponad 25 latach rozpocznie się modernizacja linii kolejowej nr 12, czyli popularnej Esełki, łączącej Skierniewice z Czachówkiem Wschodnim. Inwestycja pozwoli na przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego na tej trasie. Dwie warszawskie dzielnice z dofinansowaniem na inwestycje w oświacie. Na Ursynowie zmodernizowany zostanie budynek przedszkola 79 przy ulicy Kajakowej. Z kolei na Woli szkoła podstawowa nr 236 zyska nowe skrzydło, boisko wielofunkcyjne, garaż podziemny i zadaszony parking dla hulajnóg. Meczem z Pogonią Legia Warszawa zainauguruje dziś w Szczecinie nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Z kolei Puszcza Niepołomice będzie pierwszym rywalem Polonii Warszawa w nowym sezonie pierwszej ligi. Ten mecz w niedzielę. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: to Michael Patrick Kelly i troszeczkę ja również. A to już ptasie trele. Prasie trele morele.
1: Morele. Taki mamy pomysł, prawda? Na te nasze spotkania, żeby się to tak nazywało. Trele morele. No. Ciekawe, co państwo o tym myślą.
0: No ciekawe, ciekawe. Można do nas pisać 512 700 444. Trele morele. Aniu, co, jakie ptaki teraz możemy usłyszeć, jak na przykład płyniemy sobie kajakiem?
1: O, bardzo dużo różnych, głównie wodne. Mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, albowiem w zeszły weekend płynęłam bugiem na wysokości podlaskiego przełomu Bugu, który bardzo, bardzo polecam, bo tam jeszcze ciągle jest trochę wody w Bugu i tylko trochę trzeba ciągnąć kajak. No i tam oczywiście wspaniałe, wielkie czaple, które tylko tak czekają, aż się zbliżymy do nich za daleko, żeby uciec. Mewy, które darły się jak szalone, ale to też ma swój taki wodny urok. No i mnóstwo też ptaków takich, które nie do końca się odzywają, ale są urocze i przepiękne, typu różne maleństwa brodzące, malutkie sieweczki, malutkie biegusy, czyli taka kuleczka na patyczkach.
0: Ale widziałaś, czy tylko słyszałaś?
1: Widziałam.
0: I ty rozpoznajesz te wszystkie ptaki?
1: Wiesz, no tak, żebym ci dokładnie powiedziała, jaki to jest rodzaj biegusa czy sieweczki, to czasem mogę nie umieć, ale jak się porządnie przyjrzę...
0: A biegus dlatego, że biega?
1: Tak.
0: Aha. Wręcz zamiast latać?
1: On biega, biega, biega, tak... Przebiera malutkimi patyczkami i jest najbardziej uroczym z ptaszków.
0: Czy czegoś nie powinniśmy robić, będąc blisko wody teraz? Na coś szczególnie zwracać uwagę?
1: Nad wodą, wiadomo, nie śmiecimy. Nie będę mówiła takich oczywistości, bo nasi słuchacze wiedzą. Jeżeli płyniemy większą rzeką i są na niej wyspy, na których ptaki gniazdują jeszcze ciągle, kończą, to nie wysiadajmy tam, bo one, jeżeli odlecą ze swoich jajeczek, a jest bardzo gorąco, to one po prostu mogą się im najzwyczajniej w świecie przegrzać i wtedy nie będzie w ogóle lęgu, a czasem są to bardzo rzadkie gatunki.
0: No dobrze, to będziemy czujni. Dziękuję bardzo, to była Anna Niewielska i nasze trele morele.

James Morrison, Nelly Furtado, taki duet już za nami. Za 10 minut będzie 14, przed nami Bee Gees. Czy może być za dużo nieba?

0: Razem z Ingrid ja dziękuję za spotkanie. Zofia Kozorawska, a Jacek Zienkiewicz przejmuje antenę. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, przejmuję.
0: Miłego popołudnia i do usłyszenia w poniedziałek.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Najprościej dopuszczamy duszę do głosu wtedy, kiedy pielęgnujemy naszą relację z Bogiem przez modlitwę. I właśnie modlitwa jest też tym obustronnym słuchaniem siebie nawzajem.
4: Życie na religijnym haju, czy zwykła, szara codzienność i wypełnianie obowiązków stanu? Która droga prowadzi do świętości? Jak odkryć świętość zapisaną wewnątrz duszy każdego z nas? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Policjanci z całej Polski świętują w Warszawie. Chińskie manewry w pobliżu Tajwanu. Kask uratował życie rolkarki. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Generalskie awanse dla 4 policjantów, państwowe odznaczenia oraz ślubowanie nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy. W Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego trwają centralne obchody Święta Policji. Policja jest dla każdego obywatela bez względu na jego poglądy czy partyjną przynależność, mówił komendant główny policji Marek Boroń, witając zgromadzonych na placu gości.
10: Nigdy nie zgodzę się na dyskredytowanie formacji tym, którzy próbują wzbudzić niechęć do policji, podważać jej zaufanie na podstawie fałszywych testów. Przypominam, że funkcjonariusze strzegą także ich bezpieczeństwa. I to z narażeniem życia, czego dowodem są tabliczki epitafijne w Komendzie Głównej Policji.
9: Komendant zapowiedział dalsze wzmacnianie formacji, zarówno jeśli chodzi o przyjęcia nowych policjantów, jak i zakupy wyposażenia i sprzętu osobistego dla funkcjonariuszy. Marek Boroń przypomniał też, że trwają prace przy formowaniu Narodowego Biura Śledczego, które ma zajmować się zwalczaniem najcięższych przestępstw. Nowa struktura pierwotnie miała powstać m.in. po to, aby wchłonąć funkcjonariuszy, którzy

0: Tomasz Sajewicz.
1: Manewry odbywają się wokół należącej do Chin wyspy Dongshan, położonej w cieśninie tajwańskiej. To nie pierwsze tego typu manewry morskie na jednym z najbardziej newralgicznych akwenów. W ubiegłym roku chińska marynarka wojenna ćwiczyła scenariusz całkowitej blokady morskiej Tajwanu. Była to odpowiedź władz w Pekinie na zapowiedzi dozbrojenia wyspy przez Amerykanów na rekordową sumę ponad 11 miliardów dolarów. W tym tygodniu w Manili doszło do spotkania amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Administracja prezydenta Trumpa chce ocieplenia relacji z Pekinem. Do jesieni obowiązuje rozejm w wojnie celnej obu mocarstw. Głównym problemem w relacjach pozostaje jednak kwestia Tajwanu. Chiny uznają wyspę za swoje terytorium, Stany Zjednoczone zobowiązane są zaś do utrzymywania zdolności obronnych Tajwanu. Aktywność chińskiej armii wokół wyspy w ostatnich latach nasila się.
2: Dzieje się blisko.
3: Kask mógł uratować jej zdrowie. Warszawscy strażnicy miejscy pomogli rolkarce po groźnym wypadku. Do zdarzenia doszło na Pradze Południe przy skrzyżowaniu ulic Grenadierów i Alei Waszyngtona, gdzie kobietę zauważyli przechodnie i poprosili o pomoc przechodzący patrol, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
4: Poszkodowana jechała na rolkach i z niewiadomych przyczyn upadła na ziemię, uderzając głową o betonowy chodnik. Rolkarka podkreśliła później w rozmowie z funkcjonariuszami, że miała na głowie kask, który na szczęście przejął całą siłę uderzenia. Jeden z przechodniów już wcześniej wezwał zespół ratownictwa medycznego.
3: Funkcjonariusze pozostali przy kobiecie.
4: Do czasu przyjazdu pogotowia strażnicy monitorowali stan zdrowia pechowej rolkarki. Poszkodowana przez cały czas była przytomna, choć uskarżała się na zawroty głowy. Po przybyciu ratowników strażnicy pomogli kobiecie wejść do karetki oraz przenieśli jej rzeczy.
3: Strażnicy przypominają, że kask i ochraniacze na kolana, łokcie czy nadgarstki znacząco zmniejszają ryzyko poważnych urazów podczas jazdy na rolkach, wrotkach czy innych aktywności.
5: Spoglądamy na mapę pogody i co my tu mamy? No bardzo przyzwoita temperatura, takie 20 stopni jest bardzo i letnie i takie dające wytchnąć. 20 Warszawa, Bielerówka 20, Marki 20, Łomianki 20, gdzie niegdzie w Mysiadle na przykład 19 stopni, w Piasecznie 19. Spójrzmy jeszcze na ciśnienie, 999 hektopaskali i delikatnie spada, wiatr wieje nam ze wschodu bardzo delikatnie. Pięć minut po godzinie 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i będzie mi bardzo przyjemnie prowadzić dla Państwa to latte na wynos, czyli, przepraszam, co ja powiedziałem latte na wynos, przecież to Zofia prowadzi popołudnie z Radiem Warszawa, ale ze mnie gapa. No to zacząłem nieźle, więc zaproszę Państwa już teraz na pewno bez pomyłki na to, co nam zaoferuje Golec Orkiestra. Nie gaś ducha.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ależ się, drodzy słuchacze, uśmiałem i wewnętrznie, i zewnętrznie. Zewnętrznie dlatego, bo aż parsknąłem na to, jak wszedłem w kompetencje szanownej koleżanki redakcyjnej Zofii Kozerawskiej i zaprosiłem na jej pasmo, a przecież mam już inne pasmo, popołudnie z Radiem Warszawa, ale znalazłem winowajcę. Kawę mam tutaj w filiżance i jeszcze mam napis espresso na koszulce, także winowajca złapany, możecie być Państwo spokojni. Natomiast ewidentnie w moich kompetencjach jest dzisiaj zapraszać Państwa do całodniowego słuchania naszej anteny Radia Warszawa i wzięcia udziału w naszej zabawie SMS-owej. Wystarczy wysłać SMS o pod numer 7248 o treści RW, jak Radio Warszawa, kropka. Tu wpisujemy imię i nazwisko, a następnie wpisujemy, a niech tam będzie, słowo Bartnik. A dlaczego? Bo, drodzy Państwo, rzecz tyczy się możliwości zdobycia od nas i naszego partnera dwudniowego pobytu dla dwóch osób w Bartniku Sądeckim. Jest to wspaniałe miejsce na łonie natury z pszczołami, z miodami. W dodatku można tę noc spędzić w tak zwanym domku api, czyli właśnie w towarzystwie pszczół, które one tam latają wokół człowieka i ta atmosfera tych pszczół i ten klimat sprawia, że człowiek zdrowieje. No tak w skrócie. No więc bądźcie Państwo czujni i wysyłajcie SMS-y.

Ale nam się po cygańsku zrobiło, tak naprawdę letnio-piknikowo. Drodzy Państwo, sprecyzuję jeszcze ten konkurs nasz SMS-owy, ta zabawa, przepraszam, SMS-owa, wysyłane SMS-y pod numer 7248 o treści RW jak Radio Warszawa. Tutaj wpisujemy imię, nazwisko i hasło Bartnik, żeby móc zdobyć od nas i naszego partnera dwudniowy pobyt w Bartniku Sądeckim. Koszt takiego SMS-a całkowity to 2,46 zł. Natomiast, drodzy Państwo, pod koniec dziś mojego tutaj spotkania z Państwem zrobimy wielkie losowanie i z tej całej puli nadesłanych SMS-ów wybierzemy, to znaczy wylosujemy, będzie to zupełnie tylko losowi oddane, tego szczęściarza, który będzie mógł z drugą osobą udać się na ten wyjazd. Tymczasem Anne-Marie, Bóg jest romantykiem, nie mamy żadnych wątpliwości.

0: To nam super duo zaśpiewało. Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. To jeden z tych utworów, które jak się słucha, to ciarki przechodzą. Dochodzi 14:30, słuchacie Państwo Radia Warszawa 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak działa taki rozregulowany kompas?
3: W taki sposób, że nie działa. Moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej.
4: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: O reklamie.
0: 14:30 minęła już minutę temu. Czas na wiadomości w skrócie, które przedstawi Wojciech Dyszkowski.
7: Na drogach wojewódzkich Mazowsza ruszają kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Powstaną nowe chodniki, doświetlone przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna oraz elementy uspokajające ruch, szczególnie w pobliżu szkół, przystanków i ruchliwych skrzyżowań. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że w Warszawie wciąż istnieje problem tzw. bomb ekologicznych, czyli historycznie zanieczyszczonych terenów, na których powstają nowe osiedla. Kontrola wykazała poważne zaniedbania. Mazowsze było najchętniej odwiedzanym regionem polskim w poprzednie wakacje, informuje Główny Urząd Statystyczny. Od czerwca do września z noclegów w województwie mazowieckim skorzystało blisko 3 miliony turystów. Zaczęło się za rogiem, czyli powstanie w dzielnicach. To tytuł spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego. W niedzielę Park Wolności zamieni się w mapę walczącej Warszawy. Będą warsztaty oraz gry terenowe. Początek o 11. Warszawa stanie się stolicą kobiecego tenisa. 2 sierpnia na kortach przy Myśliwieckiej rozpocznie się turniej WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Do 6 sierpnia przed fazą półfinałową wstęp na trybuny będzie bezpłatny.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Jakub Basienkiewicz nieco autoironicznie wraz z elektrycznymi gitarami przedstawił nam swoją wizytówkę. Tymczasem, drodzy Państwo, przypominam o naszej zabawie SMS-owej 7248. Pod ten numer wysyłamy SMS o treści RW jak Radio Warszawa. Tu imię, nazwisko i hasło Bartnik. I pod koniec mojego spotkania z Państwem, czyli w okolicach między 17 a 18, obwieścimy Państwu, kto z Was pojedzie na dwudniowy, dwuosobowy pobyt do Bartnika. Mnie by się taki przydał, bo chyba ostatnio coś, mówiąc o tym trio fantastycznym, powiedziałem, że to super duo, więc z tym liczeniem, no tak w takim apidomku, jakbym chwilę pobył, to może by coś się poprawiło. No, na razie nie ma takich widoków, żebym ja się tam udał. Zostańcie Państwo z nami, Radio Warszawa 106,2 FM.

Dokonało się największe dzieło Boga, odkupienie świata, a z Twego przebitego serca zrodził się Kościół dzieci Bożych. Uczeni w prawie nie dostrzegli tego największego cudu, jaki się dokonał na Golgocie. Daj nam, Jezu, światłe oczy serca, byśmy umieli radować się tajemnicą naszego zbawienia, swoim życiem głosić wielkie dzieła Boże i prawdziwie wyznawać, że Ty jesteś naszym Panem i źródłem miłości. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię o żywą wiarę dla wszystkich chrześcijan. Udziel darów Twego Ducha Ojcu Świętemu Leonowi i wszystkim kapłanom, aby skutecznie przepowiadali w świecie Twoją Ewangelię. Umocnij osoby konsekrowane na drodze radykalnego życia ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, aby były dla świata czytelnym znakiem wartości nieprzemijających. Obdarz Kościół nowymi powołaniami do służby Bożej w kapłaństwie, w zgromadzeniach zakonnych, świeckich instytutach życia konsekrowanego i na misjach. Niech wszystkie dzieci Kościoła świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uobecniają w świecie Twoją miłosierną miłość.

Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twe miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy ciężkiej nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojen, prześladowań, głodu, niedostatku i trudnych doświadczeń. Pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Chroń skarbu wiary w duszach dzieci i młodzieży, aby nie ulegała pokusom łatwego szczęścia i demoralizacji. Daj zwaśnionym narodom sprawiedliwy i trwały pokój, wytrwałość wszystkim czyniącym dobro i wspierającym

0: ludzi w jakiejkolwiek potrzebie. Błogosław rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Wysłuchaj próśb złożonych przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
5: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Weselcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię. W tej modlitwie wraz z pielgrzymami i modlącymi się przez transmisję sławimy, Panie, Twoje miłosierdzie, bo wielkie rzeczy uczyniłeś nam i całemu światu.

Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik. Oddajmy teraz głos Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Jakub Stolarski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak ważne jest, abyśmy starali się zrozumieć, co Słowo Boże rzeczywiście oznacza i co Bóg chce mi przez nie powiedzieć. Na wszystkie ewangeliczne gleby padło ziarno, a więc wszystkie miały kontakt ze Słowem Bożym, ale tylko ta jedna gleba wydała plon. Możemy przez to zrozumieć, że nie wystarczy, abyśmy pośpiesznie czytali Pismo Święte, jego fragmenty, czy słuchali liturgii słowa podczas mszy świętej. Przemiana naszego życia zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, co Bóg do mnie mówi przez swoje słowo i zrozumiawszy to, będziemy mogli świadomie wybrać Jego drogę, świadomie opowiedzieć się za tym, co On proponuje, albo świadomie to odrzucić. Dopiero nasz wybór ma moc przemienić nasze życie. Nie tylko to, co usłyszymy, ale dopiero to, co wybierzemy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 15.30. Czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Weekendowe utrudnienia na Bielanach. Od wieczora do poniedziałku nad ranem zamknięta będzie ulica Wulczyńska na odcinku między Estrady i Wójcickiego. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni. Wyznaczono objazdy. Krakowskie Przedmieście pozostaje weekendowym deptakiem do końca sierpnia. W każdy weekend fragment Traktu Królewskiego od Placu Zamkowego do Świętokrzyskiej będzie dostępny tylko dla pieszych i rowerzystów. Kończy się remont w Alejach Jerozolimskich. Od 2 sierpnia linia 9 wróci na trasę do przystanku Muzeum Narodowe, gdzie będzie tymczasowy rozjazd. Przedłużają się natomiast prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Wykonawca deklaruje, że zdąży przed końcem wakacji. Bezpłatne badania dla mężczyzn. Jutro od 10 na parkingu Centrum Handlowego przy Alejach Jerozolimskich 179 stanie mobilna stacja kontroli zdrowia. Darmowo i bez rejestracji będzie można wykonać m.in. EKG, analizę składu ciała czy testy sprawności funkcjonalnej. Meczem z Pogonią Legia Warszawa zainauguruje dziś w Szczecinie nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Z kolei Puszczenie Połomice będzie pierwszym rywalem Polonii Warszawa w nowym sezonie pierwszej ligi. Ten mecz w niedzielę. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

No to nam ku przestrodze Krzysztof Krawczyk z Goranem Bregowiczem. Krzysztof Krawczyk, nieodżałowany świętej pamięci, niestety, zaśpiewał, mój przyjacielu. Drodzy Państwo, przypominam o naszej zabawie SMS-owej, wysyłając SMS pod numer 7248 o treści RW, jak Radio Warszawa, kropka. Tutaj po kropce wpisujemy imię i nazwisko oraz hasło Bartnik. Możecie Państwo wziąć udział w zabawie, której owocem może być to, że zostaniecie zaproszeni na dwudniowy pobyt dla dwóch osób do Bartnika Sądeckiego. To wspaniałe takie gospodarstwo właśnie w tym miejscu, na Sądecczyźnie, w klimatach pszczelarskich, łono natury, pięknie dookoła. Drodzy Państwo, koszt SMS-a 2,46 razem z VAT-em. Wysyłajcie, a za jakiś czas, pod koniec mojego spotkania z Państwem, wielkie, wielkie losowanie i osoba, której losy będzie dopisze, będzie mogła na dwie osoby właśnie wybrać się w to miejsce. Więc wysyłamy SMS-y 7248 RW. Imię, nazwisko i hasło Bartnik. Tina Turner zaśpiewa nam Private Dancer. Radio Warszawa 106,2 FM.

Ależ nam się romantycznie zrobiło na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Tytułowy utwór z musicalu Beauty and the Beast, Piękna i Bestia w wykonaniu Celine Dion i Peebo Brysona. Drodzy Państwo, za 10.16 no, zbliżamy się do naszej mocno w rytmie miasta przeprowadzanej codziennie części naszej audycji. Tymczasem George Ezra, Budapest.

0: Jak słuchać także w rytmach reggae, gramy na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Za dwie minuty wybije 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni,
3: 3 grupy,
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więzi w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy dziś o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
7: Zapraszamy!
8: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Mateusz Morawiecki odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu. Gwałtowne pożary w Hiszpanii. Serock zaprasza na koncerty. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Działaliśmy w dobrej wierze, do końca walcząc o jedność partii. Były premier Mateusz Morawiecki odpowiada na decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu z Prawa i Sprawiedliwości ponad 30 posłów. To konsekwencja ich przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w kwietniu otrzymał zgodę na funkcjonowanie stowarzyszenia, a do obecnej sytuacji i rozłamu doprowadziła wewnątrzpartyjna intryga. Jego zdaniem poza formacją znalazło się wielu ważnych i zasłużonych polityków.
12: Ze mną tutaj są ludzie, którzy zakładali partię Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy nawet byli jeszcze w Porozumieniu Centrum. Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki.
11: Mateusz Morawiecki powiedział też, że jeszcze dziś wysłał do prezesa Jarosława Kaczyńskiego list z nowymi propozycjami, próbując zapobiec rozłamowi partii.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Ponad 11 tysięcy osób ewakuowano z powodu gwałtownych pożarów w środkowej Hiszpanii. Rząd ogłosił zagrożenie o znaczeniu narodowym w regionie Madrytu i prowincji Avila oraz przejął dowodzenie nad akcją gaśniczą. 10 tysięcy osób musiało opuścić miejscowość na zachód od Madrytu, a 1,5 tysiąca ewakuowano w prowincji Avila. Walkę z ogniem utrudnia upał i silny wiatr. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska mówi, że sytuacja wymaga skoordynowania wszystkich dostępnych sił. Rząd Hiszpanii natychmiast podjął decyzję o podniesieniu poziomu zagrożenia do trzeciego stanu zagrożenia o znaczeniu narodowym ze względu na charakter 3 pożarów, zarówno 2 w Madrycie, jak i 1 w Walencji. Przejmujemy dowództwo operacyjne. Uruchomiliśmy europejski mechanizm ochrony ludności. Kierowanie działaniami powierzono dowódcy wojskowej jednostki ratowniczej UME. Hiszpania zwróciła się do pozostałych państw Unii o wysłanie samolotów gaśniczych.
13: Takie są lokalne inicjatywy.
11: Dziś poranek z Radiem Warszawa zawitał do Serocka. Miasto przygotowało bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych na wakacje. Na rynku co dwa tygodnie odbywa się cykl

0: francuski w Serocku 2 sierpnia o 18.
1: Sport na Mazowszu.
0: Wieczorem startuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa zainauguruje rozgrywki spotkaniem z Pogonią Szczecin. Mimo że poprzednie rozgrywki były dla stołecznej ekipy kompletnie nieudane, to kibice mają podstawy do optymizmu. Mówi szef sportów Polska Press Adam Godlewski.
2: Jest nadzieja. Nadzieja związana z osobą trenera Marka Papszuna, który w bardzo krótkim okresie naprawdę poskładał wszystkie klocki. Wiosną to wyglądało już zupełnie inaczej. Oczywiście gra jeszcze nie była błyskotliwa i pewnie takie też nie za bardzo możemy się po tym szkoleniowcu spodziewać, natomiast była skuteczna, a o to w tej dyscyplinie przede wszystkim chodzi.
0: Głównymi rywalami wojskowych w walce o europejskie puchary będą Lech Poznań, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Wysoko notowany jest też Widzew Łódź.
3: A cóż tam w pogodzie? Od 18 do 19 stopni w Warszawie i całym regionie. No niestety to słońce jest troszeczkę gubione gdzieś przez chmury. Wiaterek zawiewa nam z południowego zachodu, ale jest delikatny. Ciśnienie 1000 hektopaskali. Jeśli chodzi o to, czego możemy spodziewać się jutro, dosyć ciepło, bo 23-25 stopni w najcieplejszym momencie, ale słońce dopiero będzie wychylać się za chmur około godziny 15.
1: Rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: 5 minut po godzinie 16. Powoli przygotowujemy się do naszej rozmowy z gościem dnia. Będzie bardzo ciekawie, bardzo kulturalnie o tym, co w najbliższy weekend, dokładnie w niedzielę w Nieporęcie, więc zostańcie Państwo razem z nami, razem z Radiem Warszawa 106 i 2 FM. Będzie oczywiście też dobra muzyka, która mam nadzieję skutecznie będzie Państwu towarzyszyć podczas powrotu w tych korkach, które są nieznośne w naszym mieście.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No, drodzy słuchacze, ja już tu przygotowuję się do tego, co wam powiedzieć o utrudnieniach na warszawskich drogach. No, wiadomo, są wakacje, więc spodziewamy się tego, że nie będzie aż tak źle, a jednak pewne wydarzenia tutaj mają miejsce. No, ale powiedzmy, że powiedzmy to państwu, odsuńmy jak najdalej tę perspektywę i żeby ją ulokować jednak w tym czasie, w którym o utrudnieniach na drogach mamy mówić, czyli już za chwilkę. No więc, szanowni państwo, zaczynamy od tego, co dzieje się na wylotówkach, bo to też może was bardzo mocno interesować. Z centrum miasta, jeżeli będziemy chcieli jechać w kierunku Jabłonny, 46 minut na to potrzebujemy. W kierunku Piaseczna 49, Błonie, ach te Błonie, do Błonia 65 minut, na Darzyn 46. Ale mam też dwie informacje na temat tego, co dzieje się na S2 w kierunku wschodnim, wypadek i na czerwono pomiędzy między Komisją Edukacji Narodowej a Przyczółkową, bo to bardziej w tę stronę patrzymy. Także, drodzy państwo, jeśli w kierunku wschodnim jedziecie, to musicie się liczyć z utrudnieniami właśnie w tym miejscu.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: No to muzycznie Mezo, Tap i Kasia Wilk, Sakrum na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Punktualnie 16:15, drodzy słuchacze, na antenie Radia Warszawa 106,2 FM mamy gościa dzisiaj. Jest nim pan Tomasz Mitrowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy ja dobrze, jak młodzież teraz się zachowam, wykminiłem, że pan lubi, jak się do pana zwraca per panie Tomku?
2: Tak, bardzo lubię. Chociaż dużo osób, nie wiem czemu, mówi do mnie też Tomaszku, Tomciu, mimo że są czasem ode mnie młodsi, ale to też jest bardzo miłe.
1: A pan przecież piastuje poważną funkcję dyrektora i do spraw kultury.
2: Oczywiście.
1: To taki Tomasz, jeszcze jakbyśmy byli w Krakowie, to wypadałoby jeszcze drugie imię mieć.
2: Mam, Antoni.
1: A no to Tomasz Antoni.
2: Jestem przygotowany.
1: No, dyrektor kultury. Ale dobrze, odrzućmy te żarty, chociaż drodzy państwo, ja uważam, że taki żarcik na początek to tylko dobrze może zrobić. Panie dyrektorze, panie Tomaszu, panie Tomku, jak się konkuruje z plażą, piaskiem, żaglami, falami, relaksem i różnymi innymi rzeczami, bo mowa o Nieporęcie, bo stamtąd pan do nas przyjechał, mając jako oręż kulturę?
2: No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że się raczej nie konkuruje. To jest bardzo miła okoliczność, że można prowadzić działalność kulturalną w miejscu, które również z innych powodów, nie tylko kulturalnych, ale także tych rekreacyjnych, rzeczywiście sprzyja temu, że przyjeżdżają do nas osoby, nie tylko mieszkańcy korzystają z naszej oferty, ale właśnie masę turystów przyjeżdża, szczególnie nad Jezioro Zegrzyńskie, ale także chętnie korzystać właśnie z naszych propozycji kulturalnych.
1: No tak, no nie bez celu zadałem to pytanie, bo jakkolwiek to, co pan mówi, ma sens, że dużo osób przybywa i wtedy można powiedzieć, że ta ilość adresatów w tej kultury jest większa, to jednak przybywają w celach nieco bardziej frywolnych i takich, można powiedzieć, luźnych akurat w to miejsce. No i właśnie, stąd to moje pytanie.
2: No tak, ale część tych naszych propozycji kulturalnych też może być dobrze łączona z rekreacją i wypoczynkiem i też takim trochę luźniejszym spędzaniem czasu. Między innymi właśnie tak został zaplanowany nasz taki minicykl, tak, festiwal muzyki klasycznej w porcie Nieporęt, Portowa Kultura Dźwięku. Jest to takie spotkanie, które właśnie po to zaplanowane zostało w porcie, który jest chętnie odwiedzany przez naszych mieszkańców i turystów w celach rekreacyjnych, by po prostu z tą kulturą dotrzeć również do tych, którzy mają ochotę odpocząć w tych miłych okolicznościach przyrody.
1: No właśnie, bardzo znakomicie pan to zrobił, przechodząc jakby do clou naszej rozmowy, bo chcemy jakby tę imprezę, to wydarzenie wyeksponować w naszej rozmowie. Z tego, co się zorientowałem, pierwsza część tej imprezy już jest za nami, prawda? Bo 28 czerwca odbyła się pierwsza odsłona Portowa Kultura Dźwięku drugiego Festiwalu Muzyki Klasycznej w porcie Nieporęt.
2: Tak, no była to odsłona niezwykle ciepła, nawet bym powiedział gorąca i gorąco przyjęta przez publiczność. Mieliśmy wtedy chyba jakiś rekord temperatur nad Jeziorem Zegrzyńskim, więc no, rzeczywiście w pocie czoła słuchaliśmy pięknych wykonań. Mam nadzieję, że pogoda będzie równie piękna, ale nieco mniej gorąca, będzie to bardziej sprzyjało temu, żeby w takim spokoju i bez takiego takiego walczenia z tym gorącem móc oddawać się po prostu słuchaniu wspaniałej muzyki. No.
1: Czyli ci, co doświadczyli tego wydarzenia wspaniałego 28 czerwca, albo ci, którzy teraz właśnie pozazdrościli, że nie mogli być, mają pełną okazję pojawić się w najbliższą niedzielę, 26 lipca. Jak wygląda program, jak się prezentuje wasza propozycja?
2: W niedzielę będziemy mieli dwa koncerty, jeden o 11, drugi o 13. To są zupełnie inne koncerty. Pierwszy jest adresowany do dzieci i zatytułowany Kolory klasyki, muzyczna paleta dźwięków. Drugi o 13 adresowany jest już do wszystkich. Koncert romantyczny. Oba koncerty zostały tak pomyślane, by były naprawdę różnorodne. W pierwszym usłyszymy Katarzynę Górską, skrzypaczkę, ale także śpiewaczkę i Annę Martyniuk, która będzie akompaniować na pianinie. Ten koncert dla dzieci jest realizowany właśnie przez te dwie artystki, które mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu koncertów i warsztatów takich także umuzykalniających dla dzieci, więc mam nadzieję, że będzie to taki koncert interaktywny, nieco teatralny, tak jak same artystki piszą o tym wydarzeniu. A o 13:00 będziemy gościć także wspaniałe artystki Martę Maślankę, cymbalistkę, i Ninę Kordowską, wokalistkę, która, no jak tutaj popatrzyłem na informacje o niej, to naprawdę jest taką artystką już bardzo utytułowaną i, że tak powiem, rozchwytywaną. Taka ciekawostka, jej głos jest także w ścieżce dźwiękowej serialu 1670.
1: No proszę, bardzo lubiany serial, ceniony, bardzo dowcipny. A zatem, drodzy Państwo, Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie zapewnia Państwu niedzielne przedpołudnie w zasadzie, do obiadu możecie pięknie spędzić przy muzyce klasycznej. I tutaj rodzi się to skojarzenie, czy czasami to nie jest jakaś odpowiedź na to, co oferują nam Łazienki Królewskie, Panie
2: Tomku?
1: No
2: tak też myślę, co prawda ja nie byłem przy samym powstawaniu tego projektu, ponieważ on miał swoją edycję w zeszłym roku, ja jeszcze wtedy pracowałem gdzie indziej, dopiero niedawno wróciłem do Gminnego Ośrodka Kultury, w którym pracowałem lat kilka temu. Nie byłem przy powstawaniu tego projektu, natomiast no, myślę, że właśnie z takiej nieco zazdrości o to, że Łazienki Królewskie, będąc pięknym miejscem także rekreacji, koncerty chopinowskie już od dawna proponuje w tym okresie wakacyjnym, no Nieporęt także uznał, że mając takie wspaniałe miejsce do rekreacji, powinny się tam takie koncerty, czy podobne, na podobnej zasadzie odbywać. Mówię o tym, ponieważ są to koncerty tak samo jak w Łazienkach ze wstępem wolnym. Udostępniamy inaczej nieco niż w Łazienkach bardzo dużo leżaczków, bardzo wygodnych ławek dla naszej publiczności. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Można sobie porównać obie te imprezy i myślę, że zwolenników koncertów chopinowskich przekona również ta nasza formuła.
1: No, niewątpliwie jest w tym logika. Ja jakby własnym przykładem, ale myślę, że jestem dosyć tutaj typowym przedstawicielem społeczności warszawskiej, rodzinnej, gdzie rozpoczyna się weekend i rodzina zaczyna się głowić to, gdzie jedziemy w ten weekend, tak? No, Łazienki Królewskie na pewno są jednym z tych typowanych miejsc, które właśnie przy okazji takiego planowania się odbywa, ale i właśnie jezioro Zegrze. Zegrzyńskie, tak, Nieporęt, więc bardzo Państwu serdecznie to rekomendujemy. Ale Panie Tomku, przecież to Wasza działalność, Wasza oferta to nie tylko te wydarzenia. Jeszcze może, jeśli ktoś nie może pojawić się 26 lipca, jakie propozycje na kolejne dni, może jakieś sierpniowe?
2: Mimo, że wakacje są takim okresem, w którym ta oferta kulturalna jest nieco rzadziej prezentowana niż w ciągu roku szkolnego, mamy dla Państwa także zaproszenie na choćby koncert odbywający się z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Właśnie wspominane tu przeze mnie panie Katarzyna Górska i Anna Martyniuk wystąpią w Gminnym Ośrodku Kultury o 18:00 1 sierpnia z koncertem patriotycznym Ku Wolności.
1: I mamy będzie można wspólnie pośpiewać?
2: Będzie na pewno można wspólnie pośpiewać. No i mamy też nadzieję, że ten koncert nie tylko będzie taką gratką dla mieszkańców Nieporętu, ale także dla tych, którzy chcieliby do nas przyjechać spoza naszej gminy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tu wstęp jest także wolny. No i mamy jeszcze przed sobą taką szczególną uroczystość, na którą także mogę serdecznie zaprosić. Corocznie 14 sierpnia, w przededniu samej rocznicy, obchodzimy rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Wólce Radzymińskiej przy pomniku upamiętniającym tę bitwę właśnie. A w tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy na mszę polową, która się odbędzie właśnie 14 o 17:00. Będzie tę mszę wyjątkowo sprawował biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, a tą szczególną okazją jest fakt, że do tych naszych uroczystości w tym roku przyłączył się także powiat legionowski, starosta powiatu legionowskiego, także będziemy mieli nieco większą rangę tej imprezy. Będziemy mieli oprócz tej mszy oczywiście uroczystości z udziałem wojska. Wspiera nas tam taka jednostka wojskowa, bardzo duża w Białobrzegach, na terenie naszej gminy. 9. Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, która rokrocznie wystawia tam asystę honorową i czyta także apel pamięci. Także bardzo podniosła uroczystość dużej rangi 14 sierpnia o 17 w Wólce Radzymińskiej.
1: Drodzy słuchacze, jak słyszycie, propozycja nieporętu Gminnego Ośrodka Kultury jest naprawdę duża i nie dotyczy tylko i wyłącznie rozrywki, ale również aspektów patriotycznych i tych kulturalnych, więc bardzo serdecznie Państwu polecamy. Ja Państwu się przyznam, że ja znałem wcześniej pana dyrektora Tomasza Mitrowskiego i wiedziałem, że jest gawędziarzem i wiem, że mógłby na temat tego repertuaru, tej oferty mówić dużo. Mówię oczywiście bez przekąsu z tym gawędziarstwem, ale czas naszej rozmowy powoli dobiega końca, chociaż widzę, że pan Tomasz chciałby jeszcze coś dorzucić.
2: Tak, chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz, ponieważ ta uroczystość 14 ma także swój walor artystyczny. Będzie nam uświetniać tę mszę chór Awe. Myślę, że panu redaktorowi doskonale znany.
1: Doskonale znany. Pozdrawiamy chór Awe, pozdrawiamy Bartka Włódkowskiego, który też jest na celowniku Radia Warszawa, żeby znaleźć się tutaj na pana miejscu i żeby miło wypełnić czas spotkania z gościem Radia Warszawa. Dzisiaj moim i państwa gościem wraz z małżonką, czego państwo nie wiecie, ale my to wiemy i widzimy, pozdrawiamy małżonkę, był pan Tomasz Mitrowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.
2: Bardzo mi było miło, dziękuję.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, minęła 16.30, a zatem czas na...
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Do Wilna dotarła 36. Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk. Wzięło w niej udział ponad 500 pątników z całej Polski i innych krajów. Większość z nich w ciągu 10 dni pokonała w sumie 270 km. Pielgrzymi nie kryli radości i wzruszenia.
2: Uwaga, włoskie bramy przybyła 36.
3: Na początku nas zlało, później nas słońce wystudziło i także naprawdę w sumie jest naprawdę była bardzo dobra pielgrzymka.
4: Niesamowite szczęście. Po 18 latach mogę po raz kolejny pielgrzymować do Jasnej Bramy razem ze swoim synem. Pielgrzymowaliśmy do Suwałk z Krakowa, a Suwałk już do Ostrej Bramy na nogach.
5: Jestem z Siedlec. Z dziećmi i z ogromnym wzruszeniem. Wzlotami, z upadkami, no bo to wiadomo, kilka dzieci i zawsze pozytywnie, z ogromną radością, wsparciem. Są to tak ogromne emocje, że zapiera dech. Także cieszę się, że dobrnęliśmy, doszliśmy.
1: Pierwsza suwalska pielgrzymka do Wilna odbyła się w 1991 roku po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Została zorganizowana jako dziękczynienie za wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej i upadek reżimów komunistycznych. Jej organizacją zajmują się Salezjanie Inspektorii Warszawskiej.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jeden telefon, krótka rozmowa czy wspólna chwila mogą znaczyć więcej niż nam się wydaje. W najbliższą niedzielę Kościół katolicki będzie obchodził 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa „Ja nie zapomnę o Tobie”. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to często najcenniejszy prezent, mówi odpowiedzialny za krąg domowego kościoła w łomżyńskiej katedrze ksiądz Grzegorz Kierski.
7: Idealna okazja do tego, żeby razem świętować wielki dar, szczególnie rodzicielstwa, bo przecież bycie dziadkiem jest naturalną konsekwencją otwartości na życie, na założenie rodziny i chcemy szczególnie młode pokolenie wychowywać w duchu, do którego zapraszali nas papieże, szczególnie papież Franciszek, aby okazywać wdzięczność w każdym momencie, na każdym etapie życia swoim dziadkom, swoim babciom, wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego życia, ale także wielu radości, które są obecne w naszym życiu.
1: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych oraz zachęcenie do budowania więzi międzypokoleniowych. Trwa tydzień Świętego Krzysztofa oraz akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. Celem inicjatywy Miwa Polska jest zachęcenie kierowców, by za każdy przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Miwa Polska od lat pomaga misjonarzom. Potrzeby są wciąż jednak duże, mówi dyrektor organizacji ksiądz Jerzy Kraśnicki.
8: Grosz to jest niewiele za kilometr, a jednak sprawia różnicę, bo przecież w zeszłym roku tylko zakupiliśmy 70 samochodów, to różnego rodzaju, bo to nie były tylko zwykłe samochody, najwięcej terenowych, ale dwa ambulanse do szpitali, autobus do szkoły integracyjnej, były dwie łodzie motorowe na Papuę, do Amazonii peruwiańskiej.
1: Za wsparcie wiernych dziękuję pochodzący z diecezji kieleckiej ksiądz Piotr Pochopień, posługujący w Brazylii.
9: Moi kochani, chciałbym serdecznie podziękować Miwa Polska i diecezji kieleckiej i wszystkim tym, którzy właśnie wspierają dzieła misyjne. Bo dzięki Wam mogę mieć samochód jako misjonarz, mogę dojeżdżać do kościołów filialnych, a mam ich 17. Do najdalszych kościołów mam ponad 60 km. Nie ma dojazdu kościołów filialnych, dróg asfaltowych, ale są ciężkie drogi. I dzięki Waszym ofiarom mogłem kupić nowy samochód na parafię.
1: Szczegółowe informacje o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie miwa.pl.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, jak to dobrze, że jesteście razem z nami na częstotliwości 106,2 FM bądź w internecie. I od razu śpieszę uspokoić tych, którzy z jakiegoś powodu nie będą mogli być podczas tego wydarzenia, drugi festiwal muzyki klasycznej w porcie Nieporęt w najbliższą niedzielę, bądź to o 11 dla dzieci, bądź o 13 dla pozostałych widzów, miłośników muzyki. Będzie tam nasz reporter Wojciech Dudkowski, który zrobi materiał reporterski i będzie on nadany na naszej antenie, więc będzie można zasmakować tego, co w Nieporęcie w najbliższą niedzielę będzie się działo. Przypominam też o naszej zabawie SMS-owej, wysyłając SMS o treści RW jak Radio Warszawa. Tu wpisujemy imię i nazwisko, a następnie hasło Bartnik. Wysyłamy to na numer 7248. Koszt całkowity tego SMS-a to 2 zł 46 groszy i bierzemy udział w zabawie, której owocem może być wręczenie Państwu zaproszenia do Bartnika Sądeckiego, czyli do bardzo pięknego miejsca, które zaoferował nasz partner. Będzie to dwuosobowy, dwudniowy pobyt. Między innymi będzie można, drodzy Państwo, wyspać się w tak zwanym apidomku, czyli w dużej bliskości pszczół, oczywiście bezpiecznej, ale to bliskość pszczół, tej całej kultury pszczelarskiej, tej przyrody, to naprawdę niezwykłe wydarzenia. Zapraszamy zatem do naszej zabawy SMS-owej. Tymczasem spoglądamy na warszawskie drogi. Nasz partner trafikowy nam donosi, iż bitwy warszawskiej w kierunku Banacha, tam trzeba uzbroić się w cierpliwość, tam się postoi. Na Solidarności od Żelaznej do Grodzkiej niestety też utrudnienia w ruchu. Aleja Niepodległości od Koszykowej do Batorego też postoimy. Jeśli chodzi o utrudnienia, Aleje Jerozolimskie od Marszałkowskiej do Palmy, aż też kiepsko, też ciężko się poruszać. Emilii Plater w obie strony z kolei. Na Jana Pawła w kierunku Arkadii utrudnienia. Jeszcze spójrzmy na wylotówki. Jak sprawy się mają od centrum? Od centrum do Jabłonny 44, do Piaseczna 44, o proszę, a imię jego 44, Błonie 60, Stara Miłosna optymalnie 36.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, oczywiście nie ma takiego powiedzenia, ale marzy mi się, żeby je wprowadzić, a mianowicie powiedzenie dzień bez strony internetowej Radia Warszawa, czyli radiowarszawa.com.pl to dzień stracony. No i naprawdę zachęcam Państwa do tego, aby na tę stronę wchodzić. Wiele ciekawych artykułów. Moją uwagę zwrócił teraz artykuł pod tytułem Spór Polski z Ukrainą. Bartosz Kopczyński był tutaj rozmówcą naszego radia, który stawia taką tezę, no, że nie można rezygnować z pamięci historycznej. Temat bardzo gorący, bardzo trudny temat, bo przecież jesteśmy empatyczni, jesteśmy wrażliwi, jakby wiemy, że za naszą wschodnią granicą dzieje się dramat wojny, a jednocześnie musimy patrzeć na to, co wydarzyło się w roku 43. Ja osobiście jestem gdzieś spadkobiercą tej tradycji, ponieważ moja mama, no właśnie, nie urodziła się w tamtych rejonach, ponieważ moja babcia, mając moją mamę w brzuchu, musiała z tamtych rejonów uciekać. Moja mama urodziła się we wrześniu 43 roku. No i właśnie o tych tematach, które mnie dotyczą i wielu z Państwa, w artykule na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, jak już powiedziałem, rozmowa z panem Bartoszem Kopczyńskim z Konfederacji Korony Polskiej i Instytutu Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia. Szanowni Państwo, dobrze, że jesteście razem z nami, dobrze, że wchodzicie na naszą stronę internetową. Pamiętajcie także o wsparciu, którego można nam udzielić, o którego sposobach można wyczytać właśnie z naszej strony internetowej. Zapraszamy.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za niecałe dwie minuty wybije 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słuchajcie, nawet jeżeli usiłują nam odebrać naszą godność, szacunek dla nas, myślę, że bardzo ważne w tym jest, żeby człowiek sam nie stracił szacunku dla siebie.
3: Hejt, nienawiść, obraźliwe opinie i pomówienia. Jak radził sobie z nimi błogosławiony Stefan Wyszyński? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Samorząd lekarski ocenia pomysły reform. Słowacja nie dołączy do koalicji chętnych. Przedszkola i szkoła w Warszawie będą wyremontowane. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Samorząd lekarski popiera rządowy pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia, ale ma zastrzeżenia do szczegółowych zapisów projektów rozporządzeń oddanych do konsultacji. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało 4 rządowe projekty rozporządzeń. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor powiedział, że przyspieszenie wprowadzenia rejestracji jest słuszne, ale realizacja zapisów wymaga nakładów finansowych.
7: Uważamy, że trzeba na przykład tą e-rejestrację rozszerzać o kolejne dziedziny, w których jeszcze nie funkcjonuje. Natomiast no, zwracamy uwagę na to, że mając doświadczenie na przykład, że w przypadku kardiologii odbyło się to olbrzymim kosztem zarówno pracy, jak i środków finansowych świadczeniodawców, czyli szpitali. I tutaj również, jeżeli będzie to wprowadzane, przewidzieć na przykład dodatkowe środki na wdrożenie systemów centralnej rejestracji.
6: Podobnie prowadzenie harmonogramów przyjęć pacjentów w aplikacji NFZ powinno usprawnić system kolejkowy, ale wymaga nakładów finansowych, podkreślił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
7: Natomiast zwracam uwagę na to, że jest to okres wakacyjny. Takie przebudowanie tego systemu kolejkowego w poszczególnych szpitalach będzie wymagało dodatkowego nakładu pracy, więc być może też trzeba byłoby przewidzieć tutaj jakieś dodatkowe fundusze na to, no chociażby w wycenie tych procedur, których ma to dotyczyć.
6: Samorząd pielęgniarek i położnych nie opiniuje jeszcze projektów rozporządzeń reformujących system. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska twierdzi, że oficjalnie żaden z projektów rozporządzeń nie trafił do konsultacji w Izbie.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Premier Słowacji zapewnił, że jego kraj nie przystąpił i nie zamierza przystąpić do tzw. koalicji chętnych. Robert Fico odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych o udziale Słowacji w ostatnim spotkaniu państw wspierających wojskowo Ukrainę.
9: Dyskusję wywołała informacja podana przez ambasadę Francji w Bratysławie. Wynikało z niej, że w połowie lipca w Paryżu przedstawiciele słowackich władz wzięli udział w Naradzie Państw Koalicji. Minister spraw zagranicznych Słowacji, Juraj Blanar, wyjaśnił, że słowacki ambasador uczestniczył w spotkaniu jedynie jako obserwator. Premier Robert Fico poinformował, że rozmawiał z ambasadorem Francji i poprosił, by francuska placówka nie rozpowszechniała, jak to ujął, nieprawdziwych informacji. Ambasador potwierdził, że doszło do nieporozumienia. Nasze relacje z Ukrainą opierają się na dwustronnej współpracy. Odmawiamy pomocy o śmiercionośnym charakterze i udziału w pożyczkach wojennych. Koncentrujemy się na wsparciu humanitarnym oraz projektach wspierających cywilów, oświadczył szef słowackiego rządu.
6: Relacjonował Wojciech Stobba.
8: Dzieje się blisko.
6: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga trafi do dwóch warszawskich dzielnic, Ursynowa i Woli. Pieniądze zostały

0: podpisaliśmy z wykonawcą, prace już się rozpoczęły, także w ciągu najbliższego roku wszyscy zobaczą efekt tych prac.
1: Na Woli szkoła zyska nowe skrzydło, boisko wielofunkcyjne, łącznik oraz dodatkową infrastrukturę dla uczniów. Łączna wartość obu inwestycji przekracza 45 milionów złotych, a wsparcie z programu wyniesie po 3,5 miliona złotych dla każdego projektu. Wprowadziliśmy w ramach programu ważną zasadę, która zapewnia jeszcze szybsze efekty, mówi wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk.
2: Beneficjenci, żeby przystąpić, móc ubiegać się o środki, muszą mieć gotową dokumentację, pozwolenie na budowę, bądź też inny dokument, który stwierdza, że inwestycja jest gotowa do realizacji.
1: W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 200 milionów złotych na realizację 147 inwestycji w całym regionie.
3: ...19 stopni w Warszawie, w Macierzyszu 18, ale Bilerówka, Raszyn, Dawidy, Mysiadło, czyli w takiej linii 19, natomiast Legionowo, Rębelszczyzna, Skierdy wybija się na prowadzenie, bo 20 stopni. Jeżeli patrzeć na to, czego możemy się dzisiaj spodziewać, to temperatura spadnie do około 16 stopni, ale teraz wchodzimy w dwugodzinny przedział, który wiąże się z tym, że będziemy mieli dużo słońca.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: 6 minut po godzinie 17. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Do 18 będę z Państwem i będziemy powoli zmierzać ku rozstrzygnięciu naszej zabawy SMS-owej, o której przypominam, że ona jeszcze trwa. Można wysyłać SMS-y. 7248 numer, to jest numer, na który wysyłamy. Treść RW, imię, nazwisko, hasło Bartnik, a w grę wchodzi wygranie, zdobycie zaproszenia dwuosobowego na dwudniowy pobyt w Bartniku Sądeckim w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych, rzecz jasna. No to, drodzy Państwo, wysyłajcie SMS-y, a już niedługo wielkie rozwiązanie. Tymczasem Robbie Williams, She's the One.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj, drodzy Państwo, świętowaliśmy z naszą polską policją nasze dzielne radio, podobnie jak policja, czujne. Jest obok mnie nasz reporter Wojciech Dudkowski. Wojtku, co tam wyłowiłeś w związku z tymi obchodami?
2: Klasycznie na placu Piłsudskiego zgromadziły się dzisiaj pododdziały, kompanie reprezentacyjna policji, orkiestra policyjna, absolwenci Akademii Policji w Szczytnie, a także funkcjonariusze, którzy zaczynają dzisiaj swoją służbę i składają ślubowanie. I dzisiaj na chwilę policjanci przejęli też wartę przy grobie nieznanego żołnierza. Była uroczysta zmiana w ramach obchodów. No a oprócz samych policjantów byli też politycy, którzy dzisiaj ponad podziałami stawili się, żeby pogratulować policjantom. Był prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, przedstawiciele też innych służb mundurowych. Okazją, główną okazją do świętowania Dnia Policji jest 107. rocznica uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z 24 lipca 1919 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wtedy właśnie powstała oficjalnie policja, ale jednym z powodów do świętowania w tym roku było między innymi stulecie stanowiska dzielnicowego w polskiej policji i udało się znaleźć rekordzistę na tym stanowisku, a rekordzista służy na Mokotowie. Aspirant sztabowy Tadeusz Cybulski od 45 lat w policji, a od 40 lat na stanowisku dzielnicowego na Mokotowie od 1986 roku. Między innymi ulica Postępu jest w jego rejonie.
1: Gratulujemy serdecznie w imieniu całego radia panu dzielnicowemu.
2: Tak, no my też z policją dość często współpracujemy, jeżeli chodzi o przygotowywanie chociażby informacji o wypadkach czy różnych zdarzeniach kryminalnych, dlatego dzisiaj dołączamy się do życzeń i dziękujemy policjantom za ich codzienną służbę.
1: Do pełnej powagi okoliczności dokładamy trochę dowcipu, mówiąc, że okrągłe 107 lat policji i okrągłe 100 lat dzielnicowych.
2: I 100 lat, 100 lat i jeszcze więcej.
1: I to piękne przemówienie komendanta, zdaje się, tak?
2: Tak.
1: Który mówił o tym...
2: Policja działa ponad podziałami politycznymi.
1: Tak, co prawda panowie prezydent i premier siedzieli po dwóch stronach
2: trybuny.
1: Tak, ale to przemówienie weźmy sobie do serca. Ponad podziałami. Tak, bezpieczeństwo społeczeństwa, jedność w trudnych czasach, to ponad wszystko. Dziękujemy bardzo naszemu reporterowi. Drodzy Państwo, zostańcie razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i spoglądamy. Drodzy Państwo, teraz skupimy się, wziąwszy pod uwagę, że jest to piątek, nie dość, że piątek wakacyjny, czyli spora grupa z Państwa już po zakończonej pracy czmycha gdzieś na wakacje, a poza tym też wracacie do domów poza obręby miasta. W związku z tym w kierunku Jabłonny od centrum trzeba będzie jechać 40 minut, w kierunku Piaseczna również 40, tak sprawiedliwie, na północ 40, na południe 40, ale Błonie nie dadzą się zwyciężyć, 56 minut do Błonia, Stara Miłosna 34 minuty, do Nadarzyna 42, do Marek 41, Pruszków 33, Kabaty 35, Konstanciny Jeziorna 41, Otwock 40. Tak na jednym niemalże oddechu wszystkie wylotówki Państwu omówiłem, życząc powodzenia w tych wojażach, czy to do domu, czy to już na wakacje.
3: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Dowiedzmy się, czego Izabela Trojanowska chce wiedzieć. Wszystko, czego dziś chce nie tylko wiedzieć, jak słyszymy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, jesteście razem z nami, z Radiem Warszawa 106,2 FM. Bardzo nam miło. W związku z tym z wielką radością po raz ostatni, ale nie żebym się obraził, tylko po prostu takie są okoliczności. Po raz ostatni zaproszę Państwa dzisiaj do naszej wspólnej SMS-owej zabawy, wysyłając SMS o treści RW, jak Radio Warszawa, kropka. Tu wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz słowo Bartnik. Bierzemy udział w zabawie. A, jeszcze dodam, że koszt tego SMS-a całościowy to 2 zł i 46 groszy, żeby było jasne. No więc wysyłając takiego SMS-a na numer 7248 bierzecie Państwo udział w zabawie, której owocem może być otrzymanie przez Państwa dwudniowego pobytu dla dwóch osób, czyli noclegu, wyżywienia, śniadanie, obiad, kolacja. Gdzie? W Bartniku Sądeckim, wśród pszczół, wśród natury. Możecie Państwo wygooglować sobie Bartnika Sądeckiego, dowiecie się, co tam takiego jest. I ten apidomek, w którym przy pszczołach niemalże śpicie, ale bezpiecznie, pszczoły do Was nie dolecą. Ale ten cały aromat, to wszystko, co pszczoły wydzielają, udziela się Waszemu zdrowiu, samopoczuciu i w ogóle polecam, drodzy Państwo. Więc ostatni moment, za kilkanaście minut, rozstrzygnięcie naszej zabawy. Bonnie M. Baker? Oh, yes.
2: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Szanowni Państwo, powiedziałem, że za kilka minut, kilkanaście będzie wszystko jasne i jest. Mamy na antenie słuchacza, który dzisiaj dał się zaprosić do zabawy SMS-owej. Halo, halo, czy Pan nas słyszy?
1: Tak, tak, słyszę. Dzień dobry, witam słuchaczy, pozdrawiam.
0: Tak, panie Pawle, bo tak ma pan na imię, nie będziemy tutaj ukrywać. Panie Pawle, wziął pan udział w naszej zabawie. Tak dla formalności zadam pytanie, jakie hasło trzeba było wpisać do SMS-a?
1: No, to było Bartnik.
0: No tak, Bartnik, ponieważ nagroda, jaką panu wręczamy, to wyjazd dwudniowy z drugą bliską sercu, jak zapewne domyślam się, osobą do właśnie Bartnika Sądeckiego, czyli wspaniałe miejsce, które mocno związane jest z kulturą pszczelarską, ale to tam inne też aspekty przyrody. Panie Pawle, co pan na to?
1: No to cieszę się, się nie spodziewałem, bo w czasie pracy pisałem, tak? Pracowałem.
0: Ale o to chodzi, że my państwu...
1: W czasie pracy musiałem tak wygospodarować czas, żeby napisać, tak? To nie jest łatwe.
0: No tak, ale właśnie o to chodzi, drogi panie Pawle, drodzy państwo, że towarzyszymy wam w pracy, w wypoczynku, w łatwych chwilach, trudnych chwilach. No i właśnie czuję w pana głosie, że jest pan nawet trochę zaskoczony, ale jest to prawda. Panie Pawle, mamy zapisany numer do pana. Nasza redakcja będzie się z panem kontaktowała. Może pan być pewny, że pan wygrał ten wyjazd.
1: To świetnie się spodziewały, naprawdę.
0: No pięknie. A z kim pan pojedzie, może tak zapytam?
1: A to jak muszę ustalić, bo mam żonę i dwóch synów, także muszę ustalić.
0: Ale myślę, że ten wariant z żoną. No tak, myślę, że wariant z żoną byłby fajny.
1: Ale synów mam też, turystów, także oni też chętnie gdzieś tam po Polsce jeżdżą.
0: No dobrze. Panie Pawle, bardzo dziękujemy za udział w zabawie, dziękuję wszystkim państwu. Może pan chce jeszcze kogoś pozdrowić na antenie?
1: No to pozdrawiam tutaj was w Radio Warszawa. Księdza dyrektora pozdrawiam, no i żonę moją Beatę, mówię synów Huberta i Macieja pozdrawiam, tak.
0: Dziękuję.
1: A jeszcze tutaj, Gikona jeszcze swojego pozdrawiam.
0: Panie Pawle, proszę się nie rozłączać, podkład nam się skończył, przegięliśmy z tym czasem naszej rozmowy, ale proszę się nie rozłączać, ja za chwilę z panem się połączę, tylko muszę wypuścić kolejny punkt naszego radiowego programu.
1: Dobrze.
0: Szanowni państwo, zatem pozdrawiamy pana Pawła, dziękuję wszystkim, którzy brali udział w naszej zabawie, za tydzień będzie jeszcze taka okazja, a tymczasem Texas Summer Sun na antenie Radia Warszawa. Halo, halo, panie Pawle. Tak, ja mam pana imię, nazwisko, mam numer telefonu, ten, na który dzwonię, zapisuję tutaj do naszego kalendarza i w poniedziałek przedstawiciel naszego radia, pani, która się zajmuje tym projektem, zadzwoni do pana.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 15 minut wybije godzina 18. Po tej radości wręczenia tej wspaniałej nagrody, jakim będzie wyjazd do Bartnika Sądeckiego, muszę teraz powiedzieć o mniej pozytywnych rzeczach, czyli o tym, co dzieje się na warszawskich drogach. Drodzy Państwo, no generalnie można powiedzieć, że na obwodnicach nie jest różowo i na S2, i na S8 trzeba będzie chwilę uzbroić się w cierpliwość w tych tradycyjnych miejscach, gdzie to zwykle bywa, ale spójrzmy teraz bardzo precyzyjnie na przykład do centrum, prosta w kierunku do ronda ONZ w kierunku wschodnim. Tutaj postoicie między rondem Daszyńskiego a rondem ONZ właśnie. Zerkamy dalej. Oczywiście na Wisłostradzie, na Wybrzeżu Kościuszkowskim, ze względu na pracę pod mostem Poniatowskiego, tam też utrudnienia i tam też samochody zwalniają. To bym wybrał, jeśli chodzi o arterię w środku miasta. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdówki z centrum, to było niecały czas 54 minuty od centrum do Marek 39. Natomiast w pozostałych kierunkach już robi się bardziej przejezdnie.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Nieubłaganie zbliża się godzina 18. To oznacza, że mój dyżur powoli dobiega końca. Natomiast jest już Mariusz Dorot, który przejmuje mikrofonową pałeczkę, jeśli tak wyrażę się.
1: Jestem gotowy. Dzień dobry. Cześć.
0: Dzień dobry. No a ja mówię do widzenia. Szanowni Państwo, Radio Warszawa 106,2 FM. Zostańcie razem z nami.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
6: Po reklamie.
1: Minuta po szóstej.
7: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Poranek z Radiem Warszawa zawitał dziś do Serocka. Miasto przygotowało bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych na wakacje. Na rynku co dwa tygodnie odbywa się cykl koncertów, mówiła Renata Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa.
8: Ten rynek to miejsce, gdzie odbywa się cykl Fontan Muzyki. Są to koncerty, które odbywają się co dwa tygodnie. W niedzielę odbył się koncert jazzowy, natomiast już za dwa tygodnie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko, ponieważ zapraszamy również działkowiczów, turystów do tego, aby spędzili z nami czas. Zawsze są to niedziele, godzina 18 i na tym serockim rynku spotkamy się z piosenką francuską.
7: Oprócz koncertów organizowane są także imprezy na plaży nad Jeziorem Zegrzyńskim, wieczory poezji śpiewanej oraz wydarzenia rodzinne. Jeszcze we wrześniu mieszkańcy mają poznać ostateczny przebieg planowanej linii kolejowej z Przasnysza do Warszawy, która przejedzie przez gminę Serock. Burmistrz Artur Borkowski poinformował, że obecnie analizowanych jest ponad 800 uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Zapewnił, że są one bardzo ważne dla samorządu, a powstanie linii zapewni gminie dalszy rozwój.
9: Kolej jest wyzwaniem, ale ogromną szansą. Staramy się sprawić, żeby północne Mazowsze, łącznie z Serockiem, żyło właściwym rytmem życia, żeby ludzie, którzy kochają swoje miejscowości, mogli w nich zostawać, z nich wyruszać ku lepszym miejscom pracy, nauki, ale tam się zakorzenić i funkcjonować.
7: Władze liczą, że na terenie gminy powstanie kilka przystanków kolejowych, w tym co najmniej jeden w Serocku. Inwestycja ma poprawić dostępność komunikacyjną północnego Mazowsza. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie przyznania Marszowi Powstania Warszawskiego charakteru zgromadzenia cyklicznego. Wątpliwości dotyczyły m.in. zmieniającego się na przestrzeni lat organizatora. Obecnym są roty Marszu Niepodległości. Manifestacja wyruszy 1 sierpnia o 17 z Ronda Dmowskiego. Generalskie awanse dla czterech policjantów, państwowe odznaczenia oraz ślubowanie nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy. W Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego odbyły się centralne obchody Święta Policji. Policja jest dla każdego obywatela bez względu na jego poglądy czy partyjną przynależność, mówił komendant główny policji Marek Boroń, witając zgromadzonych na placu gości.
10: Nigdy nie zgodzę się na dyskredytowanie formacji tym, którzy próbują wzbudzić niechęć do policji, podważać jej zaufanie na podstawie fałszywych testów. Przypominam, że funkcjonariusze strzegą także ich bezpieczeństwa. i to z narażeniem życia, czego dowodem są tabliczki epitafijne w Komendzie Głównej Policji.
7: Komendant zapowiedział dalsze wzmacnianie

0: więc cieszymy się z tego wsparcia, które stanowi w naszym przypadku około 50%, bo wartość tych prac szacujemy na około 7 milionów złotych. Umowę już podpisaliśmy z wykonawcą, prace już się rozpoczęły, także w ciągu najbliższego roku wszyscy zobaczą efekt tych prac.
1: Na Woli szkoła zyska nowe skrzydło, boisko wielofunkcyjne, łącznik oraz dodatkową infrastrukturę dla uczniów. Łączna wartość obu inwestycji przekracza 45 milionów złotych, a wsparcie z programu wyniesie po 3,5 miliona złotych dla każdego projektu.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Kilka słów na temat prognozy pogody, która jest zmienna, pochmurnie nad Warszawą i właściwie nad całym Mazowszem. Te chmury będą do końca dnia na termometrach 19 stopni. Temperatura powoli będzie spadać i spadnie do 13 stopni w nocy, nad ranem również pochmurnie. No i z godziny na godzinę będzie coraz cieplej. Siedem minut po godzinie szóstej. Mariusz Dorot melduje się przed mikrofonem. Dzień dobry wieczór. Bardziej dobry wieczór, bo to będzie dobry wieczór w dobrej atmosferze. No i już muzycznie otwieramy tę godzinę. Sporo dobrej muzyki, między innymi Dr. Hook, T-Love, no ale na początku Kelly Clarkson.

0: Aktualnie nad Warszawą deszczowe chmury i one będą trochę spowalniać ruch, ale wydaje się, że jest przejezdnie. Jeśli chodzi o aktualne ostrzeżenia o korkach, to brak utrudnień, natomiast spowolniony ruch w kierunkach z centrum, na przykład do Piaseczna potrzebujemy 35 minut, podobnie do Jabłonnej, Łomianki 35 minut, Marki również. Oczywiście najdłużej i najwolniej jedzie się w kierunku Błonia i Stara Miłosna 35 minut.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Dziś Leon XIV skierował słowa wdzięczności do prezydenta Włoch Sergio Mattarelli, który obchodzi 85. urodziny. Papież podziękował mu za troskę o życie społeczne i Kościół oraz zapewnił o modlitwie za jego dalszą służbę narodowi. To dobra wiadomość, między innymi także dlatego, że przypomina o wartości doświadczenia i o tym, że służba drugiemu człowiekowi nie ma wyznaczonej granicy wieku.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Lata Soboru Watykańskiego II. Punkty 35 i 36. Z pontyfikatu Świętego Pawła VI wyłania się takie rozumienie pokoju, które nie sprowadza się do braku wojny, lecz nabiera kształtu na drodze integralnego rozwoju człowieka. Populorum Progressio opisuje on rozwój jako przejście od warunków życia mniej ludzkich do warunków bardziej ludzkich i pojmuje go jako proces obejmujący każdego człowieka i całego człowieka, to znaczy każdy wymiar osoby oraz wszystkie narody bez wyjątku. Na tej podstawie Paweł VI może stwierdzić, że tak rozumiany rozwój w istocie oznacza to samo co pokój, ponieważ zmierza do usunięcia korzeni niesprawiedliwości i konfliktu oraz do otwierania dla wszystkich przestrzeni bardziej godnego życia. Ustanowienie papieskiej komisji Justitia et Pax należy także odczytywać w tym świetle jako próbę nadania tej intuicji trwałej formy na płaszczyźnie eklezjalnej i międzynarodowej, przy jednoczesnym podtrzymywaniu żywej świadomości narastającej przepaści między krajami bogatymi a ubogimi oraz potrzeby takiej polityki, która będzie sprzyjać rzeczywiście bardziej ludzkim warunkom życia dla wszystkich. W liście apostolskim Octogesima Adveniens, napisanym z okazji 80. rocznicy Rerum Novarum, Paweł VI wnosi tę perspektywę w rzeczywistość społeczeństwa postindustrialnego, naznaczonego przemianami urbanistycznymi, nowymi formami ubóstwa, zmianami w świecie pracy i szybkimi przeobrażeniami kulturowymi, które stawiają pod znakiem zapytania przyszłość osób i wspólnot. Dla Pawła VI Ewangelia, chociaż została ogłoszona, napisana i wprowadzana w życie w kontekście historyczno-kulturowym, bardzo odmiennym od naszego, nie jest przesłaniem przestarzałym, lecz wizją osoby ludzkiej, relacji, władzy i dobra wspólnego, zdolną również dzisiaj ukierunkowywać wybory ekonomiczne, polityczne i kulturowe. Innymi słowy, Ewangelia pozostaje zawsze aktualna, ponieważ daje kryteria pozwalające rozpoznać to, co humanizuje i to, co dehumanizuje, to, co wyzwala i to, co uciska pośród nieustannie nowych sytuacji. Dla nauki społecznej Kościoła najbardziej wymagającym dziedzictwem Pawła VI pozostaje właśnie to. Dopóki w świecie będą istniały narody wyłączone z rozwoju godnego człowieka, dopóty wspólnota chrześcijańska nie będzie mogła zadowolić się abstrakcyjnym głoszeniem pokoju, lecz będzie musiała pozwolić, by Ewangelia osądzała, wychodząc od tych, którzy pozostają na marginesie, te struktury ekonomiczne i polityczne, które, jak przypomniałby Jan Paweł II, mogą stać się prawdziwymi strukturami grzechu, tak aby żadna osoba i żaden naród nie były traktowane jako coś, co można poświęcić w procesach rozwoju.

Widzialne i niewidzialne, oczywiście Zakopower. Przy mikrofonie Mariusz Dorot. Trwa wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa. Do Dziennika Radia Watykańskiego jeszcze kilkanaście minut pozostało. Już za chwilę CC Catch, a następnie Paweł Domagała mówił, że to najbardziej osobisty utwór z płyty 1984, a piosenkę można odczytać jako opowieść o relacji partnerskiej, ale również o więzi rodzica z dzieckiem. Miłości, która nie jest idealna, lecz trwa także wtedy, gdy brakuje siły. Do piosenka Czasami to piosenka o chwili kryzysu, o stanie, w którym człowiek ma wrażenie, że wszystko się rozpada i nie widać już możliwości poprawy. Jednocześnie jest w niej obecność drugiej osoby, kogoś, kto pozostaje blisko mimo zmęczenia, bezradności i trudnych emocji. Potrzeba nam takiego brata, takiej siostry, takiego drugiego człowieka. I mam nadzieję, że jest obok was ktoś taki.

0: po obu stronach Wisły?
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Masz w sobie światła poza zamek krańców ust.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni.
2: 3 grupy.
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Rok 1956 i 2026.
6: 70 lat.
5: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
6: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
5: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
6: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea Watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich. Są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
11: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
10: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
12: Wiadomości ze świata.
10: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
2: È un volto che sembra quasi parlarci, molto espressivo.
12: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
10: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
13: Więcej wiadomości na portalu Watykan.

6,5 minuty po godzinie 7. Dobry wieczór, Mariusz Dorot. Przed mikrofonem trwa wieczór w dobrej atmosferze. Wes King to już za moment, następnie Brodka i Smokey.

prawie 15 minut po godzinie 7. Jesteśmy na 106.2 FM. Trwa wieczór w dobrej atmosferze. Dobra wiadomość o tym, że wiedza i doświadczenie mogą otrzymać zupełnie nowe zastosowanie. A bo we Francji przygotowania do wizyty Leona XIV wspierają emerytowani generałowie, byli wojskowi odpowiadają za organizację pobytu papieża m.in. w Paryżu i Metz. Podkreślają, że traktują to zadanie jako formę służby Kościołowi. Doświadczenie zdobyte podczas kierowania dużymi zespołami wykorzystują dziś do budowania wspólnoty i przygotowania spotkania z Ojcem Świętym. To dobra wiadomość o tym, że wiedza i doświadczenie mogą otrzymać zupełnie nowe zastosowanie. Za kilka minut na naszej antenie ksiądz Piotr Pawlukiewicz i audycja Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Trzeba będzie podjąć decyzję.

0: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część piąta. Ofensywa o nazwie Świętość.
1: Jak to jest z tą świętością? Bo to jest temat, który naprawdę trzeba przytrafić w życiu. Świętość, omijamy ten temat. Cieszę się, że nie zgrzeszyłem jeszcze dzisiaj. To jest radość. Kiedyś do seminarium przyjechał taki człowiek, ewangelizator. To był Azjata, ale nie wiem, na jakiej narodowości. Natomiast mówił świetnie po polsku. I zgromadzono nas na sali 300 chłopa. I on mówił do nas jakieś takie ewangeliczne teksty. A potem zadał nam pytanie, czy chcecie być święci. Myśmy zrobili minę pod tytułem... ale on nie dawał za wygraną. Do chłopaka z pierwszego rzędu mówi, powiedz, chcesz być święty? A on mówi, próbuję. Próbujesz? To spróbuj wstać. To on wstał. A nie, źle, siadaj. Wstań, próbuj wstać. To on wstał. Źle, próbuj wstać. No jak mam próbować wstać? Albo siedzę, albo stoję. O właśnie. Jesteśmy w domu. Albo dzisiaj jesteś święty, albo nie jesteś święty. Albo jesteś w stanie łaski uświęcającej, albo nie jesteś w stanie łaski uświęcającej. Nie można być trochę w ciąży. Nie można być trochę w ciąży. Nie można być trochę świętym. Albo masz z Jezusem relację, a jeśli nie, jeśli się zerwały przez grzech ciężki, trzeba się wyspowiadać z tego. Z tym, że proszę Państwa, kiedyś byłem zwolennikiem takiej tezy, że popełnisz grzech, to leć szybko do konfesjonału. Tak, tego się trzeba pozbyć jak najszybciej. Ale posłuchaj tego grzechu. Co on ci mówi? Przypomnij sobie, jak do niego doszło, jak szatan to rozegrał, żebyś pamiętała następny raz. I bądź skoncentrowana, bo szatan po grzechu potrafi zaatakować błyskawicznie, jeszcze z tego samego wieczoru. Kiedy powiemy, że chcemy być święci, zaraz przyjdzie do nas zły duch. Jako najserdeczniejszy kumpel na świecie. On ma taką minę, że nas tak rozumie, że po prostu to niesamowite jest. Przyjdzie i powie tak życiowo, bo w kościele to nie jest życiowo, ale tam jest życiowo. Słuchaj, pamiętasz tę lekcję z zeszłego roku? Pamiętam. Postanowiłeś, że będziesz święta. No i długo ci wyszło? Z 3 dni. A teraz ci ma wyjść lepiej? A w ogóle to znasz kogoś świętego? U ciebie jakiś wujek jest święty, ciotka, koleżanka w pracy? Nie. A ty chcesz być święta? Słuchaj, nie lepiej być przyzwoitą dziewczyną? Taką, na której kumpelka dobra, można na niej polegać. Modlitewkę z taką zmówisz, ale od razu świętość. Co na to trzeba odpowiedzieć? A ja będę bezczelny i chciał świętości. A jak to Pan Bóg zrobi? Nie wiem. Nie wiem, on od 90 lat potrafi przerobić. Więc on ma różne sposoby. Idź precz. Jeśli ja ośmielam się mówić, że będę święty, to tylko dlatego, że wezwał mnie do tego Jezus. A on przychodzi 15 minut za późno z pomocą. Przychodzi 15 minut za późno z pomocą. Matka Teresa z Kalkuty była kiedyś u sióstr w jednej wspólnocie i zobaczyła, że siostry złamały przepis. Mianowicie dostały od kogoś dywan, rozłożyły sobie w kaplicy i klękały na dywanie. To jest zabronione. Jak dechy, to dechy. Jak klepisko, to klepisko. Kamienie, to kamienie. Żadnych dywaników, żadnych śpiworów czy czegoś takiego. I matka Teresa wchodzi, patrzy ten dywan. Mówi, proszę sióstr, proszę stanąć pod ścianami, zejść z tego dywanu. Ona sama, staruszka, zwinęła ten dywan, oparła jednym końcem o okno, drugim wywaliła na podwórko i powiedziała, a teraz zapraszam siostrę do modlitwy. Proszę zwrócić uwagę, nie powiedziała, zastanówmy się, co z tym zrobić, mężu, może zróbmy takie sympozjum, dywan, a chrześcijaństwo, wezwijmy specjalistów, poradźmy się kogoś, wywal to natychmiast. Jeśli masz w domu taki plik, który jest szczególnie mocno zahasłowany, to wywal go natychmiast. Jeszcze nie zdejmuj kurtki, idź do pokoju i go wywal. Bo szatan powie, zaraz, nie wywalaj, przecież zobacz, jaka jakość, HD. Pogadajmy o tym, porozmawiajmy o tym, nie tak, że wywalasz tego od razu. Szatan dzisiaj się posługuje, proszę Państwa, dwoma słowami, które robią furorę. W zasadzie to 3. Fanatyzm. Nie jesteś fanatyczką jesteś. Chodzisz do kościoła, latasz na jakieś spotkania, to fanatyczka. Albo jesteś... wpadasz w skrajności. Nie wolno wpadać w skrajności. Tylko Bóg, Kościół. Trzeba wszystkiego spróbować. Ja mówię, no tak, jak zakładasz zamek do drzwi, to chyba nie założysz takiego zamka, że złodziej żaden nie wejdzie. No, że niech jeden wejdzie, nie? Nie chcesz w ogóle złodzieja? W skrajność wpadasz. Wiesz, moim zdaniem, to jest skrajna. Albo taki mały nowotworek, co? Niech się ta ręka boska broni, żeby mi się coś przydarzyło. Ale teraz to taki uliczalny, tylko taki... Nie chcesz żadnego nowotworka? Nie. No, fanta, to skrajna jesteś, no. Myślałem, że jesteś umiarkowana. Ja chcę być świętym, nie wiem jak to Pan Bóg zrobi. Ja się boję krzyża, boję się cierpienia. Ja jestem pyszny, ale mam nadzieję, że Pan Bóg ma i na to pośpiech, sposoby. Tylko gwałtowni ludzie zdobywają Królestwo Boże, tylko gwałtowni. Pamiętacie słowo natychmiast? Kiedy Jezus powiedział, pójdźcie za mną, szli natychmiast. Kiedy Piotr zaczął tonąć, natychmiast chwycił go za rękę. Kiedy łódź po burzy jeszcze się chwiała, natychmiast znalazła się przy brzegu. Natychmiast w Ewangelii jest natychmiast i natychmiast, natychmiast. W Ewangelii jest słowo natychmiast użyte 28 razy, a słowo próbować jeden raz. Jeden raz. Takie częste słowo wydaje się, próbować. Nie próbujcie sobie mówić, że ojca macie... Za Abrahama, za ojca. Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże.

No i chyba każdy z nas zadaje sobie to pytanie, po co, po co? No i tłoczą się w nas te emocje. A emocje rzadko przychodzą pojedynczo. Czasem złość miesza się ze smutkiem, rozczarowanie z tęsknotą, a potrzeba bliskości z lękiem przed odrzuceniem. Bywa, że sami nie potrafimy od razu nazwać tego, co się w nas dzieje. Ale trwa wieczór w dobrej atmosferze. Nie każda emocja jest wygodna, ale każda coś o nas mówi. Złość może sygnalizować przekroczenie granic, a smutek stratę, a lęk potrzebę bezpieczeństwa. Najtrudniejsze nie jest samo odczuwanie, lecz to, co z tym uczuciem zrobimy. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, co zrobić z uczuciami, to zapraszam późnym wieczorem, 22 złością czy miłością, Elżbieta Stawińska i Marcin Wnuszyński na 106,2 FM.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 12 minut pozostało do godziny 8. Tak się zastanawiam, tak przed tym czasem sobotnio-niedzielnym, gdyby mieli Państwo wskazać jedno miejsce, takie miejsce niedaleko domu, do którego warto wracać, co by to było? Ławka w parku, ścieżka nad wodą? Może mała kawiarnia, a może kościół, albo po prostu własny balkon. Często szukamy odpoczynku daleko, planujemy podróże, czekamy na urlopy, a tymczasem dobre miejsca bywają naprawdę blisko i czasem znamy je od lat, ale dopiero po jakimś czasie odkrywamy, że właśnie tam najłatwiej złapać chwilę oddechu, poczuć tę dobrą atmosferę. Może dziś wieczorem warto przypomnieć sobie takie właśnie miejsce i zaplanować, że w ten sobotnio-niedzielny czas po prostu zajrzę tam, odwiedzę to miejsce. Trwa wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa, przy mikrofonie Mariusz Dorot. Zachęcam do tego zadania, do tej animacji, aby sobie zaplanować gdzieś niedaleko domu to miejsce, ten czas dla siebie. Postarać się, zatroszczyć się właśnie o siebie. U mnie to chyba będzie ławka w parku, jest taka jedna.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: A teraz wyobraź sobie, że Twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na Ciebie. Wskakuj na falę Radia Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
4: Już wieczór uspokoił się, jeśli chodzi o przelotne opady deszczu. Głównie słońce w Warszawie. 18 stopni, no i temperatura oczywiście będzie spadać w tej godzinie. Zachód słońca i temperatura 13 stopni w nocy. Taką wartość pokażą termometry, również taką nad ranem, ale będzie coraz cieplej. 24 w najcieplejszym momencie dnia jutrzejszego.

prawie 3 minuty po godzinie 20. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Dobry wieczór, będzie coraz cieplej, no i coraz więcej słońca. To znaczy dzisiaj już będzie go coraz mniej, ale łapmy ten piękny zachód słońca.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program społecznej krucjaty miłości. 67 rok, teraz mamy 2026 i jak bardzo jest to aktualne. Codziennie Państwu o tym i sobie przypominamy. Czas to miłość. Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym programem. Gdyby ktoś jeszcze nie zaczął, to jest szansa, by wspólnie z nami rozpocząć. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic. O 20:20, za niespełna 10 minut na naszej antenie. Rozpocznijmy wspólnie, od początku. Czas to miłość. Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. ABC społecznej krucjaty.

0: Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt czwarty. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
1: Mogę ci się wyżalić?
2: Generalnie możesz, ale dla mnie jest ważne to, byśmy stworzyli zasady tego wyżalenia i o co chodzi przy wsparciu ciebie.
1: Bo o wsparciu będziemy rozmawiać, o tym, jak uspokajać i okazywać dobroć. Do tego zachęca nas prymas Wyszyński, bo to chyba nie jest tak, że każdemu w ten sam sposób i tą samą miarą.
2: No tak, no wyobrażam sobie, że jestem zdenerwowany, poirytowany, z czymś sobie nie radzę i idę teraz na ulicę, spotykam jakiegoś pierwszego, lepszego człowieka i zaczynam mu mówić, z proboszczem się pokłóciłem, albo coś tam się stało, a dzieci w szkole mi nie chciały odrobić pracy domowej. Jakby na mnie spojrzał, pewnie postukałby się w głowę, mówi, proszę pana, numer do tworek.
1: Pewnie tak by było, ja też sobie tę sytuację wyobraziłam, ale to jest pewne ekstremum, które pokazuje, że powinniśmy mądrze podchodzić do naszych relacji i rzeczywiście grupować te relacje na te bliskie, bardzo bliskie, takie wręcz rodzinne, no i na te dalekie.
2: My wybieramy sobie przyjaciół, my wybieramy sobie ludzi, których chcemy powierzyć to, co się dzieje w naszym sercu, ale nie tylko, my też sobie wybieramy ludzi, którzy mogą nam powiedzieć prawdę o sobie, ponieważ myślę, że w jakimś sensie nie jesteśmy przeznaczeni dla wszystkich. W jakim sensie? Jest nasza wrażliwość. My też nie potrafimy każdego ponieść, tak? To jest takie pytanie, poniesiesz mnie w życiu? Poniesiesz moje problemy ze mną?
1: A ja na to powiem, a ja nie jestem Jezus.
2: Tak, ale jako człowiek mamy pewne zdolności. Mhm. Pewnie, że jako Jezus nie potrafię być do wszystkich, ale mogę ci pomóc, mogę ofiarować swój czas, jeżeli umiem też sam siebie wspierać i jeżeli ja też proszę o wsparcie innych, mądrzejszych od siebie. To są trochę takie naczynia połączone, prawda?
1: W tym, że nie jestem Jezus, to chciałam właśnie powiedzieć to, że ja nie poniosę całego świata. O tym myślałam, bo czasami jest tak, że rzeczywiście zbyt wiele osób wymaga od nas tego, że właśnie, że chcą przyjść, wyżalić się, a wtedy na mnie to spada i ja dźwigam ich problemy. Nie mam na to siły.
2: Ja myślę, że no nie każdy się do tego nadaje i to też sobie z tego trzeba zdać sprawę, nie? Na ile mnie te rzeczy obciążają, na ile mnie te sytuacje dotykają i na ile chcę płakać z płaczącymi i śmiać się ze śmiejącymi. To, co mówi nam Biblia, prawda? Pismo Święte, to czego nas uczy Pan Bóg. Na ile moja wrażliwość mi na to pozwala, czyli samo poznanie siebie, ile mogę kogoś wesprzeć. Co innego są sytuacje, kiedy jesteśmy w rodzinie, wychowywaliśmy się w rodzinie i też możemy mieć różne oczekiwania. Co innego, jeżeli mamy jakieś relacje z drugim człowiekiem i jakie zasady żeśmy ustalili w naszej przyjaźni, w naszej relacji. Ponieważ są nieraz, ja to tak nazywam pijawki emocjonalne, co by wszystkim chciały wszystko powiedzieć, a później jakieś niesamowite oczekiwania są, że mamy taką, a nie inną relację. Ja sam w swoim życiu pewnie kilka razy się spotkałem z tym, że musiałem ludzi zdystansować, ale ja sam musiałem się nieraz zdystansować do tego, że ja też miałem jakieś oczekiwania wobec, nie wiem, księży, spowiedników, jakichś przyjaciół swoich, że oni teraz będą zapełniali tak moją pustkę. Kiedy widzę, że tą pustkę, tak naprawdę taką największą może zapełnić tylko Jezus, ale On mi posyła świetnych też ludzi.
1: I może to też nasze pytanie powinno być właśnie w tę stronę do Jezusa, że do kogo jestem posłany w moim życiu, to znaczy kogo mam razem z Tobą, Jezu, dźwigać na moich barkach, tak bym powiedziała przenośnie trochę z odniesieniem do Ewangelii, bo Pan Jezus wie, że my jesteśmy przecież tylko ludźmi i że dla nas ta miara jest dużo mniejsza, taka tyci w stosunku do tego, co On był w stanie.
2: I dlatego warto siebie poznać właśnie, ile mogę mu pomóc, ile mogę mu ofiarować czasu. Przy takim wsparciu drugiego człowieka, jeżeli już się podejmujemy tego, że go wysłuchamy, patrzymy też później, co on z takiej rozmowy ma. Czy jego życie rzeczywiście się zmienia, jeżeli było coś do zmiany w tej rozmowie, jeżeli podejmował trudne decyzje, jeżeli coś w jego życiu się waliło i jeżeli nas poprosił o radę, bo jestem za tym, żeby nie udzielać specjalnie rad, jeżeli ktoś bardzo konkretnie nie powie, czy mogę cię prosić o radę. W nas się załącza od razu aplikacja nauczyciel, wszystko wiedzący, wspierający, a on może tego zupełnie nie potrzebuje, po prostu przyszedłem się wygadać, co ty mi teraz będziesz mówił, jak ja mam żyć, prawda? Ale też widzę, co on z takiej rozmowy wyciąga i jak się jego życie przemienia.
1: Czyli znowu wracamy do tego, żeby patrzeć przede wszystkim na dobro drugiego człowieka. I to jest ta empatia, bo wczuwamy się w tę sytuację, chociaż też, o czym mówiliśmy przed chwilą, że trzeba stawiać granice i że czasami powiedzenie komuś, słuchaj, nie chcę angażować się w twoje problemy, no tutaj muszę postawić granicę, bo nie jestem w stanie ci pomóc, a na ten moment też nie jestem w stanie dźwigać tych swoich problemów.
2: Nie dam rady. Bardzo mi się oczywiście w tym wspieraniu drugiego, okazywaniu dobroci kojarzą takie dwa momenty, że każdy z nas, kiedy rano wstaje, może już sobie powiedzieć, bo czynimy dobro, mówimy o tym, żeby uspokajać i okazywać dobro, że mogę sobie rano powiedzieć codziennie, będę spotykał wielu ludzi, których spotkam z różnymi problemami. Ja będę potrzebował wsparcia, ale oni też potrzebują wsparcia. Mogę siać dobro, mogę czynić dobro, a mogę kogoś kopnąć. Na co się, Michał, zdecydujesz, tak? Co podejmiesz? Na koniec dnia można później sobie przejść przez te wszystkie sytuacje i zobaczyć, jak umiem już wspierać, jak okazywać dobro i układać sobie strategię. Do tego będzie to, że wypiję kawę, z tym pójdę na spacer, z tamtym porozmawiam przez telefon albo wyślę SMS-a wspierającego, jestem z tobą, pamiętam o tobie. Po prostu poznajemy ludzi i ich potrzeby.
1: Bo czasami jest ważne po prostu to, żeby być.
2: Tak jest, z drugim człowiekiem być, poświęcić czas i powiedzieć właśnie, że jestem tak, jak potrafię.
1: To co? To teraz mogę się wyżalić?
2: Możesz.
0: Czas to miłość.

Mówiliśmy dziś o wyjątkowych miejscach, takich osobistych, takich, które dają nam poczucie spokoju, przyjemnego chłodu, a może po prostu dobrej atmosfery. No a teraz mam dla Państwa inne pytanie. Czy mają Państwo swoją ulubioną godzinę dnia? Może to wczesny poranek, kiedy miasto dopiero się budzi, może południe, kiedy dzień nabiera tempa, a może właśnie wieczór, czas, kiedy można zwolnić, usiąść spokojniej, no i trochę pobyć ze sobą. Może to jest właśnie ta godzina, która się zbliża, 21. Bądź co bądź, każda pora dnia ma swój własny rytm, światło i nastrój. Czasem wystarczy spojrzeć na zegarek i już wiemy, to jest właśnie moja godzina.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17 barwy muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
3: Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
7: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Pójdą do świętej Faustyny Kowalskiej. Jutro z sanktuarium przy ulicy Żytniej wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18 taka nocna wyprawa, mówi Radiu Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
8: Idziemy w tym roku pod hasłem, im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej Faustynie.
7: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Drogę zainauguruje msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego o 20. Pielgrzymka ma charakter pokutny, a postoje ze względu na porę nocną są nieco dłuższe niż zwykle.
8: Sama pielgrzymka jest wyjątkowa, bo ona ma dużo głębszy nacisk na modlitwę. Zwłaszcza czas ciszy, kiedy idziemy w nocą, idziemy w ciszy. To jest czas sprzyjający modlitwie, kontemplacji. Na każdy nocny odcinek pielgrzymi mają inne zadania modlitewne. Czy to odmówienie części różańca, czy to zrobienie rachunku sumienia, czy rozmyślanie nad innymi tekstami, często zaczerpniętymi też z samego dzienniczka.
7: Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl.
9: To się dzieje w Kościele.
7: Dla nich każdy oddech i każdy krok staje się modlitwą. Ludzkie siły to za mało, potrzeba Bożego Ducha, zapewniają. Już jutro po raz 30 wyruszy Tarnobrzeska pielgrzymka biegowa na Jasną Górę. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych przez Klub Biegacza Wiatr i parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tymczasem tylko wczoraj na jasnogórskiej mecie stanęło 5 pielgrzymek biegowych z Wielkopolski, Opolszczyzny i stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia. W sumie przybiegło ponad 70 osób.
10: Pielgrzymka ze Starych Budkowic. Deszczu trochę było, także jak nigdy w deszczu, ale ponoć też łaski z deszczem spływają, więc liczymy na to, że to dwa w jednym było.
11: Pielgrzymka biegowa, bo w rodzinie była od zawsze.
12: Biegający ksiądz z Ostrzeszowa, 30, więc znacząca rocznica waszej pielgrzymki.
13: Trzeba być pokornym. Trzeba też właśnie liczyć na Pana Boga, błogosławieństwo i siły, bo ludzkie siły to za mało. Potrzeba tych Bożej mocy, Bożego Ducha.
14: 28 raz, ale zawsze jest ciężko i wzruszająco. Parafia świętego Pawła Apostoła Ostrów Wielkopolski.
15: Tomek szefem biegaczy, ja szefem z akcji katolickiej. Po prostu przygotowujemy posiłki w autokarze. Razem rozpoczynamy o 3:30 mszą świętą, a my już szykujemy w autobusie. Jest to trudne, ale każdy tu w serduszku swoją intencję ma. Całego miasta, całej naszej parafii, rodzin całych i każdy swoją, samego siebie zawierzamy Matce Bożej.
7: W pielgrzymce tarnobrzeskiej biegnie 40 osób, dotrą w poniedziałek 27 lipca. Tegorocznym hasłem są słowa biegiem w ramiona miłosierdzia. Trwa tydzień Świętego Krzysztofa i akcja Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr. Celem inicjatywy Miwa Polska jest zachęcenie kierowców, by za każdy przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Miwa Polska od lat pomaga misjonarzom, potrzeby są jednak wciąż duże, mówi dyrektor organizacji ksiądz Jerzy Kraśnicki.
16: Grosz to jest niewiele za kilometr, a jednak sprawia różnicę, bo przecież w zeszłym roku tylko zakupiliśmy 70 samochodów, to różnego rodzaju, bo to nie były tylko zwykłe samochody, najwięcej terenowych, ale 2 ambulanse do szpitali, autobus do szkoły integracyjnej, były 2 łodzie motorowe na Papuę, do Amazonii peruwiańskiej.
7: Tydzień Świętego Krzysztofa potrwa do niedzieli. Tego dnia wiele parafii organizuje błogosławieństwo pojazdów i kierowców.

Maryjo, Jasnogórska Pani, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Dlaczego? Są spotkania, które dotykają głębi ludzkiego serca i pozostają w pamięci na całe życie. W takich momentach dobry Bóg udziela nam wyjątkowej łaski. Kiedy Chrystus wypowiedział na krzyżu: niewiasto, oto syn Twój, w nowy sposób ukazał wymiar miłości, nowy zasięg miłości Twego matczynego serca, do którego zostałaś zaproszona w Duchu Świętym. W słowach Twojego Syna odnajduję wymiar miłości, która przypomina, że jest ktoś, kto widzi nasze cierpienie i rozczarowanie, kto wzrusza się z naszego powodu i wzywa nas do siebie. Wokół Jezusa, Twojego Syna, jest wiele osób, które szukają Boga. Ale najbardziej cudowne jest przede wszystkim to, że Bóg, który jest miłością, staje się obecny w świecie poprzez miłość, która oznacza, że każdy człowiek jest opowieścią miłości. Każdego z nas dobry Bóg zna. Na każdego z nas patrzy. Każdego z nas oczekuje. Każdemu z nas przebacza i okazuje cierpliwość, gdyż pragnie w swojej dobroci zbawić każde swe dzieło, czyli człowieka. Maryjo, z 18 na 19 lipca 1830 roku nowicjuszka Katarzyna Labourée usłyszała od Ciebie słowa: przychodź do stóp tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie prosi z ufnością i żarliwością. Dzisiaj ja, Twoje dziecko, staję

0: pokutowanie w grzechu, a wreszcie negacja Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Programowe wykreślanie Jezusa ze świata ludzkiej myśli, życia, serca. Oderwanie od Niego całej ziemskiej działalności człowieka. Czyż w tej sytuacji Ty, Matka, trzymająca swego Syna Jezusa Chrystusa, możesz milczeć? Nie, nie możesz milczeć. I znakiem Twej matczynej obecności pośród nas jest cudowny medalik, którego wzór 27 listopada 1830 roku ujrzała nowicjuszka Katarzyna Labouré. Zapewniłaś ją wówczas: wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy Tobie zaufają, otoczysz szczególną opieką. Te słowa są bliskie Twemu sercu niepokalana, bo ukazują wielkie zatroskanie o wszystkich ludzi naszej epoki. W tym błogosławionym miejscu, Maryjo, pragnę poświęcić świat Twojej macierzyńskiej miłości. To znaczy przybliżyć się za pośrednictwem Ciebie do samego źródła życia, które wytrysło na Golgocie, które wciąż tętni odkupieniem i łaską. Maryjo, wzywasz nie tylko do nawrócenia, ale do korzystania z Twojej matczynej pomocy. Członkowie Stowarzyszenia Apostolatu Cudownego Medalika, którzy od 46 lat przychodzą do Ciebie, razem z Tobą podejmują trud przemiany świata, w którym żyją, aby stawał się bardziej ludzki, bardziej otwarty na Boga i Jego łaskę. Czynią to przez pogłębienie kultu Twego niepokalanego poczęcia w życiu osobistym, rodzinnym, wspólnotowym. Rozpowszechniają znak Twój cudowny medalik, działając wśród ludzi, zwłaszcza zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci, a zarazem szerzą braterską miłość poprzez służbę ubogim duchowo i materialnie. To świadectwo jest wyrazem wierności wobec orędzia miłości i miłosierdzia objawionego nowicjuszce Katarzynie w kaplicy domu macierzystego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Maryjo, bez grzechu poczęta, wierzę głęboko, ufam mocno w Twoje orędownictwo przed Bogiem, we wszystkich ludzkich potrzebach duchowych i doczesnych. Spójrz z czułością na wszystkich, którzy żyją dla Ciebie. Uproś radość czynienia dobra. Prowadź wszystkich do Chrystusa. Ucz nas cierpliwie żyć w postawie radosnej służby Bogu i bliźniemu. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Bóg zapłać księdzu Jerzemu Basajowi, duszpasterzowi apostolatu maryjnego, za dzisiejsze rozważanie. Wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej są obecni z nami pielgrzymi z Piotrkowa Kujawskiego, z diecezji włocławskiej, pielgrzymi z Drezdenka, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także z miejscowości Chojnice, Osjaków, miasteczka śląskiego, Lubaczowa i okolic, z miejscowości Chojnice, z Wieruszowa, z miejscowości Dynów, Sulechów, ze Strzelec Kraińskich, a także

0: uczestnicy pielgrzymki rowerowej z diecezji bydgoskiej wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Jak każdego dnia naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Modlimy się za wszystkich ojców i braci posługujących na Jasnej Górze na czele z ojcem przeorem. Tobie, Mario, powierzamy wszystkich pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, zwłaszcza tych, którzy w pielgrzymkach pieszych, rowerowych zmierzają na Jasną Górę. Prosimy, jak każdego dnia, dla nich o bezpieczne pielgrzymowanie, nade wszystko o błogosławione owoce rekolekcji w drodze. Prosimy, aby bezpiecznie dotarli do celu swojego pielgrzymowania. Prosimy, aby czas pielgrzymki był czasem przemiany ich serc, czasem nawrócenia, ale także czasem świadectwa wobec ludzi, których Bóg stawia na drodze ich pielgrzymowania. Dziękujemy Ci, Mario, za tych wszystkich, którzy otwierają swoje serca, swoje domy, aby spieszyć z pomocą tym, którzy zmierzają do Twojego tronu. Tobie, Mario, powierzamy sprawę powołań, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Odmawiamy wspólnie tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Wahelsat Maria, full of not, Heren Medei, welsigna de dublant quinur, o welsigna de din lis fruct Jesus.
4: Święta Maryjo,
10: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
12: Księdza Jerzego prosimy o błogosławieństwo.
13: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnia swoim uczniom prawdziwą wielkość człowieka. W porządku światowym wielkim wydaje nam się ten, który ma władzę rządzić i rozkazywać innym ludziom. W porządku Bożym jest dokładnie na odwrót. Prawdziwą wielkością jest umiejętność panowania nad sobą i służenia ludziom bezinteresownie. To nie potężni dyktatorzy tego świata zasiądą na tronie obok Chrystusa, ale ci, którzy z miłością potrafili zapanować nad sobą i usłużyć drugiemu. Takie działanie wymaga większej władzy i pokazuje prawdziwą wielkość człowieka. Tamto natomiast jego słabość i podążanie za własnymi popędami i zachciankami.

0: Tu Radio Warszawa, zbliża się godzina 21.30. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę telefonicznie 512 700 444 512 700 555. W studiu Radia Warszawa są już nasi prowadzący Basia i Sławek, pomocnicy Matki Kościoła, a oto intencje do dzisiejszej modlitwy różańcowej. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steyrwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Prośmy o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O łaskę zdrowia i szybki powrót do sił po operacji dla małej Jagódki. O siły i pokój serca dla rodziców oraz o mądrość i światło Ducha Świętego dla lekarzy. O potrzebne łaski dla Gerwazego i Krzysztofa oraz ich rodzin, o chrzest święty dla Kuby. O łaskę zdrowia, dobre wyniki badań, potrzebne siły, opiekę Bożą dla Krzysztofa, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O łaski Boże, pokój serca, opiekę Matki Najświętszej dla Krystyny w dniu imienin oraz jej męża Zbigniewa. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Lechosława w 15. rocznicę śmierci, świętej pamięci Jadwigi w 83. rocznicę śmierci oraz świętej pamięci Marianny w 40. rocznicę śmierci. O łaskę zdrowia dla Ewy, Karolka, Kingi, o zdrowie dla Janiny, o Boże błogosławieństwo dla Grzesia i Ewy, o dar nieba dla świętej pamięci Mariana. Prośmy o rozwój pielgrzymki pomocników Matki Kościoła i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowania i przemarszu. Módlmy się w tych intencjach i rozpocznijmy naszą modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
3: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
3: teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Do naszej modlitwy dołącza Pani Janka. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa w Ogrójcu. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty, niech się stanie. Jezus, smutny aż do śmierci, w ogrodzie oliwnym, pocił się krwią przez wysiłek najdotkliwszych cierpień, zgodnie z wolą Ojca. Płaczmy dziś nad samymi sobą, czuwajmy i módlmy się jak On. Łączmy nasze łzy z Jego łzami, nie zwiększajmy Jego boleści, a pocieszajmy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Jest z nami pani Agnieszka. Halo.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Druga tajemnica bolesna. Biczowanie. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Jego krew spływa obfitymi strumieniami, gdy Go biczują. Jego ciało rozdzierane na strzępy. O, jak okrutny to ból! Uczmy się umartwienia, karania i krzyżowania naszej tak buntowniczej natury, aby ją poskromić i zachować bez grzechu i skazy. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
5: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Jest z nami Pani Anna, szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
3: Trzecia tajemnica bolesna, cierniem ukoronowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: witaj, Królu Żydowski. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Korona Króla Niebios jest z ostrych cierni. Zakładają mu ją, zasłaniając oczy, rzucając tysiące krwawych zniewag. Nie wstydźmy się krzyża, cierpmy jak Król Królów. Choćby nas wyszydzano czy karcono, bądźmy całkowicie posłuszni Jego prawom i gardźmy tym światem.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Jest z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
3: Czwarta tajemnica bolesna. Droga krzyżowa. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Jezus Chrystus ugina się pod krzyżem, Jego ramię krwawi. Jest przygniecione Jego ciężarem, tak wielkim, tak przytłaczającym. Nie obciążajmy Go na nowo, dokładając do Jego brzemienia jakąś nową winę, lecz naśladujmy tego baranka w Jego łagodnej cierpliwości.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Jest z nami Pan Kacper z rodziną. Halo?
9: Jestem, tak. Witam serdecznie.
3: Tajemnica piąta, bolesna. Ukrzyżowanie i śmierć. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Jezus, opuszczony przez wszystkich, pod spojrzeniem swojej matki, w końcowym akcie umarł z miłości do nas na krzyżu Kalwarii. Jedynie nasze grzechy sprawiły, że umarł. Wylewajmy więc obficie łzy, nośmy Jego krzyż bez niechęci, bo nie jest On pozbawiony wdzięku.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
10: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
10: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
10: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór. Witamy.
1: No i co z tym dziewiątym przykazaniem?
2: No tak, jak już tu przyszedłem, to już mi lepiej, ale jak w domu sobie tak, może nie dziewiąte przykazanie, ale pracę domową.
1: A, no, no.
2: Jak myślałem o tym słuchaniu i milczeniu, w poprzednim tygodniu akurat zdarzyła się taka sytuacja w domu, więc łatwo mi było przynieść odrobioną pracę domową. Prawie sama się napisała, nie musiałem ściągać. A w tym tygodniu tak bym sobie raczej myślał o tym, ile razy ja chciałem doradzić albo coś powiedzieć i coś zrobić, tylko nie milczeć. Nie było sytuacji konkretnej, tylko po prostu myśli moje takie już były, że przecież no ile to się może tak dziać sytuacji, trzeba coś powiedzieć, trzeba coś zrobić.
1: Od razu. No właśnie, to co mówisz, jest mi bliskie, ale wiem, że nie jestem jedyna, że nie jesteśmy odosobnieni w tej gotowości albo chęci, albo wręcz takim przymusie doradzenia. No bo przecież jak ja wiem, jak to się robi, poczekaj, ja ci pokażę. No przecież zostaw. No przecież to się tak robi. No i to jest właśnie ta przemoc, każde takie nasze zachowanie, w którym chcemy doradzić, albo wręcz doradzać, bo tam chcemy, to póki chcemy i milczymy, no to jest twój problem, dopóki tak się zachowujesz. Ale jak już zaczynasz też, z czym ja walczę u siebie, jak się zacznę odzywać, a jeszcze na dodatek przejmować inicjatywę, no to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić dla poczucia własnej wartości naszego dziecka. Bo mówimy mu w ten sposób, ty nie umiesz, jesteś do niczego, nie dasz sobie rady, nie mam do ciebie zaufania, nie wierzę, że sobie poradzisz i tak dalej. Kiedy mama, tata mówią takie rzeczy do dziecka, dziecko przyjmuje je jak pewnik i nabiera takiego o sobie przekonania. A za chwilę już to się dzieje w sposób taki, że się nie spostrzeżesz, kiedy to zaczyna działać destrukcyjnie. I objawia się to w tym, że dziecko pyta o wszystko tatę albo mamę, albo oboje rodziców. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co mam zrobić. I te nastolatki, te 17-16-latki, które w ten sposób reagują na swoje kłopoty, że przychodzą do domu i zaczynają płakać, tak? No bo tylko tutaj mogą sobie na to pozwolić. I zaczynają męczyć mamę, tatę. Już więcej tego nie zrobię. Nie idę do szkoły, koniec, nie będę chodzić więcej do szkoły. Dlaczego? No bo jakaś dziewczynka, jakiś chłopiec, jakiś kolega, koleżanka powiedział mi coś przykrego. U nastolatków to jest poważna sprawa, ale przez chwilę. Za chwilę mu przejdzie. Natomiast niezależnie od tego, że mu za chwilę przejdzie, teraz jest to poważna sprawa. Silne uczucia. I w tym momencie to dziecko jest ofiarą nadopiekuńczego taty, nadopiekuńczej mamy bądź obojga rodziców. Twoich nadopiekuńczych działań, bo udzielanie rad, kiedy o nią nie proszę, a nawet udzielanie rad natychmiast, jak tylko poproszę, to jest odbieranie mi samodzielności. To jest odbieranie mi szansy na samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją. Na samodzielne poszukanie rozwiązań. I tydzień temu powiedziałeś o tym, że twoje dziecko zgłosiło jakieś robaczki w brzuchu i ty zamilkłeś. I to jest reakcja. To o to chodzi. Bo to dziecko ma się nauczyć samodzielnie funkcjonować, a nie korzystać wyłącznie z twoich rad. Bo ono spod twoich skrzydeł wyfrunęło już dawno. Można by nawet powiedzieć, że w momencie fizycznego przecięcia pępowiny po porodzie, kiedy przyszło na świat, je

0: pleców na brzuch. Przez wiązanie sznurowadła, zapinanie guzika i takie różne czynności samoobsługowe, aż po wybór współmałżonka. A jeszcze wcześniej wybór szkoły, wybór studiów, wybór sposobu spędzania wolnego czasu, wybór lektur, wybór kolegów i tak dalej. Kiedy ty to wszystko za mnie, swoją córkę zrobisz, to mi odbierasz moją samodzielność. To jest przemoc. Groźnie zabrzmiało, co?
1: No tak książkowo, jak słucham i miałbym się zgodzić, to bym przytakiwał głową. Jak myślę o takim codziennym życiu, że dziecko już po urodzeniu, no już jest oddzielną osobą, oddzielnym człowiekiem. W pewien sposób to rozumiem, ale nadal tak jako rodzic cały czas myślę o jego dobru, więc większość rzeczy, które robię, to nie myślę o sobie czy tam o radzeniu, bo ja chcę. To mówię o moim zdaniu. Więc tak trochę bym tutaj skomentował to w ten sposób. Ale jeszcze przyszły mi w tym czasie dwie takie rzeczy do głowy, bo powiedziałaś, że, no, że jeżeli się dziecku mówi, że sobie nie poradzi...
0: Nie, to ty nie mówisz mu, że sobie nie poradzi. To jest powiedziane w podtekście. To, że ono sobie nie poradzi, to ono wpada na taki pomysł i wyciąga wniosek z tego, że ty za to dziecko robisz coś, co mogłoby ono zrobić. Może dłużej, może nie tak pięknie jak ty, może nie tak sprawnie jak ty, może przy okazji porozlewałoby, coś byłoby krzywe, coś byłoby nieidealne, ale to zrobiłoby ono, to jest jego dzieło. Natomiast ty przejmujesz inicjatywę i ty to zrobisz, żeby się nie rozlało, ty to zrobisz, żeby było czysto, ty to za nie zrobisz, tak żeby dostało piątkę, szóstkę czy co tam, to ty za nie odrobisz lekcję.
1: Jeśli mówię na przykład dziecku, poradzisz sobie, ale dziecko na przykład wtedy powie, nie, nie poradzę sobie. I taka mogłaby być wymiana minuty, dwie, załóżmy, no tak, na różny sposób. No a dziecko cały czas by tam twierdziło. To mam tu pytanie, no bo jeżeli moimi działaniami daje do zrozumienia, że sobie poradzi, a dziecko wprost mówi, no nie poradzę sobie, to czy tu też właśnie jest nadopiekuńczość, czy nadtroska jakaś? I trzeba posłuchać dziecka, no okej, nie poradzisz sobie, tak, ale ja po tym, co widzę, że jak to robisz, to widzę, że sobie poradzisz.
0: No więc to właśnie o to chodzi. Zamiast mówić mi, poradzisz sobie, ja mówię, nie poradzę sobie, a ty mi mówisz, poradzisz i nic więcej, no to no tak, to jest taki ping-pong się z tego natychmiast zrobi. Natomiast jeśli ty wskażesz mi moje mocne strony, na których ty opierasz swoje przekonanie, że ja sobie poradzę, powiesz mi, pomożesz mi odnaleźć w sobie mój potencjał. Kiedy ty pokażesz mi moje możliwości, o których ja może nie pamiętam, może w ogóle nie zdaję sobie sprawy, że tak, to jest moja siła. To wtedy ja będę bardziej skłonna do tego, żeby podjąć jednak tę próbę. Zamiast mówić, poradzisz sobie. Możesz mi pokazać, czy powiedzieć, słuchaj, nie umiałaś robić tego, i nauczyłaś się. Pamiętasz, jak szybko nauczyłaś się jeździć na rowerze? A pamiętasz, nie pamiętasz tego, ale nauczyłaś się chodzić, hop siup. A nauczyłaś się, nigdy nie umiałaś, no i tak dalej. Ja tutaj pokazuję takie oczywistości. Ale w życiu twojego dziecka są takie sprawy, których ty byłeś świadkiem. I to nie są już takie rzeczy, o których ja teraz mówię, tak? Tylko to jest jakaś konkretna sytuacja w życiu. I zobacz, i poradziłeś sobie. Nie potrafiłeś, nie było nikogo, a ty jednak zrobiłeś to czy tamto. I nie było nikogo w pobliżu. Albo bardzo ci na tym zależało i potrafiłeś zrobić to, tamto czy tamto. Nie? Więc tak, jak mi to pokażesz, to jest dla mnie wzmacniające. To są moje zalety, nie? Czy też to jest ta moja siła. Jeśli chcesz dziecku powiedzieć, że wierzysz, że ono sobie poradzi i nie wyssałeś tego z palca ani z sufitu, tylko na podstawie konkretnych obserwacji, konkretnych sytuacji, które są i w twojej, i w pamięci tego dziecka, to w ten sposób możesz je wspierać. No tylko to trzeba o tym pamiętać. Takie rzeczy trzeba, uczestnicząc w życiu tego dziecka, w jego rozwoju, towarzysząc mu,

0: na tej drodze, nie wyręczając, tylko towarzysząc mu w jego rozwoju, będziesz miał wiele takich przykładów, którymi możesz zachęcić, zmobilizować, zmotywować to dziecko do podjęcia wysiłku, do podjęcia trudu. I jeszcze raz to powtórzę, stojąc obok niego po to, żeby ono wiedziało, że w każdej chwili, jak sobie nie da rady, ty podejdziesz i mu możesz pomóc, tak? W każdej chwili może liczyć na twoją pomoc.
1: Tak jak powiedziałaś, to w sumie przypomniało mi się, jak wielokrotnie wracam na przykład do nauki gry na gitarze przez syna. To na początku, jak się weźmie tą gitarę, struny się złapie palcami, no to bolą opuszki.
0: Tak.
1: I tak przeskakując już te tygodnie nauki, tak właśnie mówię syna, pamiętasz jak na początku bolały opuszki, a teraz możesz prawie, że no nie godzinami, ale że wiele minut i grać i tak dalej.
0: Grać i grać.
1: I na zasadzie usłyszysz tylko tytuł i już wiesz, jak użyć chwyty i tak dalej.
0: No o to chodzi. I wtedy, kiedy to dziecko usłyszy od ciebie taką informację na swój temat i usłyszy, wierzę, że i tu też sobie poradzisz. Ono znajdzie w sobie tę siłę.

0: złością czy miłością.
1: No dobrze, ale jaki związek mają uczucia z myśleniem?
2: No tak, o myśleniu mówiliśmy 2 tygodnie temu, o uczuciach mówiliśmy tydzień temu. Zaraz spróbujmy to jakoś ogarnąć, ten temat, ponieważ pamiętam i mam pozytywne doświadczenia ogarniania tego tematu na warsztatach, to liczę, że sobie poradzę.
1: Jak ja byłem na tych zajęciach, to też będę pamiętał.
2: Otóż, mówiliśmy tydzień temu, że uczucia mówią nam o potrzebach, a szczególnie o stanie zaspokojenia potrzeb. I teraz tydzień temu mówiliśmy o tym, że jak potrzeby są zaspokojone, to jest w nas przyjemny stan emocjonalny, przyjemne uczucia. Natomiast kłopot sprawiają nam te przykre uczucia, bo jak sama nazwa wskazuje, są przykre i nie lubimy być w takim stanie, a w każdym razie taki stan, no, może nas jakoś demotywować, może nam utrudniać funkcjonowanie, nam dorosłym, a tym bardziej dzieciom. Więc kiedy czuję smutek, złość, strach i różne ich odmiany, wtedy jakaś moja potrzeba jest niezaspokojona. Tylko jaka to jest potrzeba? I sztuką jest właśnie tego, warto uczyć nasze dzieci, skontaktowanie się z tym, co ja teraz myślę na temat tego, co się ze mną dzieje, w jakiej ja jestem sytuacji. Czyli, żeby tu jeszcze raz wykorzystać ten przykład z twoim synem, który...
1: Ściśniętym brzuchem, tak?
2: Nie, a jeszcze wcześniej taki dałeś przykład, że syn, bo to wtedy o tym myśleniu zaczęłam mówić, że ten syn nie będzie się już kolegował
1: z kolegą w klasie.
2: Z tym chłopcem ze swojej klasy. Nie będzie się z nim już kontaktował, bo on do niego nie zadzwonił. I teraz ja bym się chciała zająć tym dzieckiem. Myśmy to zresztą wtedy rozszyfrowali, ale ja bym chciała to tak wprost nazwać. Mianowicie to dziecko, które tak mówi, czuje smutek, rozżalenie, niepewność. Co jeszcze?
1: Niechęć, osamotnienie, odrzucenie.
2: Odrzucenie to nie jest uczucie. No ale właśnie, kiedy mówisz, czuje odrzucenie, on nie czuje odrzucenia, on czuje smutek. Natomiast to odrzucenie to jest właśnie jego myśl, która ten smutek wywołuje. I to jest właśnie ten klucz do rozszyfrowania potrzeb. Świetnie, że to powiedziałeś. O to właśnie chodzi. Czyli jest mi smutno, bo myślę, że on mnie odrzucił, a ja potrzebuję, jaka moja potrzeba jest niezaspokojona, kiedy czuję smutek i myślę, że on mnie odrzucił.
1: Bliskości.
2: Tak,
1: prawda? Przyjaźni.
2: Tak. Może akceptacji jeszcze.
1: Przynależności.
2: Kilka potrzeb. Od razu łatwo nam nazywać czy odnajdywać potrzeby, kiedy skontaktujemy się z myśleniem, jakie towarzyszy uczuciom. Bo uczucia zawsze występują w towarzystwie myśli. Bo kiedy byś pomyślał, że może zapomniał, no to mogłabym się na niego obrazić, bo moje myślenie byłoby: zapomniał o mnie, jestem nieważna. I to myślenie mówiłoby mi, że moja potrzeba bycia ważną jest niezaspokojona. Już nie przynależności, już nie akceptacji, tylko bycia ważną, uznania, może dalej bliskości, ale w tym znaczeniu. Jakbym pomyślała, może mu się coś stało, to wtedy nie czułabym smutku, tylko...
1: strach.
2: Tak, prawda? Obawę. Może mu się coś stało. W związku z tym to myślenie jest tutaj kluczowe i dlatego tak ważne jest, żebyśmy uczyli nasze dzieci kontaktu z myślami, które mają w środku. A one mają to myślenie i chętnie je wypowiadają, opowiadają nam o tym, co jest w ich głowach, cytują wręcz różne myśle, wiesz co, on na pewno mnie nie lubi, on na pewno bawi się już z innym kolegą. I to jest moje myślenie, moje dziecięce wyobrażenie. I ty, ojciec, zamiast mówić, to nieprawda, daj spokój, ty nie opowiadaj takich bzdur, krytykując to myślenie, mogę uświadomić temu dziecku, parafrazując albo wręcz powtarzając to, co ono mówi. I myślisz, że on bawi się z innym kolegą i już nie chce się z tobą bawić. I jest ci wtedy smutno, kiedy tak myślisz. I teraz uczymy dziecko połączenia uczucia z myśleniem. I teraz możemy zaproponować, no dobrze, a może jest coś, jest inaczej. Pomyślmy, co może być inną przyczyną, niż ty myślisz, że on do ciebie nie zadzwonił. Jak myślisz?
1: I teraz pada odpowiedź, nie wiem.
2: A co sobie wyobrażasz?
1: Jeżeli byłaby podobna sytuacja, to myślę, że reakcje byłyby takie właśnie, że nie wiem, daj mi spokój, idę do swojego pokoju.
2: Tak, jeśli to dziecko nie chce inaczej myśleć, jeśli nie chce podjąć tego trudu, bo to jest trud, kiedy ja doświadczam przykrego uczucia, ono jest bolesne dla mnie, wcale nie chcę mieć z nim kontaktu. Więc niechęć rozgrzebywania, zanurzania się w tym i analizowania tego, co tam może być w środku, jest zrozumiała, może nawet oczywista. A szczególnie u dzieci, które mają taki, a nie inny temperament, które mają taką, a nie inną osobowość, taki szybki sposób funkcjonowania. W związku z tym, znając swoje dziecko i wiedząc, że nie tędy droga, możesz spróbować po prostu tylko, tak jak to było ostatnio, jak opowiadałeś, po prostu być. Ale możesz też parafrazować jego wypowiedź. Rozumiem, że jest ci przykro. Mówiąc, co ty rozumiesz z tego, co słyszysz, co on do ciebie mówi. I to może być dla niego też jakiś materiał do przemyślenia. Jeśli nie w tej chwili, to trochę później. Ale to, co ty możesz zrobić, powstrzymując się od doradzenia mu, no to zadzwoń i sprawdź. Zamiast takiej rady, możesz mu po prostu jeszcze raz opowiedzieć, tak jakby chwycić ten jego problem też w swoje ręce, mówiąc mu, no to pewnie jest bardzo trudne, takie doświadczenie, kiedy się czeka i ktoś nie dzwoni. Myślę, że jest ci smutno, że jest ci przykro. Chciałbyś bardzo, żeby on zadzwonił. Zajmujesz się teraz emocjami i myśleniem tego dziecka. Chciałbyś bardzo, żeby on zadzwonił i myślisz, że jak on nie zadzwonił, to co? I zostawiasz mu pole do wypełnienia, do zagospodarowania. I tę przestrzeń możesz mu zostawić, tak? Jeśli to dziecko nie chce na ten temat rozmawiać, to nie będzie z tobą rozmawiało, ale usłyszało twoje słowa, które wyrażają twoje zainteresowanie, a nie krytykę tym, co on myśli i co jest, jaki jest jego teraz stan wewnętrzny.
1: Takie mam wyobrażenie trochę jak w tej przypowieści, że właśnie mówiąc mu, co mniej więcej myślę, nawet jak on teraz nie chce, to i tak po jakiejś chwili wracaj. Albo sam przemyślał i zrobił, albo
2: takie.
1: Po tym właśnie, co mu się tak powiedziało, co się na ten temat myśli, ale wziął się jakby w tym wszystkim i zazwyczaj widzę, że no to wróci i okej, spróbuję to jeszcze inaczej podejść do tego tematu.
2: Tak, bo niewykluczone, że kiedy ty, nie mówiąc mu wprost, nie masz racji, przecież może być zupełnie inna przyczyna tego, że nie zadzwonił. Przecież zobacz, mógł mu się rozładować telefon. Może jest nie wiem, w kościele u lekarza, rozmawia z rodzicami, może jest poza zasięgiem, może zgubił telefon i tak dalej. 100 różnych przyczyn, dla których on nie zadzwonił, no ale on nie chce zrezygnować ze swojej myśli pierwotnie, tak? Bo on jest tak zakorzeniony w tym pomyśle, że on mnie nie lubi, dlatego nie zadzwonił, że nie jest mu tak łatwo z tego się wycofać, prawda? I w związku z tym takie dziecko, które w tym momencie wyjdzie, odejdzie, odburknie ci i okaże ci niezadowolenie, że się wcinasz i w ogóle co ty mi tu trujesz, ma swoje uzasadnienie. I twoim zadaniem jest to zrozumieć i potraktować z wyrozumiałością. Albo nawet z miłością, która będzie polegała na tym, że będziesz świadkiem, towarzyszem jego trudnych myśli, a nie sędzią, a nie rodzicem, który zaprzecza i wyręcza w myśleniu.

0: złością czy miłością.
1: Rozkładamy na czynniki pierwsze sytuacje, że dziecko ma myśli, uczucia, które są związane ze smutkiem, z żalem.
2: Przykre.
1: I żeby nie powiedzieć mu wprost, wiesz, a może są inne rozwiązania, może zgubił telefon i tak dalej. Ale rozkładamy akurat takie przykłady, że już jest, że on jest smutny i myślimy, no ale przecież mogłeś pomyśleć, że po prostu, że coś się komuś stało, że zadzwoni później, nie mógł, bym to nazwał pozytywniejsze. A teraz, gdybyśmy odwrócili to i teraz dziecku mówi, wiesz, kolega miał do mnie przyjść, ale chyba coś mu się stało, bo do mnie nie przyszedł. No to przecież nie stanąłbym, nie wiedział, wiesz, a może są inne rzeczy, może cię nie lubi. W tą stronę bym nie sugerował dziecku, tylko bym myślał, no faktycznie, może mu się coś stało. Jakby ten jego tok rozumienia bym akceptował.
2: Tak, tylko ja mam wrażenie, że wciąż to jest trudne do zrozumienia. Mnie chodzi o to, że kiedy dziecko wypowiada jakąś myśl, co do której ty masz wątpliwości, czy ono prawidłowo myśli, albo co do której masz inne pomysły, to ucząc to dziecko kontaktu ze swoim myśleniem, masz to myślenie przyjąć z całym bagażem.
1: Tak, ja się z tobą zgodzę, tylko ja nie mówię, że tak jest i żebym życzył jakiemukolwiek dziecku takiej sytuacji, ale jeżeli dziecko by przyszło do mnie i powiedział, wiesz, kolega mnie nie lubi, ja bym powiedział, no tak, no może nie lubi cię.
2: Ty byś powiedział, myślisz, że cię kolega nie lubi. Koniec.
1: I teraz, myśląc o innym przykładzie, przychodzi dziecko i mówi, myślę, że koledze coś się stało. I ja wtedy mówię, myślisz, że koledze coś się stało?
2: Tak.
1: Ale w tej sytuacji nie chcę, parafrazując, naprowadzać go być może na inne myśli.
2: Tak, nie musisz tego robić.
1: A w tym pierwszym...
2: Też nie musisz tego robić.
1: Ale nikt nie chce myśleć, że jest nielubiany. Od tak sobie.
2: Tak. Niezależnie od tego, jak bardzo ciebie boli, że twój syn cierpi z powodu tego, że myśli, że jest nielubiany, on myśli, że jest nielubiany. On tak myśli. Taka myśl jest w jego głowie. I my teraz rozmawiamy o tym, że ty masz do czynienia z dzieckiem, które taką myśl ma w sobie. Koniec.
1: Wiem, ale czy nie jest tak, że te myśli dzieci, takie zachowania przyjmują po rodzicach? Ty mówiłaś też o tym, jak twoje dzieci, czy po tobie, czy po babci. I teraz, gdybyśmy my jako dorośli używali innych sformułowań, bo być może to jest powielanie właśnie też takich tekstów, no bo czemu ona to mówi akurat takie zdanie? No
2: nie
1: dlatego,
2: wiem.
1: Że jej myśli. A czemu nie mówi innego?
2: Niezależnie od tego, dlaczego ono tak mówi, ono teraz tak powiedziało. Już wiem, gdzie jest pies pogrzebany. Mianowicie, w takiej sytuacji pierwszą osobą, jaką się zajmujesz, jesteś ty. I twoje myślenie na temat tego, jak cierpi teraz twoje dziecko. Ty cierpisz, więc zajmij się sobą i zastanów się, czy twoje dziecko nie ma prawa tak pomyśleć. Ma czy nie ma?
1: Ma.
2: No, ile razy tobie zdarzało się myśleć, może on mnie nie lubi? A po jakimś czasie, może mu się coś stało? A za chwilę, na pewno.
1: Tak, tylko mi chodzi
2: Czekaj.
1: Często pierwsze myśli, które w takich sytuacjach opowiadamy, to są te właśnie negatywne. Czemu nie przychodzą nam myśli, no już nie mówię pozytywne, no super, nie zadzwonił do mnie, mam więcej czasu. Nawet takie, może coś mu się stało, jakaś troska. Tylko takie bardziej, ja wiem, że tu rozkładamy na czynniki pierwsze, ale to tak, to może ja tak myślę.
2: Ciebie niepokoi fakt, że twoje dziecko wyciąga takie negatywne wnioski z takich sytuacji.
1: Gdyby tak było, tak, to bym tak właśnie myślał.
2: No więc to jest twoje myślenie na ten temat. Myślenie, które gdzieś w podtekście ma, tak nie powinno być. Człowiek, który tak myśli, jest nieszczęśliwy. Co znaczy, że moje dziecko jest nieszczęśliwe. Zajmuj się sobą i swoim myśleniem na ten temat. Bo wystarczy przyjąć do wiadomości, że to dziecko taką właśnie powzięło myśl. Koniec.
1: Natomiast koniec i kropka, tak?
2: Tak. Natomiast jak będziesz to rozkładał na czynniki pierwsze i coraz bardziej będziesz to rozwijał i coraz bardziej będziesz się tym niepokoił, to coraz większy będzie twój strach, obawa, niepewność, cierpienie i przez to ono będzie tak silne już, przez to, że je zaczynasz karmić różnymi wyobrażeniami, różnymi sytuacjami z życia i nie z życia, i z literatury, i z filmów wzięte, będą ci pokazywały coraz czarniejsze scenariusze i sam siebie wpędzasz w ten kanał. A tymczasem twoje dziecko tak po prostu pomyślało, za chwilę będzie myślało coś innego, jutro w ogóle o tym zapomni. A ty cały czas niepokoisz się, że twoje dziecko tak sobie pomyślało i że wybrało tę negatywną motywację, czy też negatywne wyjaśnienie.
1: No tak.
2: No ale to jest kwestia twojej, po prostu nazwę to, nadopiekuńczości.
1: Może i tak, ale znowu, myśląc codziennością.
2: A się uparł.
1: No bo jest ta troska, będę mówił o sobie.
2: Tak.
1: Mówię o sytuacji hipotetycznej. Jeżeli dziecko wiele razy przychodziłoby i właśnie chodzi mi o to, że ja myśląc o powtarzalności tego, to nie jest, że każda sytuacja to jest odrębny byt i pomyśleliśmy, tak. Zapomnieliśmy. Pomyśleliśmy, posiedzieliśmy chwilę cicho, tylko jeżeli to się zbiera, w drugą stronę bym powiedział tak samo, jeżeli każda sytuacja by cieszyła te dziecko, to też bym zaczął myśleć, czy na pewno dobrze reaguje na różne
2: co
1: sytuacje. Mi chodzi o w tym, co opowiadamy, że my tyle razy opowiadamy o sytuacjach. Ja nie mówię, że zmierzamy w stronę jakiegoś werdyktu czy jakichś schorzeń. Raczej myślę, no dobrze, tylko że jeżeli to mi się powtarzałoby...
2: To już jest schorzenie. Tak, tak. Więc, słyszę
1: więc,
2: to.
1: Więc żeby nie doszło do tego, to pytanie, czy w którymś momencie właśnie tą gałązkę inaczej nagiąć.
2: Ja cały czas chcę powiedzieć o tym, że w domu rodzinnym uczymy się kontaktowania ze swoimi myślami i pokazuje mechanizm reagowania rodziców na myśli, które tych rodziców niepokoją, ale to jest ich niepokój. Mnie o to chodzi. A przypomnę, że w związku z 9 przykazaniem jest ta nasza cała analiza. Jeżeli mówimy o 9 przykazaniu, które mówi, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa, to pożądanie jest związane z silnym uczuciem, nad którym warto mieć kontrolę. Żeby mieć kontrolę nad jakimś uczuciem, szczególnie silnym, trzeba mieć świadomość tego, co napędza to uczucie, co służy jego podsycaniu, a co nie. A to, co podsyca uczucia, to jest myślenie. I to, co ja mogę zrobić dla mojego dziecka, żeby je nauczyć radzić sobie z pożądliwością, to mogę nauczyć to dziecko kontrolowania myśli, które zmierzają do podsycenia tej pożądliwości. I to o to tutaj chodzi. Mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2515, pożądanie może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Teologia chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, czyli zmysły to ciało, które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego. Teraz tym rozumem mamy kierować, a ten rozum to moje myślenie na ten temat. Rozum włączasz, kiedy poszukujesz różnych rozwiązań na przyczynę, nie zadzwonił kolega, choć się umówił. Uczysz w ten sposób samego siebie i twoje dziecko ewentualnie używania rozumu, który ma ci powiedzieć zaraz, zaraz, to nie jest jedyna przyczyna, że on mnie nie lubi. Przyczyna, dla której mój kolega nie zadzwonił do mnie, bo może być 100 różnych innych przyczyn. I ja do tego zmierzam, tłumacząc, czy też pokazując, jak przebiega ten proces. Od myślenia do uczucia, a przez to uczucie, bo ono się ujawnia, ono się wyraża w moim ciele, w moim zachowaniu i w moim myśleniu, ale to myślenie może podlegać kontroli i dzięki temu, że je zmienię, zmieniam też swoje uczucia, a wręcz nastawienia, kiedy zaczynam być świadoma tego, że myślę i co myślę. I jak zaczynam odkrywać, umiem i nie boję się kontaktować ze swoimi myślami, a bardzo wiele osób na warsztatach nie umie się kontaktować ze swoimi myślami. Wiele osób ze strachem udaje się wyrazić to, co myśli. Boją się ludzie, a w twojej głowie są takie myśli. Jest ocena, jest osąd, jest oskarżenie, jest całe mnóstwo tak zwanych, nazwanych przez Rosenberga, szakali. Tych myśli, które sprawiają, że twoje nastawienie do jakiejś sytuacji jest takie, a nie inne. Ku temu zmierzałam. Czy to ci pomogło trochę się uspokoić?
1: Systematyzuję to moje myśli, ale też w głowie, w moich myślach zaczynają być różne opinie.
2: No ale właśnie, masz świadomość, że masz jakieś opinie na ten temat. Już. I znasz te opinie. I nie musisz ich właśnie wypowiadać głośno, bo te opinie mogą mieć wpływ na twoje nastawienie do tego, co ja mówię, mało tego do mnie w ogóle.
1: Ja bardziej myślę o nastawieniu właśnie szukania rozwiązań.
2: To o to chodzi właśnie, że mam świadomość swojego myślenia. Tak, te myśli często są takie, że mi się zupełnie nie podobają. O tym też mówi święty Paweł. Ale jeszcze do tego pewnie dojdziemy. Natomiast teraz chodzi mi o to, żebyśmy docenili, uznali wartość świadomości tego, co ja myślę. Naprawdę, co myślę. A nie, co powinnam myśleć, co wypada, a co nie wypada. I tak dalej. Niezależnie od tego, co wypada, co powinnam i czego ode mnie oczekują inni i nawet ja sama, moja myśl jest taka, bardzo mi się ona nie podoba, jest dla mnie niewygodna, ona mnie niepokoi. Co mi przychodzi do głowy? Jakieś takie rzeczy, ale przychodzą właśnie. I to jest ta prawda, która bardzo często jest bardzo trudna, a szczególnie ona jest trudna wtedy, kiedy nasi rodzice w naszym dzieciństwie mówili mi, co ty wygadujesz, co ty... Czas audycji dobiegł końca. No to sprawdźmy, czy potrafimy i czy to jest dla nas proste, żeby się kontaktować z własnymi myślami. Czy umiemy to robić? I czy akceptujemy myślenie naszego dziecka, które nie zawsze nam się podoba, ale jest w jego głowie właśnie takie myślenie. I jeszcze tylko chcemy bardzo Państwu podziękować i zachęcić do wspierania naszego radia.
1: Zachęcamy do wejścia na stronę internetową Radia Warszawa www.radiowarszawa.com. .pl.
2: A tam jest
1: zakładka wsparcie.
2: Bo bez tego wsparcia jest nam bardzo trudno funkcjonować. I na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
3: Ile razy jeszcze mam wspominać Ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

by stać spokojnie, gdy to co dobre płonie. Nie tędy droga, nie tędy droga.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnia swoim uczniom prawdziwą wielkość człowieka. W porządku światowym wielkim wydaje nam się ten, który ma władzę rządzić i rozkazywać innym ludziom. W porządku Bożym jest dokładnie na odwrót. Prawdziwą wielkością jest umiejętność panowania nad sobą i służenia ludziom bezinteresownie. To nie potężni dyktatorzy tego świata zasiądą na tronie obok Chrystusa, ale ci, którzy z miłością potrafili zapanować nad sobą i usłużyć drugiemu. Takie działanie wymaga większej władzy i pokazuje prawdziwą wielkość człowieka. Tamto natomiast jego słabość i podążanie za własnymi popędami i zachciankami.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków. Amen.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Marcin Bodziak. Spotykamy się ponownie i jesteśmy właściwie w przededniu rozpoczęcia ważnego okresu w roku liturgicznym. Na tydzień przed. Dokładnie. Wielkim postem. No i to jest czas, kiedy wracamy jakoś do siebie. Myślę tutaj właśnie o tym, że przygotowujemy się do takich momentów szczególnych, czyli przeżywania rekolekcji, w trakcie rekolekcji do przeżywania właśnie sakramentu pokuty i pojednania. No i ten tydzień przed Wielkim Postem, myślę, też jest dobrym czasem, księże Marcinie, na to, żeby przemyśleć, czym właściwie jest rachunek sumienia. Jak właściwie się przygotować do sakramentu pokuty i pojednania. Jak to jest w ogóle, że człowiek jest zdolny do tego, że może dokonywać takiej właśnie jakiejś autorefleksji na ten temat? Pomyślmy o tym. Właśnie chciałem o to księdza zapytać, czym tak naprawdę jest rachunek sumienia?
4: No może zanim przejdziemy do rachunku sumienia, to może lepiej na to drugie pytanie odpowiedzieć. Dlaczego w ogóle jesteśmy w stanie podejmować refleksję nad sobą i pytać się o nasze czyny, bo tego będzie dotyczył w sumie rachunek sumienia, czyli ma nam poniekąd dać odpowiedź na pytanie, czy nasze postępowanie moralne jest dobre, czy niedobre, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg w tym postępowaniu. Mówimy oczywiście o osobach wierzących, o chrzczonych. Natomiast dlaczego w ogóle powinniśmy ten rachunek sumienia robić? To wynika z bardzo elementarnych rzeczy. Mianowicie człowiek jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boga ma tak zwane, jak mówimy to pięknie w teologii, władze duchowe, czyli ma rozum, ma wolę. Rozum jest tak zwaną władzą poznawczą, czyli dzięki rozumowi jesteśmy w stanie poznawać prawdę. Prawdę o Bogu, o człowieku, a w tym, co nas najbardziej interesuje, to także o dobru i złu moralnym. Człowiek jest w stanie rozróżnić to, co jest dobre i to, co jest złe. A nasza wola to jest tak zwana władza wykonawcza. A więc jesteśmy w stanie dokonywać wolnych wyborów. Opowiadać się albo za moralnym dobrem, albo za moralnym złem. I to, że jesteśmy i rozumni, a więc zdolni do poznania, i wolni, czyli zdolni do decydowania, te podstawowe właściwości, atrybuty człowieka, one sprawiają, że stajemy się istotami odpowiedzialnymi. Odpowiedzialnymi za to, co robimy. No, gdyby tak nie było, to gdybyśmy byli zdeterminowani, nie mielibyśmy możliwości wyboru, no to generalnie wtedy no jak uzasadnić nawet obecność prawa karnego, że jednak ktoś popełnia jakieś zło, no i pociągamy go do odpowiedzialności karnej, bo to, co zrobił, nazywamy po prostu złem, przekroczeniem prawa, ale jednak w tym jest zawarta no jakaś obiektywność, to jednak popełnił jakieś zło, bo nie byłoby to zakazane, gdyby byłoby to dobrem.
3: Czyli inaczej byłaby to tylko umowa?
4: No tak można było powiedzieć, gdyby nie istniało obiektywne zło, prawda, moralne i nie bylibyśmy w stanie rozpoznać tego. Chociaż no, dzisiaj można teraz wdawać się w polemikę, już nie chcę tego tematu prawnego rozszerzać, bo bardziej chcemy chyba pozostać na gruncie teologii niż na gruncie prawa.
3: Tak, bo już tutaj przychodziła mi taka myśl od razu, że w takim razie moglibyśmy pójść tym tokiem rozumowania, że to prawo stanowione, które też jakoś właśnie, w którym funkcjonujemy i które wynika jakoś właśnie z tego często prawa naturalnego, które też jakoś człowiek pierwotnie odkrywa w sobie, no może być też takim śladem i pewnym drogowskazem do odkrycia właśnie tych praw bożych właśnie.
4: No tak, nie chciałem tego tematu rozwijać. No, dobrze by było, gdyby tak było, ale możemy opacznie powiedzieć, że może być też przeciwnie. że prawo stanowione może opowiadać się za tym, co jest obiektywnym złem. Bo tutaj tak naprawdę dotykamy aksjomatów. Wychodzimy z punktu widzenia...
3: czegoś podstawowego.
4: Podstawowego, tak. Jakichś fundamentów, o których już jakby nie dyskutujemy, tylko jest to naszym punktem wyjścia. No i tutaj wychodzimy z założenia obiektywizmu poznawczego. Czyli jesteśmy przekonani, że człowiek jest w stanie dojść do poznania obiektywnej prawdy i nazwać autentycznie i zgodnie z prawdą, a więc zgodnie z rzeczywistością, dobro dobrem, a zło złem.
3: Czyli może być tak, że człowiek postąpi dobrze, ale złamie to prawo stanowione?
4: Oczywiście, że może tak być. Prawo stanowione, jak sama nazwa wskazuje, jest ustanowione przez człowieka. Przez człowieka. No a naszą naturą dotkniętą grzechem pierworodnym jest to, że jest ona omylna. Jeżeli byłaby to oczywiście, jeżeli to był jakiś błąd, ale może być też tak, że człowiek świadomie stanowi w taki sposób prawo. No bo jest ono wygodne, albo chce na przykład tak większość, albo takie są trendy, i wtedy kryterium prawdy, poszukiwania prawdy odchodzi na boczne tory, a w centrum stają jakieś inne motywy, tak, które prawdę biorą w nawias.
3: I w końcu to wszystko prowadzi nas do sumienia.
4: Do sumienia, tak. Prowadzi nas do sumienia, że jak mówi katechizm, najwyższą normą moralności człowieka jest jego sumienie. No oczywiście prawo moralne istnieje poza nami, my go nie tworzymy. My to prawo odkrywamy, czyli odkrywamy to, co jest moralnym dobrem i moralnym złem. Jak gdyby jesteśmy w pewnym porządku zastanym. My rzeczywistości nie tworzymy, która nas otacza. Ona istnieje poza nami. Przychodzimy na ten świat, przychodzimy i widzimy, że istnieje w nim pewien porządek, że rządzi się pewnymi prawami. Odkrywamy też to prawo moralne, ale my go nie tworzymy. Gdybyśmy przyjęli ten pogląd, że my to prawo tworzymy, no to wtedy skazujemy się na subiektywizm. Wtedy to człowiek jest twórcą.
3: To ładnie zabrzmiało, że my to prawo. Prawda? Wtedy jakby samo to sformułowanie wtedy, że przychodzimy na świat i że my to prawo. Myślę, że to dobrze odpowiada właśnie temu, jak dzisiaj trochę czasami staramy się funkcjonować albo obserwujemy takie postawy, gdzie właśnie już jest to zaburzenie pewne, że już nie ma odwołania do tych wartości najwyższych,
4: uniwersalnych.
3: Tak. No i wtedy każdy stanowi o tym, co chce.
4: No i bardzo często się tak dzieje, bo ja to myślę, że jest tak i tak.
3: I że tak bywa.
4: A według mnie to jest tak i tak. Tak. A my powinniśmy postawić pytanie, a jaka jest prawda o tym uczynku? No i to w wielu kwestiach światopoglądowych, które dzisiaj są jakby na palecie, są kontrowersyjne, no często tego pytania się nie stawia, czyli elementarne kryterium prawdy, które wcześniej stało w centrum i było przedmiotem dyskusji, tak? Czy dyskusja do tego zmierzała, żeby odkryć, jaka jest prawda, to dzisiaj odchodzi na boczne tory. Dzisiaj ważniejsze jest to, żebym przeforsował swoje stanowisko, aniżeli bym pokornie odkrywał prawdę.
3: I pytanie większe, czy tak może być w moim życiu duchowym? Czy tak się może stać ze mną?
4: Z każdym z nas tak się może stać. Człowiek może zakłamywać rzeczywistość, może ją zafałszowywać, może próbować w jakiś sposób ją wypaczać i z różnych motywów może to robić, bo życie staje się wygodniejsze, nieraz łatwiejsze, za cenę odstąpienia od prawdy, więc tak naprawdę każdego z nas może to spotkać.
3: Czy potem jest tak, że z biegiem czasu coraz trudniej poznać tą prawdziwą rzeczywistość, tego prawdziwego siebie?
4: No, wspomnieliśmy o sumieniu. Czym jest sumienie, tak? Sumienie najprościej to jest sąd rozumu człowieka. Człowiek osądza na mocy własnej wiedzy, którą posiada, czy jego uczynki, czy też jakiś inny uczynek, który próbuje ocenić, jest moralnie dobry czy zły. Jeżeli człowiek to swoje sumienie przytępi, czyli przestaje poszukiwać prawdy, bardziej kieruje się tym, co jest dla niego wygodne, aniżeli kryterium prawdy, no to jeżeli raz, drugi, trzeci w swoim postępowaniu dokonuje takich wyborów świadomie i dobrowolnie, gdzie to kryterium prawdy odsuwa na boczne tory, no to wtedy to sumienie zostaje w jakiś sposób przytłumione i staje się bardzo szerokie. To znaczy coraz więcej w tym sumieniu się mieści. Można by tak, żeby to jakoś zobrazować, to co kiedyś, kiedy sobie tak pomyślę o sobie, to co kiedyś wydawało mi się niedopuszczalne w moim postępowaniu, to dzisiaj staje się normą.
3: Znajduje usprawiedliwienie.
4: Znajduje usprawiedliwienie i już nie stanowi dla mnie jakiegoś problemu, czy nawet wyrzutu sumienia, chociaż wciąż pozostaje obiektywnym złem. Ale sumienie, które zostanie przytępione, staje się coraz szersze i potrafi zaakceptować coraz więcej tego zła moralnego. Przy czym my wiemy o tym, że zło pozostaje złem, a dobro pozostaje dobrem i niesie to ze sobą mimo wszystko określone konsekwencje.
3: I teraz jesteśmy takim człowiekiem, który dochodzi do wniosku, że pobłądził, że chce na nowo wrócić do Pana Boga, że chce to wszystko jeszcze raz przemyśleć, że w końcu dostrzegł to, że rzeczywiście te jego wybory były błędne, że to jego sumienie przytępił rzeczywiście. Po wielokroć różnymi ustępstwami, właśnie jakimiś kompromisami i tak dalej. No i przychodzi czas właśnie na ten moment tej głębszej refleksji przed Panem Bogiem i powrotu do tego, co Boże. No to za chwilę, drodzy słuchacze, jeszcze wrócimy z księdzem Marcinem do tego, czym faktycznie jest ten rachunek sumienia i spróbujemy go rozważyć, jak do niego właściwie podejść.

0: dookoła ród.
1: A więc, Jerzy Marcinie, rachunek sumienia. Jesteśmy w tej sytuacji, że zrozumieliśmy swoje błędy w jakiś sposób, właśnie no, najprościej mówiąc, zobaczyliśmy, że potrzebujemy miłosierdzia. Doświadczyliśmy tego, że jesteśmy grzeszni i że sami sobie nie damy rady, no i chcemy powrócić do Pana Boga. Potrzebny nam dobry rachunek sumienia.
2: I co mamy zrobić? To jest pytanie. No, już poniekąd pan redaktor powiedział, że wtedy dochodzimy jednak do wniosku, że ta prawda obiektywna istnieje, że moje czyny, które dokonałem w przeszłości, mogę posegregować, czyli nazwać, że te były czynami dobrymi, te były czynami złymi, niepoprawnymi, które mnie od Boga i ostatecznie od prawdy oddalały. Ale może zanim tak przejdziemy jeszcze dalej do tego rachunku sumienia, to trzeba się zatrzymać na tym czynie, tak? No bo oceniam, mówimy, że to były moje czyny, moje uczynki. A co to jest ten ludzki czyn, który ma podlegać tym kryteriom oceny? Bo mam ocenić, czy to, co robiłem, no to było, czy to było dobre, czy złe. No ale co to znaczy czynić? Tak do końca. I to jest bardzo ważne pytanie, bo przedmiotem rachunku sumienia jest ostatecznie ludzki czyn. Na to, co robię, albo to, czego nie robię.
1: I pytanie, czy był ludzki?
2: I pytanie, czy był ludzki, czy tam było zaangażowanie i mojego rozumu, i mojej woli, czy to było tylko pod wpływem jakichś afektów, emocji, bezrefleksyjnie, to też wtedy wiadomo, że ten ciężar czynu wtedy się zmniejsza, jeżeli ten czyn był moralnym złem. Co to znaczy czynić? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Co człowiek może czynić? I tutaj chciałbym tak wyróżnić takie cztery podstawowe elementy, które się na ten czyn składają. Bo mówimy o czynach zewnętrznych, ale człowiek jest istotą, jak powiedzieliśmy na początku, cielesno-duchową, więc jest w stanie także dokonywać czynów wewnętrznych, za które ma odpowiedzialność, a które nie są dostrzegalne dla ludzkiego oka.
1: Czyli może być tak, że ja coś robię, to się w żaden sposób na zewnątrz mnie nie objawia. Czyli na przykład stawiam taką sytuację rodzinną. Dzieje się jakaś sprzeczka. No i ktoś, mimo że się do niej nie włącza, to sobie myśli.
2: Tak.
1: I on już czyni.
2: Tak. Dokonuje aktu myśli. Nie widać tego aktu na zewnątrz, no ale w tym człowieku ten akt się dokonuje, tak? I za niego też ma wtedy ten człowiek odpowiedzialność. I no, może tą pierwszą płaszczyzną, może zanim przejdziemy do myśli, to w ogóle są pragnienia. One są czymś głębszym niż myśli, bo pragnienie może zawłaszczyć sobie jakieś wnętrze człowieka i nawet nie być aktualnie uświadomione, a mimo to nim kierować. Weźmy na przykład pragnienie nienawiści, jeśli mnie ogarnie. To w końcu może stać się jakąś osią życia, że chcę na przykład na kimś się zemścić. I aktualnie o tym nie myślę, ale moje wszystkie pozostałe działania wynikają z tego pragnienia.
1: Motywowane są.
2: Tak, są motywowane tym pragnieniem. I zresztą o tym nam podpowiada też objawienie, czyli Ewangelia. Pan Jezus też pyta w Ewangelii, czego pragniesz? Ona odnosi się do ludzkich pragnień. Podobnie może to być pragnienie miłości. No i wtedy byłoby bardzo dobrze, gdyby to było takie pragnienie, nie? Czy pragnienie świętości. I ono staje się zasadniczym motywem mojego działania. Czyli te wszystkie następne czyny, te następstwa są umotywowane tym, prawda, pragnieniem. I to jest ważne pytanie, czego pragnę? No, ostatecznie.
1: Czy to słowo można porównać ze słowem cel?
2: Nie wiem, czy można je tak zupełnie utożsamić. Musiałbym się jakby tak etymologicznie to głębiej nad tym zastanowić. Na pewno cel z tym jest związany bardzo mocno, tak? Bo te pragnienia jednak do jakiegoś celu nas prowadzą. No? Więc to jest taka pierwsza płaszczyzna naszych pragnień, o które mamy się pytać. Czego ja w ogóle pragnę? Jakie są moje najskrytsze pragnienia? A może ich nie ma? Tak też może być, że tak życie sobie przebiega z dnia na dzień, a człowiek bezwiednie do niczego wznioślejszego nie dąży, poza tym, co jest chlebem powszednim. No i to też wtedy jest no, jakaś informacja o mnie, tak? O mojej kondycji, o mojej duszy, o moim stanie. Drugim takim wymiarem, czy drugim elementem tego czynu, to są nasze myśli. Właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał. Człowiek coś myśli. I o tym też nam mówi Ewangelia. A pan Jezus mówił, no, jakie myśli nurtują w sercach waszych. I to jest bardzo ważne, bo w ogóle przyjście Chrystusa, o czym bardzo mocno świadczy kazanie na górze, było związane z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności człowieka za to, co dzieje się w nim. Nie chodzi tylko o sprawiedliwość zewnętrzną. Mówi Pan Jezus, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy i uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli Pan Jezus odwołuje się do tego, co jest wewnątrz człowieka, do jego serca, właśnie do jego pragnień, do jego myśli, bo tam też dokonują się wybory. I zresztą to bardzo mocno widać, kiedy rozszerza zakres dekalogu. Mówi nie tylko nie zabijaj, ale kto gniewa się na swego brata. Czyli mówi o wewnętrznym czynie człowieka, którego nie widać. Nie tylko nie cudzołóż, ale kto patrzy pożądliwie, już się dopuszcza cudzołóstwa. A więc znów odwołuje się do tego, co jest wewnątrz mnie. W innym miejscu mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Osąd też dokonuje się wewnątrz, w moich myślach. A w innym miejscu złe myśli nurtują w sercach waszych. Czyli też odwołuje się do tych aktów, które są wewnątrz mnie. I to jest druga płaszczyzna. Jak wyglądają moje myśli? Czy w ogóle my się nad tym zastanawiamy? Czy próbujemy wprowadzić jakiś porządek w naszym myśleniu? Jakąś higienę, czy tylko jakieś filtry? Czy przyjmujemy tak wszystko biernie, jak tam to poddaje życie? Tutaj można podać jakiś przykład dyscypliny. Wyobraźmy sobie, że ktoś jedzie pociągiem, patrzy sobie w okno. Tak, i tak wydaje mu się, że myśli, tak krajobrazy mu się zmieniają, ale to jest bardzo bezwiedne. Ale jeżeli na przykład weźmie jakąś książkę, albo uczy się języka, albo próbuje rozważać jakąś kwestię, on wtedy aktywnie wykorzystuje władzę rozumu. Czyli podejmuje jakąś aktywność, która jest wewnątrz nim. Czyli to nie jest bezwiedne i my jesteśmy za te myśli odpowiedzialni. I to jest bardzo ważne pytanie, czy próbujemy te myśli porządkować, zastanawiać się nad tym, co w tych myślach się dzieje, czy to tak zupełnie napuszczamy spontanicznie luzem i co tam przyjdzie do wnętrza, to rozpatrujemy.
1: Chciałoby się powiedzieć, że w takiej chwili możemy być albo nie być. Że tak się zdarzy, że od gdzieś odpłyniemy na przykład, prawda? Bo to tak. I wtedy właśnie jak to jest? Czy taki moment, gdzie my jesteśmy mniej świadomi, może być czasami taką chwilą odpoczynku na przykład, prawda?
2: No i myślę, że jest konieczny nawet taki moment, żeby psychicznie odpocząć, ale to nie znaczy, że wtedy bezwiednie wpuszczamy to, co nam wpada przez zmysły, jak to mówił Arystoteles, do tego, do wnętrza, tylko...
1: Czyli zadaniem człowieka jest w takich chwilach powiedzieć też nie.
2: Tak. Umieć potrafić te myśli zatrzymać. Czasem, jeżeli są natarczywe, a są jakoś złe, to zająć się czymś innym, odwrócić swoje myślenie, prawda, od tego, co jest niepożądane w danej chwili. No i to jest ta próba pracy nad naszymi myślami. Nie?
1: Przychodzi mi tu na myśl. Przychodzi mi tutaj taka kwestia, kiedy na przykład mówimy do kogoś, co o tym myślisz? A ktoś odpowiada czasami, jeszcze nie wiem, co o tym myślę. I jak teraz się nad tym zastanawiam, to jest trochę taki, to jest odpowiedź takiego człowieka świadomego, prawda? Który nie podąża od razu za swoimi pierwszymi myślami, które gdzieś mu się pojawią.
2: Tak.
1: Tylko jeżeli odpowiada, że jeszcze nie wiem, co o tym myślę, to znaczy,
2: muszę że... Muszę to przemyśleć.
1: Tak, jeszcze się nad tym nie zastanowię.
2: No, myślę, że dzisiaj... O, właśnie. Myślę.
1: Tak.
2: Jestem przekonany, żeby użyć innego słowa, o tym, że trudnością, która dzisiaj się pojawia, to jednak jest problem z koncentracją. Tak, dzisiaj ciągle jesteśmy wystawieni na różne bodźce, jesteśmy przebodźcowani. No myślę też tutaj o telefonach, które ciągle gdzieś nas stymulują do tego, żeby po nie sięgnąć. Trudno skoncentrować się na jednej rzeczy i to nie sprzyja ogólnie wprowadzaniu porządku w nasze myślenie. Bo wtedy ostatecznie nie robimy tego, co chcemy, tylko to, co w jakiś sposób narzuca nam. To urządzenie, bo się coś tam pojawia, to sięgam po nie.
1: Właśnie stajemy się tacy bezwiedni, jak ten obserwator tych krajobrazów przez okno w pociągu.
2: Tak, bo tak te reszty, które tam są, bardzo często nic nie wnoszą. Nawet nie potrafimy sobie, gdybyśmy na końcu dnia chcieli się zapytać, co tam w tych treściach było, to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zbyt wiele przywołać faktów.
1: Pochłonęły naszą uwagę, ale na pewno nie nasze.
2: Tak, nie nakarmiły nas, nie wniosły nic pożytecznego. Więc właśnie, to są te nasze myśli, za które jesteśmy odpowiedzialni, które powinniśmy badać, którym powinniśmy się przyglądać i które powinniśmy porządkować, wprowadzać higienę w naszym myśleniu. No, kolejnym elementem naszego czynu jest nasza mowa. Jest nasza mowa. W Ewangelii jest takie zdanie: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.
1: Trudna prawda.
2: Tak, nawet powiedziałbym bardzo trudna. Wtedy człowiek zastanawia się, co ostatnio mówił i czy to, co mówił, było potrzebne. Mm-hmm. No i to jest kolejna kwestia, tak, naszej mowy. No, człowiek przez to, co mówi, jakoś kreuje rzeczywistość. Mowa albo buduje, albo rujnuje. Nas w Piśmie Świętym czytamy też: niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. A więc jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy. Mhm. Za nasze słowa. Czy one są zgodne z prawdą? Czy te słowa budują? Tu się przychodzi mi na myśl tak zwane sito Sokratesa, żeby przesiać to, co jest potrzebne i co trzeba mówić, a czego nie trzeba. Więc pierwsze kryterium to, czy to, co mówię, jest prawdziwe, czy fałszywe. Czy jest dobre, czy złe. I czy jest potrzebne, czy niepotrzebne. Czy przyniesie pożytek, czy też nie. Bo to jest kwestia tego też, że prawda, nawet którą wypowiadamy, ona też domaga się oceny, czy w danej chwili jest potrzebna, czy też nie. Czy ona będzie pomagała, czy szkodziła. I nad tym trzeba podejmować refleksję. Czy my naszą mową budujemy dobro, czy niekoniecznie.

0: Szkoła Rut.
1: A więc tak, księże Marcinie, rozpoczęliśmy od pragnień, potem wspomnieliśmy o naszych myślach, w końcu jesteśmy teraz na etapie naszych słów. No ciekaw jestem, co jest jeszcze dalej.
2: No, przechodzimy o krok dalej do naszych uczynków, które nazywamy już aktami zewnętrznymi. Bo te pierwsze pragnienia i myśli to akty wewnętrzne, których nie widać. Nasza mowa jednak się werbalizuje, więc już jest, może być dostępna w sposób zewnętrzny dla odbiorców.
1: Do poznania komuś innemu.
2: Tak, a teraz już mówimy o naszych uczynkach, o tym, co działamy w sposób fizyczny. Dokonujemy jakichś działań zewnętrznych. Możemy komuś pomóc, podać rękę, możemy tego nie zrobić, możemy dobrze wykonywać swoje obowiązki, możemy je zaniedbywać. I to jest kwestia czynienia dobra, albo też nieczynienia dobra, czyli tak zwanego zaniedbania.
1: Zdumiewające jest, że możemy tyle zrobić, a się nawet nie poruszyć tak naprawdę. No w końcu powiedzieliśmy o pragnieniach, o myślach, o słowach, i do tej pory człowiek tak naprawdę jeszcze nie zaczął działać w tym takim
2: fizycznym
1: sensie.
2: Tak. No to podkreśla nasz wymiar duchowy, bardzo ważny. Czy może wewnętrzny, jakbyśmy tak chcieli już bardzo szczegółowo mówić teologicznie, bo kiedy mówimy o życiu wewnętrznym, to właśnie mamy na myśli te akty, te pragnienia, myśli. A kiedy mówimy o życiu duchowym, to już myślimy o innej dziedzinie, już niekoniecznie tylko naturalnej, ale o nadprzyrodzonej w tym sensie teologicznym. Więc może to są akty wewnętrzne, tak byśmy je nazwali. Tyle człowiek może zrobić, a jeszcze wydawałoby się, że nic nie robi, a już robi tak dużo.
1: Och, to bardzo też pięknie pokazuje prawdę o tych wszystkich, którzy na przykład są osobami, które cierpią z jakiegoś powodu jakąś niepełnosprawność. A dziś się dyskredytuje na przykład ich przydatność, prawda?
2: No to już jest w ogóle mierzenie człowieka przez pryzmat ich użyteczności. Tak, no, wiemy, to nam też dało chrześcijaństwo, że człowiek jest wartościowy przez sam fakt tego, że istnieje. Prawda? Jest boskiego pochodzenia, jest obrazem i podobieństwem Boga i sam fakt tego, że istnieje, nadaje mu wartość, a nie kwestia tego, co robi, bo w innym przypadku dojdziemy do takich wniosków, że no, ludzie nieproduktywni są niepotrzebni. Tak, są bezwartościowi. Można by wręcz powiedzieć, że są szkodliwi, no bo wtedy wedle tego kryterium użyteczności nie przynoszą pożądanego dobra, nie powiększają majątku. Wręcz przeciwnie, trzeba traktować ich jako ciężar, jako kogoś, kim trzeba się zajmować, no i kto w cudzysłowie może zawierać innym możliwość korzystania spontanicznie ze świata, bo właśnie jest ciężarem i domaga się jakiejś opieki, tak? A więc jesteśmy odpowiedzialni za nasze pragnienia, za nasze myśli, za naszą mowę, za nasze uczynki, ale też za nasze zaniedbania. I to jest ważne, że jeżeli zobowiązujemy się do jakichś czynności, do jakichś aktywności, świadomie i dobrowolnie, a ich nie wypełniamy, to też popełniamy w jakimś sensie moralne zło, bo zaniedbujemy to, do czego się zobowiązaliśmy uprzednio, że to wykonamy.
1: Czyli zaniedbania są trochę takim lustrem tego wszystkiego, o czym wspomnieliśmy, czyli lustrem tych pragnień, tych myśli, tych słów i tych w końcu uczynków, tak? Bo jakby lustrem mam na myśli tutaj to, że właśnie kiedy one, jakby się w końcu nie dokonuje się to, o co zamyśliliśmy, prawda? Co gdzieś narodziło się w nas jako pragnienie, w końcu wyraziliśmy to słowami, zapowiedzieliśmy, że to zrobimy, a to i tak nie doszło do skutku.
2: A nic z tego nie wyszło, tak jest. No to jest oczywiście takie lustro i zaniedbanie, właśnie zaniedbanie. Jesteśmy powołani jako ludzie, żeby czynić jak najwięcej dobra. Święty Augustyn mawiał, nie czynisz dobra, już grzeszysz. Tak? Czyli jesteśmy wezwani, żeby z tych naszych możliwości, tych pragnień, myśli, mowy, uczynków czynić dobro. Tak? Wykorzystywać je we właściwym kierunku.
1: Tak, teraz jeszcze się, księże Marcinie, zastanowiłem nad etymologią tego słowa zaniedbać. Bo tu można powiedzieć za nie dbać, czyli jakby o coś, o co nie zadbaliśmy. Przedziwne, bo rzeczywiście jakby czymś najbardziej ludzkim jest właśnie postępować w zgodzie właśnie ze swoim rozumem, potem iść właśnie za tą dobrą wolą. No a my tutaj rezygnujemy z tego, kiedy coś zaniedbujemy.
2: Dokładnie tak. I teraz ten rachunek sumienia ma nas doprowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy to, co czyniliśmy w tym szerokim rozumieniu, poprzez pragnienia, myśli, mowę, uczynki, no, czy to było ostatecznie dobrem, czy złem? Czy ten szeroki wymiar naszych czynów był moralnie dobry, czy był też zły? I trzeba się teraz przyjrzeć swojemu postępowaniu, a więc dokonać takiej swoistej retrospekcji, sięgnąć wstecz do określonego czasu. Jeżeli to jest przygotowanie do spowiedzi, to wtedy generalnie staramy się sięgnąć pamięcią do poprzedniej spowiedzi, no i przyjrzeć się tym naszym uczynkom. I to jest w kontekście takiego przygotowania do sakramentu pokuty. Natomiast rachunek sumienia jako praktyka duchowa, generalnie jako chrześcijanie powinniśmy robić codziennie. To jest bardzo ważna praktyka. Kończy się dzień, należy go jakoś podsumować, przyjrzeć się, jak ten dzień przeżyliśmy, jak wyglądało to szeroko rozumiane nasze postępowanie. To też jest przestrzeń, żeby przyjrzeć się motywacjom właśnie swojego działania, czy z czego to wszystko wynikało, jakie pragnienia nami kierowały, no i te poszczególne wymiary tego uczynku, żeby człowiek był świadomy siebie, bo nieraz bywa tak, że jeśli takiej refleksji nie robimy, to zamiast człowiek kierować życiem, to życie kieruje człowiekiem. Także jest taka spontaniczność. Jak się uda, tak wychodzi. A przecież po to jesteśmy istotami świadomymi i wolnymi podmiotami, że mamy stanowić o sobie, decydować, nadawać kształt naszemu postępowaniu. Tak? W sposób twórczy wykorzystywać te możliwości, które nam ostatecznie dał Pan Bóg. I teraz chcemy się zapytać, a w oparciu o co mamy rozstrzygnąć, czy to, co robiliśmy, było moralnym dobrem, czy złem w tym naszym sumieniu. I tu oczywiście przychodzi nam z pomocą objawienie, czyli wskazówki, które dał nam Pan Bóg, w oparciu o które możemy bardziej precyzyjnie rozpoznać, czy nasze uczynki były moralnym dobrem, czy też złem. No i pierwszą taką drogą, która się przypomina, to jest 10 przykazań, dekalog, tak, które dał nam Pan Bóg. Często w rachunkach sumienia znajdujemy takie pytania pomocnicze do tego dekalogu. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać, żeby tak się nie pogubić, że generalnie, kiedy myślimy o tym naszym działaniu, to myślimy o trzech takich wielkich płaszczyznach, o trzech relacjach tak ostatecznie. Moja relacja do Boga, moja relacja do drugiego człowieka, moja więź z drugim człowiekiem i moje odniesienie do siebie samego. No to są generalnie trzy płaszczyzny i wtedy ten rachunek sumienia ma mi pomóc rozpoznać, tak, te w tych odniesieniach kwalifikacje tych moich czynów, czy one są moralnie dobre, czy złe. Czyli tak naprawdę jedną z definicji grzechu jest przeciwieństwo miłości, nie? Grzech jest przeciwieństwem miłości, więc żeby nie sprowadzić z kolei tego rachunku sumienia do takiej litery prawa, no bo to nie byłoby pożyteczne. Wiadomo, że chodzi nam o ducha, a chodzi ostatecznie o miłość, a nie tylko o przekroczenie literalnie, prawda, jakichś wskazówek. Nie znaczy to, że dekalog nie jest potrzebny, jest, ale trzeba go czytać we właściwym kluczu, bo jeżeli możemy popaść albo w skrupulanctwo, jeżeli byśmy to zbyt surowo interpretowali ten dekalog, bardzo tak legalistycznie, a z drugiej strony nie można go zbagatelizować, bo wtedy będzie sumienie zbyt szerokie, czyli będziemy wtedy za bardzo godzić się, tak, na jakieś moralne zło.
1: Tak więc, księże Marcinie, może spróbujmy to jeszcze tak zebrać na koniec, bo każdy z nas ma jakieś swoje środowisko, w którym funkcjonuje, ma swoje powołanie, indywidualnie, czy w rodzinie, czy w konkretnym miejscu pracy. Jak tutaj w tym wszystkim znaleźć wolę Bożą? W sensie, w tym kontekście podejść do rachunku sumienia. Czy ja, będąc tu, gdzie jestem, żyję rzeczywiście po Bożemu?
2: No to jest bardzo dobre pytanie, bo często mówimy, że jesteśmy wezwani, żeby wypełniać wolę Bożą. No ale czym jest ta wola Boża? To nie jest, może doprecyzujmy to pojęcie, bo ona jakoś się konkretnie wyraża. Wola Boża, czyli czego Pan Bóg ode mnie pragnie? No i tu już poniekąd powiedzieliśmy, no na pewno nie chcę, żeby człowiek łamał dekalog, 10 przykazań. To podstawowe zasady moralne, też wyrażone od strony pozytywnej, też mają charakter zachęcający. Pewno nie tylko nie zabijaj, ale chroń życie, nie tylko nie cudzołóż, ale korzystaj mądrze z daru seksualności, nie tylko nie kradnij, ale używaj dobrze dóbr materialnych tak, żeby służyły dobru wspólnemu. Nie tylko nie mów fałszywego świadectwa, ale dobrze używaj swojej mowy, doceniaj to, co jest dobre. A więc one też mają pozytywny wymiar. Zresztą odwrócone one poniekąd przypominają nam o prawach człowieka, tak? Jeżeli odwrócimy ten dekalog od strony pozytywnej. Czyli no na pewno Bóg tego pragnie, żeby człowiek takie dobro czynił, żeby dekalogu nie łamał. Ostatecznie no, wiemy, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości, bo to wszystko ma zmierzać do miłości. Mówi święty Paweł, największym, czy doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość. Pan Jezus nam to potwierdza, mówiąc, że największe przykazanie to przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ale my tej miłości, tego dobra, nie każde dobro mamy wypełnić, ale mamy rozpoznać, co jest tym naszym dobrem. Więc kolejnym aspektem, który nam to doprecyzowuje, to są nasze zobowiązania wynikające z powołania, które realizuję. Jestem kapłanem, jestem mężem, jestem ojcem, jestem mamą, jestem żoną, jestem siostrą zakonną, czyli mam określone powołanie, jeśli się do niego zobowiązałem. I z tego powołania też wynikają określone postawy. Określone szczegółowe, czy określone zobowiązania, które powinienem podejmować.
1: Te odpowiedzialności.
2: Tak, te odpowiedzialności, które na mnie spoczywają. I one też zawężają przestrzeń mojego działania. Tak? Jeżeli jestem rodzicem, to tutaj się zajmuję, mam określone powołanie, mam dom, mam pracę, mam swoje obowiązki, no to nie wyjadę teraz na przykład na misję, wszystkiego nie zostawię, chociaż samo wyjechanie jest jakimś dobrem. Czyli no, wiadomo, że te moje obowiązki dookreślają to nasze działanie. No dalej, jeśli jestem pracownikiem, to mam swoje zadanie w pracy, tak? I no Pan Bóg chce, żebyśmy też uświęcali się poprzez pracę. Ktoś się zobowiązał do bycia rodzicem chrzestnym, no to wiadomo, że też ma zobowiązanie z tego tytułu. I rachunek sumienia ma nam to szeroko pokazać, tak? To nasze pole do działania, które Pan Bóg nam zleca, bo właśnie w tym wyraża się Jego wola, żebyśmy jak najlepiej te zadania, które nam daje, wypełniali.
1: I ostatecznie pokazać mnie w konkretnym miejscu i czy podążam za wolą Pana Boga. Czy rzeczywiście w tym, co robię, spełniam to, co należy, to, tak, co jest słuszne.
2: Tak. Dokładnie.
1: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, księże Marcinie. Mówiliśmy właśnie o rachunku sumienia. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że się jakoś trochę wam przyczyniliśmy do tego, żebyśmy lepiej rozumieli tę rzeczywistość. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłaci.
0: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Na forum państwowym, międzynarodowym niczego nie pragnęła dla siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w kunszcie dyplomatycznym. Położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Ożywiała religijną i kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielokroć była słabiona przez poddanych. Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu, że droga do dobrobytu państwa

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 37 i 38, najnowsze magisterium. Bogate magisterium społeczne świętego Jana Pawła II sytuuje się na styku kryzysu wielkich systemów ideologicznych XX wieku oraz początków globalizacji ekonomicznej. W encyklice Laborem Exercens, napisanej 90 lat po ogłoszeniu Rerum Novarum, otwiera nowy kierunek refleksji nad pracą. Sprawiedliwa płaca zostaje tam ukazana jako konkretny sprawdzian słuszności całego systemu gospodarczo-społecznego, ponieważ odsłania, czy pracownik jest traktowany jako osoba, czy jedynie jako koszt produkcji. Praca nie jest postrzegana tylko jako problem do rozwiązania lub jako środek do uzyskania dochodu, lecz jako podstawowe dobro osoby, zasada działalności gospodarczej i klucz do całej kwestii społecznej. W niej człowiek angażuje własną wolność, własną twórczość i zdolność współdziałania, przyczyniając się do kulturowego i moralnego wzrostu społeczeństwa. W świetle tego różne formy niepewności, fragmentaryzacji ścieżek zawodowych i automatyzacji nie mogą być oceniane wyłącznie w kategoriach efektywności, lecz muszą być rozpatrywane z punktu widzenia godności pracownika, jego prawa do wystarczającego wynagrodzenia oraz rzeczywistej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. 20. rocznicę Populorum Progressio w encyklice Solicitudo Rei Socialis święty Jan Paweł II powraca do rany słabego rozwoju gospodarczego i uznaje niepowodzenie wielu prób przezwyciężenia ekonomicznego, opóźnienia ludów ubogich oraz wspierania ich uprzemysłowienia, stwierdzając trwałość, a niekiedy nawet pogłębianie się przepaści między północą a południem świata. Piętnuje ponadto mechanizmy gospodarcze, finansowe i handlowe, które pozostając pod kontrolą krajów silniejszych w sposób strukturalny służą ich interesom i dławią gospodarki słabsze, domagając się, by zostały one poddane nie tylko ocenie technicznej, lecz także poważnemu osądowi moralnemu. W tym kontekście solidarność zostaje ukazana jako konkretna współodpowiedzialność osób, ludów i narodów, jako forma przyjaźni społecznej i miłości politycznej, ukierunkowana ku cywilizacji miłości, o której mówił święty Paweł VI.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Dał nam Bóg taką łaskę, możliwość, że zaprosił nas do współpracy w najważniejszym dziele. Oto mamy trudzić się przy formacji człowieka, którego Bóg powołuje do tego, aby był mężem, żoną, ojcem, matką, do tego, aby tworzył wspólnotę małżeńską, potem wspólnotę rodzinną. Wezwał do tego, żeby był odpowiedzialny przez swoje powołanie za najważniejszą część fundamentu życia społecznego. Już samo to jakby zestawienie mówi nam, że nie ma w zasadzie nic poważniejszego w tym sensie, że ta praca, która staje przed nami do wykonania, jest najważniejszym wysiłkiem. Formacja dla wspólnoty po to, aby zaczęły żyć w człowieku wszystkie te dary, którymi Bóg nas obdarza. To jest też budowa tej przestrzeni, w której człowiek odnajduje swoje powołanie i realizuje swoją drogę do nieba.
1: Dobre słowo pasterzy.